0: doświadczać miejsce wypadku czy radzić sobie w warunkach zagrożenia. To ochotnicy, którzy biorą udział w bezpłatnych szkoleniach w gotowości.
1: Tak, i teraz układam palca. A którego palca?
2: Drugiego, tak? Już jak pani wygodnie.
3: Pani musi zatamować krwotok?
1: Tak, właśnie staram się.
3: Co trzeba zrobić?
1: Najpierw muszę pięścią zatkać, potem wkładam palca, a teraz wycieram gazą ranę.
2: Super. Okay. I teraz zaczynamy technikę pakowania. Trzymamy gazę w ręku, żeby nam nie upadła na podłogę.
1: Na podłogę, dobra.
2: Ponieważ
1: żeby było czysto.
2: Dokładnie.
1: Zawsze.
2: Żeby tutaj stworzyć warunki jak najbardziej sterylne. To ćwiczenie polega na tamowaniu masywnych krwotoków z miejsc, gdzie nie możemy założyć opaski zaciskowej.
0: Usłyszał nasz reporter Michał Radkowski. Szkolenie jest jednorazowe i trwa 8 godzin. Potrwa do końca listopada. Zapisać się można przez aplikację mObywatel. Do tej pory w szkoleniach wzięło udział ponad 20 tysięcy osób. 2 lata w rozwoju dziecka to bardzo dużo, dlatego im młodsze dzieci będą miały ograniczony dostęp do mediów społecznościowych, tym lepiej będzie dla nich. Tak uważa dyrektorka Łódzkiej Szkoły Podstawowej nr 173 Bożena Biniek. O komentarz do proponowanych rozwiązań Komisji Europejskiej KidsX poprosiła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wydarka.
4: Propozycja europejska jest do 13 roku życia, polska jest do 15 roku życia, aby dzieciaki nie miały dostępu do mediów społecznościowych. Czy to robi różnicę te 2 lata?
5: Wiemy, że dzieci 13-letnie nie do końca jeszcze wiedzą, co jest dobre, a co złe. Ja jestem za tym, żeby zaostrzyć, że to prawo, które my proponujemy, czyli do 15 roku życia, byłoby lepsze. Natomiast obawiam się, że nawet jeżeli to będzie wprowadzone, to niestety, ale jeżeli nie będzie nadzoru rodziców, to nic z tego nie wyjdzie.
0: Przypomnę, unijne przepisy Kids Act zakładają, że z mediów społecznościowych będą mogły korzystać nastolatki mające minimum 13 lat. Jak zachować pracę w dobie sztucznej inteligencji? Jakie są wciąż przewagi ludzi nad AI? Grzegorz Jasiński rozmawiał na ten temat z Danielem Dinsem, założycielem i prezesem firmy UiPath, zajmującej się na całym świecie automatyzacją AI.
6: What to do to
7: co zrobić, by utrzymać zatrudnienie w erze AI?
8: First of all, you need to be very literate.
9: Przede wszystkim trzeba być bardzo biegłym w AI, bo nie ma wątpliwości, że wzmacnia nasze ludzkie umiejętności. Po drugie, musimy rozwijać także te cechy, w których AI nie ma nic do zaoferowania. A więc jakie to cechy? Największym ograniczeniem AI jest brak zdolności uczenia się w pracy. Tak, jak robią to ludzie. Gdy zadam ci pytanie, zapamiętasz je, przyswoisz i zaktualizujesz swoją wiedzę przy kolejnej okazji. AI w przedsiębiorstwie zaczyna zawsze na czysto. Za każdym razem musi pobrać całą wiedzę firmy. A taki zasób po prostu nie istnieje. Najlepszym sposobem do utrzymania pracy jest stanie się krytyczną częścią przedsiębiorstwa, częścią pamięci firmy. Tego nie da się w pełni przełożyć na dokument czy notes, którym mogłaby posłużyć się AI.
8: Goals and outcomes.
9: Sztuczna inteligencja nie potrafi inicjować działań. Mimo, że wszystkie firmy mają cele i rezultaty do osiągnięcia, to ich realizacja wymaga inicjatywy ludzi, nawet mikroskopijnych decyzji. Przykładowo, przeczuć, że klient jest niezadowolony i zadzwonił, więc zaoferuje mu rabat. AI nie potrafi wspierać tego typu inicjatyw. I co bardzo ważne, trzeba być częścią pracy, w której masz swoją odpowiedzialność i co do stracenia. AI nie potrafi tego zapewnić. Nie można uczynić technologii prawnie odpowiedzialną za coś, co pójdzie w przedsiębiorstwie nie tak. Zawsze to człowiek ostatecznie musi zatwierdzić każdą czynność sztucznej inteligencji. Jeśli AI wykona błędną płatność, ktoś musi za to zapłacić. Jeżeli sztuczna inteligencja podejmie decyzję niezgodną z regulacjami, ktoś musi się wytłumaczyć. Ta odpowiedzialność jest kluczową cechą ludzkiej pracy.
8: It's a critical part of the human job.
6: Czy sądzi pan, że mogą istnieć procesy albo bodźce, by firmy zatrzymywały pracowników nie tylko dla zysku, ale także, nazwijmy to, dla większego dobra?
10: Do it for profit, but also to, let's say it, make it
6: for greater good.
8: I don't think companies have necessary charities.
9: Nie sądzę, by firmy były organizacjami charytatywnymi, zatrudniającymi ludzi dla większego dobra, ale będą to robić we własnym interesie. W mojej książce piszę o zatrudnianiu juniorów. Dziś może się wydawać, że wiele stanowisk juniorskich nie jest już potrzebnych, bo sztuczna inteligencja potrafiłaby je zastąpić. Nawet jeśli weźmiemy programistę juniora, AI umie generować kod, który ten początkujący by napisał. Ale istotą jest to, że juniorzy w firmie w przyszłości przekształcą się w seniorów. Bez nich za kilka lat firma stanie się pusta w środku. Sztuczna inteligencja, jak powiedziałem wcześniej, nie zachowuje aktywnej pamięci firmy i nie niesie jej kultury. Jeśli więc przestaniemy przyjmować ludzi, szkolić ich i awansować w organizacji, firma za parę lat stanie się zupełnie pusta.
8: Your enterprise will be completely hollow in just a few years.
6: We are dependent at the moment on.
7: Obecnie jesteśmy uzależnieni od prądu, internetu, teraz także AI. Jak ustrzec się przed nadmierną zależnością?
6: Being too dependent. How to.
7: Jak zbudować system, w którym nie można firmy po prostu wyłączyć z sieci i sparaliżować jej przez brak dostępu do modeli AI?
6: It doesn't have connection to the AI models.
8: Well. I think answer is maybe multiple.
9: Myślę, że odpowiedź jest wielowymiarowa. W mojej książce opisałem swoistą konstytucję nowego przedsiębiorstwa, korzystającego ze sztucznej inteligencji. Jedną z jej zasad jest to, że zawsze, gdy możesz zdefiniować coś w postaci reguł, lepiej użyć do tego oprogramowania niż sztucznej inteligencji. Wszystko, co można zrobić z pomocą zasad, głupotą byłoby przekazywać sztucznej inteligencji. Oprogramowanie da się kontrolować, włączyć i wyłączyć. AI powinno działać w uprzęży, czyli otoczone bardzo deterministycznym oprogramowaniem. To jedno z narzędzi pozwalające zachować kontrolę. Po drugie, wierzę też w opcjonalność i suwerenność AI. Coraz więcej firm będzie próbowało minimalizować koszty zużytych tokenów, na przykład przekierowując zadania pomiędzy różnymi modelami, tak by zmniejszyć koszt zużycia AI na każde działanie. Sądzę także, że wiele krajów czy instytucji będzie trzymało własne modele na własnych serwerach. Jeśli stosujesz AI w dobrze zdefiniowanych, w pełni zrozumiałych zadaniach, które nie są szczególnie nowatorskie, nie zawsze potrzeba najnowocześniejszych, najbardziej zaawansowanych modeli. Czasem wystarczą prostsze. One mogą być uruchamiane lokalnie w firmie, a tylko do powiedzmy 10% najbardziej nowatorskich zadań trzeba używać modelu z czołówki. Podsumowując, trzeba otoczyć modele AI oprogramowaniem, uruchamiać je lokalnie, kierować zadania do różnych modeli dla uzyskania swobody. To kierunek, w którym pójdą przedsiębiorstwa, by zachować kontrolę nad swoim losem.
8: Will constitute, you know, the way that enterprises will end up controlling their own fate.
7: Niektórzy mówią, że AI jest obecnie zbyt droga, czasem nawet droższa od pracy ludzkiej. Jaka jest pańska opinia i szerzej, czy wysokie oczekiwania biznesowe wobec automatyzacji AI zostaną spełnione?
6: What is your opinion? Do you believe that the high business expectations related to AI automation will be met?
8: I think we can assume that.
9: Zakładam, że koszt tokenów będzie spadał. Dla jasno zdefiniowanych domen i zadań AI będzie tańsza od pracy ludzi. Obecna sytuacja jest moim zdaniem tymczasowa. Przedsiębiorstwa będą korzystać z kombinacji ludzkiego talentu, ludzkiej inteligencji, cech ludzkich i sztucznej inteligencji. Nie sądzę, aby konkurencja człowieka ze sztuczną inteligencją dotyczyła dokładnie tych samych czynności. Jeśli AI może wykonać zadanie, z czasem jego koszt na pewno będzie niższy niż koszt pracy człowieka. Niezależnie od jakości, czy innych czynników. Może nie dziś, ale na pewno w przyszłości.
8: In time, maybe not today.
0: Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z twórcą i szefem firmy UiPath Danielem Dinsem polecamy na naszej stronie rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF FM zawsze z tobą.
12: RMF FM zawsze z tobą.

Julius Max i Kasia Stankiewicz. Ten sen ma już 30 lat. Nieźle, co? Pewnie niektórzy pamiętają, gdy to miało premierę w RMF FM. No, czasy były inne, internet raczkował, ale nadal trzeba było wstawać bardzo wcześnie rano. RMF zawsze z wami, dobra energia z najlepszą muzyką. Oczywiście, że łapiemy ją właśnie

0: Za 20 minut godzina czwarta. Dobrze już wiecie, że ekipa RMF FM nie śpi razem z wami. Zbieramy najważniejsze aktualne informacje o tak wczesnej porze. Paweł Konieczny z nami. Cześć. O, tutaj mikrofon jest, tak, się przyda się właśnie. Jedni muszą przełknąć gorycz porażki, inni gorycz zwycięstwa.
1: No mówiąc w skrócie, wyborcza noc u naszych sąsiadów.
0: No właśnie, zacznijmy może od porażki.
1: No po raz pierwszy w historii RFN Hadacy nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego w Mecklenburgii, po Morzu Przednim. Partia Friedricha Merca nie przekroczyła progu wyborczego, zdobywając niecałe 5%
0: głosów.
1: Oj,
0: to musiało boleć, tak. Musiało boleć.
1: A w dodatku wybory wygrała prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec, a to może być początek zmian w Europie Zachodniej, bo już za tydzień do urn pójdą Francuzi.
0: Co za tydzień na razie zostawmy, bo jest jeszcze taki kraj, gdzie władza zmienić się nie może.
1: No,
0: nie
1: z jasnych
0: może.
1: Powodów jest to Rosja. Tam także odbyły się, tu w cudzysłowie, wybory. Putinowska partia Jedna Rosja otrzymała ponad 57,5% głosów.
0: Nie może,
1: nie ma.
0: Poważne.
1: Do Dumy wejdą też lojalne wobec Kremla ugrupowania Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Sprawiedliwa Rosja i uwaga, Nowi Ludzie, choć nazwa tej ostatniej partii niewiele ma wspólnego z rzeczywistością.
0: No jacy to będą ludzie? Lepiej, żeby Rosjanie się tego nie przekonali, o tym nie przekonali. Zaczęliśmy od porażki i w sumie porażką skończyliśmy.

klimatycznie. Demono w RMF FM. Pytanie od was. Kiedy Nocna Powieść wróci na godzinę 3.30? No, nie wróci, jest godzinę wcześniej o 2.30. Tak już będzie, bo od godziny 3 do prawie 6 pijemy pierwszą kawę z RMF FM i gramy największe przeboje.

0: Za chwilę na zegarze godzina 4:00. Czas na fakty RMF FM. W studiu Paweł Konieczny.
1: W Teksasie funkcjonariusz agencji imigracyjnej postrzelił mężczyznę. Politycy domagają się śledztwa. Nowe uprawnienia Straży Miejskiej, a przy okazji nowe pole do mandatów. W faktach także kolorowe wydarzenia z Wrocławia oraz z Kierniewic. Posłuchajcie relacji naszych reporterów. Austin w Teksasie. Funkcjonariusz Federalnej Agencji Imigracyjnej postrzelił mężczyznę. Ranny trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Okoliczności zdarzenia są niejasne. Na miejscu pojawiły się dziesiątki protestujących mieszkańców, a lokalni politycy domagają się niezależnego dochodzenia. To kolejny w tym roku przypadek użycia broni przez ICE w Teksasie. W lipcu w Houston funkcjonariusze zastrzelili obywatela Meksyku. Administracja federalna jest krytykowana za działania służb imigracyjnych po serii kontrowersyjnych interwencji w całych Stanach Zjednoczonych. Mandaty za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych czy sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia. To nowe uprawnienia Straży Miejskiej. Od ubiegłego tygodnia funkcjonariusze mają nowe możliwości. Mogą karać na przykład za niewykonywanie poleceń strażnika.
2: Zdarza się, że osoby postronne uniemożliwiają wykonywanie czynności służbowych strażnikowi czy policjantowi. Takie osoby należy zdyscyplinować. Być może osoby, które do tej pory nie zdawały sobie sprawę z tego, że ich zachowanie powoduje jednak jakieś utrudnienie wykonywania tych czynności, przez mandat zostaną o tym właśnie przekonane. Natomiast pytanie, czy nie będzie to sytuacja mocno naciągana?
1: Mówi Bogusław Kmieć, rzecznik Kieleckiej Straży Miejskiej.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Wrocławskie Święto Rękodzieła przyciągnęło do siebie miłośników unikatowych przedmiotów z całego regionu. Na Placu Solnym można było kupić szydełkowane maskotki, ceramiczne doniczki, ręcznie wykonane wianki i inne dekoracje. Nasza reporterka Martyna Czerwińska zatrzymała się przy stoisku z nietypową biżuterią.
4: Są na przykład naszyjniki z grzybami, właśnie wchodzimy w sezon.
5: Tak, grzyby, ale są też muszelki ślimaków, owady, głównie ofiary upału. Są też wypluwki sowy, czyli kości myszy, które są przebadane i pozyskiwane z Uniwersytetu Wrocławskiego.
4: Czyli żadne zwierzęta nie ucierpiały.
5: Jestem fanką przyrody, biologii i chcę zatrzymać piękno, ale nie niszczyć.
4: To żołędzie?
5: Tak, czapeczki są z dębu, który zasadził mój tata.
4: Czyli możemy się u was tutaj wystroić na jesień. Dla jesieniar i jesieniarzy.
5: Dokładnie.
1: Usłyszała na miejscu Martyna Czerwińska. Kolorowo nie tylko we Wrocławiu, ale i w Mazowieckiem. Podczas święta kwiatów, owoców i warzyw w Skierniewicach można było odwiedzić ogród Wokulskiego. To wystawa florystyczna inspirowana lalką Bolesława Prusa. Roślinnym kompozycjom towarzyszyła teatralna scenografia, a między odwiedzającymi przechadzały się postaci w strojach z epoki.
6: Tak się człowiek zaczyna myśleć, jak to było kiedyś, nie? Jak kobiety się ubierały.
7: Tak, w inne czasy, co nie?
6: I te loki jakieś fajne, długie jakby były.
7: I tutaj te panie, co są, i tu ten Wokulski, no bardzo fajnie. W ogóle teraz lalka jest na topie. I w RMF-ie czytany jest i przecież nowa adaptacja lalki.
8: Ja jestem młodym subiektem, praktykantem u pana Wokulskiego. Zdobyłem doświadczenie, pozyskuję nowych klientów.
6: No i pan Wokulski.
9: Tak, oczywiście, pan Wokulski. Elegancko ubrany w popołudniowy surtut, cylinder, oczywiście rękawiczki, nieodłączna laseczka.
1: Usłyszała od bohaterów powieści Magdalena Greinert. Panie chętnie korzystały z możliwości przymierzenia kapelusze.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Kierowco, jeśli ruszasz właśnie w trasie, dziś więcej uwagi, mokre drogi, przelotny deszcz i mocniejsze podmuchy zachodniego wiatru. Takie atrakcje przygotował dla nas poniedziałek. Najwięcej deszczu ma być na północy, wschodzie, części południa i w centrum. Największe szanse na rozpogodzenia w okolicach Szczecina. Tam też najcieplej 17 stopni, najchłodniej w Kielcach i Krakowie 13, na Podhalu 10 kresek, w Tatrach i na Babiej Górze opady śniegu. No, skoro śnieg pojawia się w prognozach, to znaczy, że możecie zacząć planowanie urlopu na przyszły rok. Zwłaszcza, że możecie zyskać kilka naprawdę długich weekendów. Podrzucę wam te terminy do pierwszej kawy z RMF FM. Maciek Rybak, dzień dobry.

Może jeszcze autobus bez pasażerów, to mogliście na rozbudzenie głośniej posłuchać najlepszej muzyki w RMF FM. Sylwia Grzeszczak i Mango. Kto za kółkiem od rana? Jesteśmy z wami. No ale nie samą pracą człowiek żyje. Kalendarz 2027 jest całkiem hojny dla urlopowiczów. Jeden dzień urlopu 28 maja po Bożym Ciele da nam 4 dni wolnego. Podobnie będzie 12 listopada. Ale zacznie się fajnie już na początku przyszłego roku, biorąc wolne 4, 5, 7 i 8 stycznia. Możecie zrobić sobie 10 dni przerwy. 4 dni urlopu, 10 dni wolnego. To jest matematyka, którą lubimy. Nawet w poniedziałki o 4:16. Jeszcze chwila i z lasu będziemy wracać nie z koszykiem grzybów, tylko z portfelem inwestycyjnym. Wiecie? Jak nie, to posłuchajcie za chwilę.

Grzyby są, ale tanio nie jest. Obiecałem ten temat do pierwszej kawy z RMF FM. Proszę bardzo, na jednym z małopolskich targowisk kilogram borowików kosztuje nawet 90 zł. No najwidoczniej las uruchomił właśnie segment premium. O, a kurki około 60 zł. O kurcze.

0: Nie podejrzewam was, że o tej porze będziecie już biegać, chociaż może trafią się takie osoby. Jeżeli chodzi o sport, my teraz w RMF z Pawłem Koniecznym będziemy o tym, bo kolejny dzień siatkarskich mistrzostw Europy i kolejne zaskoczenie. W niedzielę już na 1/8 finału pożegnała się z turniejem ekipa, która miała no namieszać.
1: Taki był plan.
0: I co się stało z tym planem?
1: No, grupowi rywale biało-czerwonych, czyli Ukraińcy, którzy mierzyli się z niżej notowaną reprezentacją Rumunii, nagle przegrali 0-3 i to dotkliwa porażka, bo to tylko 3 sety. No i druga niespodzianka tego turnieju. Właśnie. Weekend po niezwykłym 5-setowym meczu w 1/8 finału odpadli gospodarze, Bułgarzy, no uciszeni, kilkanaście tysięcy osób w hali, no i mieli być kandydatami do medalu imprezy.
0: Ale na początek właśnie z Niemcami dobrze im szło, potem jednak Niemcy się obudzili.
1: Ale to była niesamowita końcówka i Niemcy pokonali Bułgarów, choć spisują się średnio na tych mistrzostwach. Ja przypomnę, właśnie z Niemcami przyjdzie nam jutro zagrać w ćwierćfinale, ale jeszcze, żeby nam było mało siatkówki, o 16:00 dziś Belgia zmierzy się z Czechami, o 21:00 Słowenia zagra z Serbią. To ostatnie mecze 1/8 finału.
0: No, sportowe emocje nas czekają w ten poniedziałek. Będziemy kibicować.

zostawcie Titanica, Lady Punk. Mam znajomego, który pracuje na śmieciarce i ma na swój wóz woła Titanic właśnie. Kto ma wolne ręce, dajcie znać pod 3322 SMS-em. Jaką ksywkę ma wasz wóz, tramwaj czy inny dostawczak? Dopiszcie też miasto, gdzie pijecie pierwszą kawę z RMF FM. A tak na dzień dobry. Parararajajaj. Najlepsza muzyka. Dajcie głośniej.

0: No tak nikt nie woła na swój wóz, przynajmniej nie w SMS-ach pod 3322. Jest szersze, nie jest mały, ale wariat. Patrycja jedzie swoim Mustangiem do pracy. No i jeszcze dawczy u Roberta.
1: Od tego trzeba zacząć, że
0: jedźcie bezpiecznie do celu.
1: Lec

0: tu RMF FM, na zegarach już prawie godzina piąta. To oznacza kolejne wydanie Faktów. W studiu z najważniejszymi informacjami Paweł Konieczny.
1: Zapraszam. Amerykanie chcą wspólnego systemu ostrzegania o incydentach AI z Chinami. Długie negocjacje przed środowym spotkaniem na szczycie. Zmiany w zasadach żywienia dzieci w szkole, a marnowanie produktów. Ważny apel burmistrzów i wójtów. W Faktach także wspólny bilet kolejowy, który może być rewolucją w Europie. Stany Zjednoczone proponują Chinom wspólny system ostrzegania o incydentach związanych ze sztuczną inteligencją, poinformował amerykański minister finansów po niedzielnych rozmowach w Nowym Jorku. Spotkanie trwało 8 godzin i dotyczyło głównie handlu oraz bezpieczeństwa AI. Strona amerykańska chce, by oba kraje informowały się o potencjalnych zagrożeniach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Rozmowy uznano za bardzo udane. W ich trakcie ogłoszono też rozpoczęcie prac amerykańsko-chińskiej Rady Handlu, która ma przygotować listę towarów objętych niższymi cłami. Spotkanie przygotowuje grunt pod środową wizytę Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Szkoły marnują od września coraz więcej żywności. Na ten problem zwracają uwagę burmistrzowie i wójtowie gmin. Według nich jest to efekt nowych zasad żywienia dzieci i młodzieży. Obok mięsa regularnie muszą pojawiać się m.in. ryby i potrawy z nasion roślin strączkowych.
2: Kto teraz je groszek zielony z wody? No, dzieci w domach tego nie jedzą. Po prostu dużo tych posiłków jest wyrzucanych.
3: Dzieci nie chcą, uczniowie tak. Po prostu zostawiają?
2: Dzieci nie chcą, uczniowie zostawiają.
3: To dochodzi do marnowania żywności. W szkołach?
2: Tak, do bardzo dużego marnowania żywności w szkołach. To może i plan był dobry, ale wykonanie niekoniecznie i musimy nad tym się też porządnie zastanowić.
4: Na pewno to jest duże wyzwanie dla naszych stołówek szkolnych. Każda zmiana powoduje to, że tym dzieciom trudno jest się przestawić.
3: Tak? Przez te pierwsze 2 tygodnie września dzieci jeszcze się nie przestawiły?
4: Tak, nie przestawiły się.
2: Niewiele firm jest w stanie też to dostarczyć zgodnie z nowymi przepisami. Dostawcy nie nadążają za tymi przepisami, po prostu może zabrakło tego dłuższego vacatio legis.
1: Mówili wójt Gostynina Renata Kędzierska oraz burmistrz gminy Starożreby na Mazowszu Kamil Groszewski. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Rolnicy liczą na wsparcie rządu w obliczu drożyzny na stacjach paliw i rosnących cen nawozów. Jak mówią, jeśli koszty uprawy będą rosły, wielu z nich będzie musiało zakończyć działalność.
5: Na samym paliwie, którego rocznie zużywam 40 tysięcy litrów, zużywam oleju napędowego, no to jestem stratny, czy muszę ponieść wyższy koszt o 120 tysięcy złotych. To jest tylko paliwo. Jeśli chodzi o nawozy mineralne do produkcji polowej, no to szacuje tutaj większe koszty na poziomie 150 tysięcy złotych. Teraz jako rolnicy oczywiście te wszystkie koszty bierzemy na klatę, ale nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo taką bardzo złą sytuację kosztową będziemy w stanie wytrzymać.
1: Mówił Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga.
6: Te fakty dają nadzieję.
1: Unijne instytucje pracują nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego w całej Europie. Dzięki temu poprzez jeden zakup będzie można przejechać trasę na przykład z Warszawy do Brukseli.
7: Chcemy wprowadzić jedną aplikację, jeden bilet i prawa pasażerów na wypadek, gdyby kolej w Europie, ta szybka kolej miała spóźnienia. Wszystko po to, żeby w układzie przesiadkowym móc dojechać do każdej stolicy europejskiej. Komisja planuje połączyć wszystkie stolice europejskie szybką koleją do 2040 roku.
1: Zapowiadał Dariusz Joński, który jest jednym z pracujących nad tymi przepisami. Przy optymistycznym założeniu Komisja Transportu i Parlament Europejski mają zakończyć pracę nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego do 2027 roku. A dziś poznamy komplet ćwierćfinalistów siatkarskich mistrzostw Starego Kontynentu. W ostatnich meczach 1/8 finału Belgia zmierzy się z Czechami, a Słowenia z Serbią. W niedzielę do najlepszej 8 awansowali Rumuni, którzy niespodziewanie w 3 partiach odgrali Ukrainę oraz mistrzowie olimpijscy Francuzi, którzy 3-0 pokonali Portugalię. Biało-czerwoni w ćwierćfinale we wtorek zmierzą się z Niemcami. A co przyniesie nowy tydzień, o tym mówić będziemy w Faktach RMF FM. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: okolice 10 stopni to teraz na zdecydowanej większości termometrów w kraju. Deszcz w Bieszczadach i na Pomorzu. Jeśli wczoraj zastanawialiście się, czy schować letnie rzeczy, pogoda właśnie podjęła decyzję za was. Poniedziałek chłodny, mokry i wietrzny. W większości kraju kilkanaście stopni, do tego deszcz i miejscami burze. No jesień zrobi wejście bez pukania, chociaż w sumie z pukaniem, deszczem o parapet. Pierwsza kawa z RMF FM. Nie hałasujcie tą łyżeczką, bo jeszcze nie wszyscy wstali. 5 minut po 5, Maciek Rybak, dzień dobry. Dziś rano to pytanie może paść w tysiącach mieszkań. I jeszcze bluza, czy już kaloryfer? No właśnie, kiedy zacznie się wielkie grzanie? Sprawdzę i już za chwilę.

dobuje waszymi 4 kółkami albo 6, czy lepiej 12 H i Mata w RMF-ie. Nowy tydzień, ruszyły poniedziałkowe rozkłady jazdy, dostawy już pędzą do sklepów, paczki do skrytek, a RMF zawsze z wami. A co z rozkładem grzewczym? Nie ma w Polsce jednej daty startu ogrzewania, ale istnieje niepisana zasada, jeśli na zewnątrz przez 3 dni utrzymuje się mniej niż 10 stopni, pora uruchamiać ciepło. Nocami tak może być w tym tygodniu, ale w dzień za to trochę cieplej, choć nie więcej niż 17-18 stopni aż do piątku. No w skrócie, jeśli rano negocjujesz z kołdrą warunki wyjścia, to sezon grzewczy już blisko. Kto już wyskoczył spod kołdry? Pewnie potrzebuje porządnie się obudzić po weekendzie.

Najlepsza muzyka, perfekt, w RMF FM na 22 minuty po godzinie 5. U nas teraz trzy wydarzenia, które mogliście przegapić w weekend. No właśnie, bez większego stresu ten weekend dla polskich siatkarzy. Łotwa pokonana 3-0, a jutro gramy z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Z tymi Niemcami, u których ruszył Oktoberfest. Pierwsza beczka otwarta dwoma uderzeniami, impreza potrwa do 4 października. No, ciekawe, czy ustoją. Wycieczka życia, 9-latka do Czerska. To historia z Polski. Chłopiec znalazł na zamku monetę z 1624 roku. Nie magnes, nie pocztówkę, tylko prawdziwy XVII wiek. My się tak daleko w czasie nie cofamy. Poniedziałek, 21 września. Wkrótce najnowsze wydanie faktów. To punkt 5.30.

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: I to już prawie 5:30 na zegarze. Czas na fakty RMF FM. Pierwsze poranne wydanie ma dla nas Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, 21 dzień września. Otwiera nowy tydzień, poniedziałek, 264 dzień roku. Wschód słońca, dopiero 17 minut po 6. A w faktach: zatrzymany 52-latek podejrzewany o postrzelenie dwóch osób w małopolskim Bukownie. No i niemieckie wybory w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Przewidywalne zwycięstwo skrajnie prawicowej AfD i dotkliwa porażka centroprawicy kanclerza Friedricha Merca. W rękach policji 52-latek podejrzewany o postrzelenie dwóch osób, do którego doszło wieczorem na terenie małopolskiego Bukowna. W związku ze sprawą na terenie tej gminy, przypominam, prowadzona była policyjna obława. Wieczorem po 17:00 w lesie znajdującym się koło Bukowna znaleziono 36-letniego mieszkańca z raną postrzałową nogi. Kilka minut później niedaleko natrafiono na 44-latka postrzelonego w rękę. Obaj ci mężczyźni zostali zabrani do szpitala. Zatrzymany 52-latek to także mieszkaniec Bukowna. Przyznał się do postrzelenia dwóch mężczyzn. Według nieoficjalnych informacji strzały padły z broni czarnoprochowej. Partia CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merca nie przekroczyła w przeprowadzonych wczoraj wyborach w Mecklenburg i Pomorzu Przednim progu 5%, co oznacza, że po raz pierwszy w historii RFN chadecy nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego. Tak wynika ze wstępnych końcowych wyników tych wyborów. Wynik Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej 4,9% głosów. Rezultat ten jest najgorszym wynikiem w historii chadeków startujących w wyborach w Niemczech. To także pierwszy przypadek w historii, gdy CDU nie znajduje się, jak mówiłem, w parlamencie niemieckiego kraju.

0: związkowego.
1: Te liczby po raz kolejny pokazują nam, że radykalne, populistyczne obietnice zbawienia zyskują na znaczeniu. Widzimy, jak trudno jest przekonać do siebie ludzi sprawując władzę i reprezentując polityczne centrum. Jest to dla nas oczywiście również zadanie i przypomnienie. Powinniśmy stawić temu czoła z pełną otwartością, uczciwością i pokorą. To jest jeden z kandydatów CDU, Stefan Evers. Wybory w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim wygrała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, uzyskując ponad 38% głosów. Drugie miejsce, socjaldemokratyczna SPD z wynikiem na poziomie 36%. Poparcia w parlamencie w Szwerinie znajdzie się także Lewica, 7% głosów, oraz Zieloni, 6% poparcia. Takie rezultaty oznaczają, że premierką niemal na pewno pozostanie tam już Manuela Schwestich z SPD. Poniedziałek, 21 dzień września, przedostatni dzień kalendarzowego lata. W Krakowie o poranku 12 stopni na termometrze. W faktach dziś historię powodzian i zakończony pierwszy etap dobrowolnego wykupu gruntów.
2: Prawie po 2 latach w końcu mogę sobie układać swoje nowe, może inne, nowe życie.
0: Wody Polskie zakończyły pierwszy etap wykupu nieruchomości, które leżą na najbardziej zagrożonych terenach powodziowych Dolnego Śląska. W faktach o poranku sprawdzimy też, z czym muszą mierzyć się samorządy z powodu uruchomienia systemu kaucyjnego. Miejskie spółki zbierają mniej surowców wtórnych, przez co notują niższe przychody. O tę sytuację 7:30 w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski pytał będzie minister klimatu i ochrony środowiska Paulinę Henik-Kloskę. A godzinę wcześniej w rozmowie o 7:00 gościem Piotra Salaka będzie dziś Stanisław Wziątek, czyli wiceminister obrony narodowej. Zapraszam na rozmowę. Kolejne fakty, pełne wydanie punktualnie o 6:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: No to kto teraz pod domem odpala? No i jeszcze daje radę, to nie są takie temperatury, żeby to już nie działało spokojnie,
0: działa,
4: ale
0: działa.
4: Działa wszystko, radio też działa, fakty były piękne. To najlepsza muzyka, no oczywiście też o poranku się sprawdzi. Za 27 minut będzie 6:00. Wstajemy z RMF-em, wstajemy.

0: tańcz ze mną.
1: Gdy poniedziałek woła do was: zatańcz ze mną, to wy tańczycie. I to nie jest tango, to są dzikie dęsy. Niech ten dzień będzie dobry. Za 20 minut szósta jeszcze trochę nowości od Swedish House Mafia i Lykeli. Tak na dobudzenie, choć początek spokojny.

0: Czy to budzi? Czy to budzi Polaków?
1: Czy to budzi? To lekko myślę, że wprowadza w pozytywny nastrój i to wystarczy.
0: A czy w pozytywny nastrój wprowadzi Dzień Krajowej Administracji Skarbowej?
1: Oczywiście, że tak, ponieważ zawsze to budzi emocje.
0: No i mamy top 3 atrakcje na ten dzień, właśnie dożynkowy patrol, czyli konkurs z rzutem paragonem do kapelusza na odległość.
1: To jest bardzo dobra zabawa. Jest też taka atrakcja tajemniczy klient w salonie urody, czyli urzędnik sprawdzi, czy hybryda trzyma się tak mocno jak państwowy dług.
0: O, to będzie bardzo długo sprawdzać.
1: To jest bardzo dobre.
0: No i jeszcze ten, symulator KSE, nie?
1: O, tak.
0: Ta gra zręcznościowa polegająca na próbie przesłania tego pliku ważnego, gdy serwery płaczą, a ministerstwo twierdzi, że wszystko działa stabilnie. Maciek Rybak, ja wam życzę stabilności w poniedziałek. Dzięki za dziś.
1: Jacek Tomkowicz i Przemysław Skowron, mówimy wam dzień dobry, robaczki!
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
5: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
4: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
5: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Szef.
1: Mam nadzieję, że w samochodach robiliście dokładnie tak samo i przy śniadaniu też.
0: Na pewno nie ładniej, ale tak samo. Dobra, 5:53 na zegarach, przegląd internetu, tego co się dzieje w świecie. W amerykańskim Concord biblioteka publiczna ogłosiła amnestię dla tych, którzy przetrzymali książki.
1: No.
0: I właśnie zwrócono czasopismo, przetrzymano 132 lata. Termin oddania był na 1894 rok.
1: Ale pomyślcie, ile historii w tej rodzinie krążyło o tej książce od pokoleń. Tak.
0: Każda wigilia od 100 lat zaczynała się od słów: ta dziadka książkę oddaliście? Nie. Jutro. To tak tam musiało być. O czym teraz będą gadać przy stole?
1: Nie wiem, o polityce.
0: No pewnie tak.
1: Dziadziuzia, na kogo żeś głosował?
0: A ten Kaczyński z Tuskiem to znowu nawywijali, nie? Ci to...
1: I już jest temat na całą Wigilię, co? Tak nie róbcie.

0: o czym dzisiaj w programie AFD wygrywa w Niemczech, cytując Friedricha Merca:
1: katastrofa!
2: Tak, niecałe 5% to jest historyczna katastrofa CDU. Będzie też we faktach o siatkarskich mistrzostwach Europy, tam przed naszymi biało-czerwonymi ostra walka.
0: No i czy Maria Skłodowska-Curie będzie na 20-eurowym? O tym też dzisiaj opowiemy najnowsze fakty za 3 minuty.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Some Fun. To jest najlepsza muzyka, niech ta na chwilę zamilknie.
1: To, że Magda do tego tańczy, to jakby normalne, ale że Tomek tak będzie, a ma aż takie ruchy, to nie wiedziałem.
0: Tu Pioterko, tu Cia.
2: Wszystko zdradzacie.
0: Magdalena Wojtań, Tomasz Staniszewski.
2: O poranku ostrzegamy kierowców.
3: Po wypadku są utrudnienia na A1 między Bytomiem a Pyrzowicami.
2: O wyborczy szok w Niemczech.
3: Partia CDU kanclerza Friedricha Merca nie przekroczyła progu 5% w wyborach w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim.
2: Chadecy nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego.
3: I zrobili to po raz pierwszy w historii RFN.
2: Będzie też poranny raport z siatkarskich mistrzostw Europy.
3: Zapraszamy. Na początek faktów aktualne ostrzeżenie dla kierowców.
2: Są poranne problemy na A1, informujecie w telefonach na gorącą linię RMF FM.
4: Na trasie Bytom-Pyrzowice na wysokości do Bieszowic. I tutaj mamy zderzenie osobówki z dostawczakiem. Mają prace drogowe, no i cały pas jest praktycznie podzielony tylko na dwie części, gdzie ta środkowa jest wycięta z użytkowania, no i jest dosyć poważne utrudnienie w ruchu.
3: A1, odcinek Bytom-Pyrzowice w województwie śląskim na wysokości, powtarzamy, do Bieszowic. To jest powiat będziński. Według ostatnich informacji droga jest zablokowana o poranku, zatem uważajcie. Dziś ambasadorowie Unii Europejskiej podejmą kolejną próbę uzgodnienia stanowiska w sprawie przedłużenia sankcji wobec Rosji, a chodzi o prawie 3000 osób i podmiotów.
2: Unijni dyplomaci mają czas do jutra. Kolejnego przedłużenia terminu nie będzie. Problemem pozostaje wciąż Francja. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szmańska-Borgino. Kasiu, jest szansa na porozumienie?
5: Francja stawia Unię Europejską w bardzo trudnej sytuacji, bo w większości krajów trudno się zgodzić na osłabienie sankcji. Paryż domaga się wykreślenia z listy rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa, bo naciska na to Azerbejdżan w zamian za uwolnienie dwóch francuskich obywateli. Stanowisko Francji ośmiela także inne kraje, Słowację i Luksemburg. Ten ostatni powiedział w piątek, że jeżeli Francja uzyska ustępstwo w sprawie Usmanowa, to chce usunięcia innego rosyjskiego oligarchy. Szansa na kompromis oczywiście jest, ale o porozumienie będzie bardzo trudno.
3: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty.
2: A w Niemczech głośno o tym wyniku.
3: 4,9%. Historyczna katastrofa CDU. 4 minuty po północy partia kanclerza Friedricha Merca została ostatecznie wykluczona z Parlamentu Krajowego Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Taki tytuł w internetowym wydaniu gazety Bild.
2: We wczorajszych wyborach CDU nie przekroczyła wyborczego progu 5%, co oznacza, że po raz pierwszy w historii RFN chadecy nie dostali się do Parlamentu Niemieckiego kraju związkowego. Tak wynika ze wstępnych, końcowych wyników głosowania.
3: A wygrywa, zgodnie z przewidywaniami, AfD, Alternatywa dla Niemiec. Na ile głosów może liczyć? O tym teraz reporterka RMF FM Anna Pałamar.
6: W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim Alternatywa dla Niemiec może liczyć nawet na 38% głosów. Nie oznacza to jednak, że partia zdoła uformować rząd. W Berlinie najwyższy wynik zdobywa Lewica, około 25% głosów. Na drugim miejscu są chadecy z 20% poparciem. Warto też zwrócić uwagę na wysoką frekwencję. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim do urn poszło prawie 80% osób uprawnionych do głosowania. W stolicy Niemiec 75%.
3: Niemieckie media zaznaczają, że ostateczny wynik wyborów zatwierdzony po sprawdzeniu protokołów, ewentualnych błędów, sprawdzeniu ważności głosów nie powinien znacząco odbiegać od tego wstępnego, końcowego rezultatu podanego przez Landową Komisję Wyborczą. A na koniec tego wydania faktów sport i siatkarskie mistrzostwa Europy.
2: Twarda walka przed biało-czerwonymi, którzy po meczu z Łotwą wczoraj się regenerowali i mieli trening siłowy, a inne reprezentacje walczyły o ćwierćfinał imprezy.
3: W Sofii, gdzie jest nasza drużyna, jest też nasz wysłannik Patryk Serwański. Tam doczekaliśmy się, Patryku, niespodzianki, a sprawili ją Rumuni.
7: Dzień dobry. Ukraina to 10. drużyna światowego rankingu, Rumunia 25. i Rumuni wygrali ten mecz 3-0, decydujący set 30-28 po obronieniu dwóch piłek setowych. Kłopotów nie mieli tutaj w Sofii Francuzi. 3-0 z Portugalią. To oznacza, że w turnieju nie ma już żadnego rywala Polaków z fazy grupowej. W naszym obozie wczoraj spokojny dzień. Siatkarze ćwiczyli tylko na siłowni. Tematem rozmów była natomiast sobotnia porażka Bułgarii z Niemcami, bo wielu zawodników spodziewało się, że to z Bułgarią zagramy w ćwierćfinale.
8: Ja byłem zaskoczony. Myślałem, że Bułgarzy przy wsparciu własnej publiczności tutaj będą naprawdę mocni.
7: Tak mówił Kevin Sasak. Trener Nikola Grbicz dodawał, że no, wolałby zagrać z Bułgarią z uwagi na otoczkę meczu i pełne trybuny. Sofia, Patryk Serwański.
2: W Mediolanie awans do ćwierćfinału wywalczyli wczoraj Włosi. Pokonali 3-0 Duńczyków.
3: W 1/4 też Finowie po tiebreaku wyeliminowali Greków, a u nas po 6:30 fakty sportowe już teraz zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Szóstka na termometrach w Zakopanem, 9 w Katowicach i w Opolu. Najcieplej 13 stopni mamy teraz w Koszalinie i w Szczecinie, ale potem ta sytuacja termometralna
10: To jest poważna sprawa.
0: Się zmieni. Na południu 12, na północy 16.
1: No i dużych nadziei na opalanie bym sobie dzisiaj nie robił. Dzisiaj. Zachmurzenie bardzo duże. Choć czasem gdzie niegdzie jakieś słońce wyjdzie. No, ale jednak parasol.
0: Jeżeli macie taką cieniuśką bluzeczkę, taki muślin, taki to dzisiaj nie idźcie w tym, bo was przewieje. W tym nie. To niech zostanie.
1: I potem nerki będą przewiane i co będzie?
0: A tak, do pępka wam nawieje. No. Nie, to tak nie.
1: Dobra, słuchajcie, mamy najnowsze informacje o wadze Zenka Martyniuka. Szczegóły za chwilę.

0: się trochę przeraziłem, bo na pierwszej stronie w prasie wielki nagłówek: Zenek stracił 13 kg.
1: Tak, to, czyli wychodzi na to, że już się oszuści do gwiazd dobierają.
0: Tak.
1: Pewnie go na wnuczkę oszukali, tak, wiesz, i stracił.
0: Zadzwonili do Zenka: wnuczek potrzebuje trochę przytyć, tak, potrzebuje paru kilogramów. Zostaw Zenonie kilogramy w koszu na śmieci za skrzyżowaniem koło banku.
1: I Zenek, bo jest dobry człowiek, zostawił 13 kg. No i teraz się czuje głupio, że go oszukali, tak, na te kilogramy.
0: Stracił. Ale się odkuje, no, tak, się odkuje. No. Trochę więcej ziemniaczków, do tego, nie wiem, jakaś smażelina i w tydzień wyjdzie na swoje.

0: The Weekend. Ale dobrze brzmimy. Nawet to nie przeszkadza wtedy, że jest poniedziałek. Damy sobie ze wszystkim radę, także z takim dniem.
1: Smacznego, kto w trakcie śniadania i w trakcie pierwszej kawy. 19 minut po 6:00, tu wstawaj, szkoda dnia.
0: Jest apel z internetu ocierający się troszeczkę o polecenie. Zobacz tabelę ekstraklasy po 7 kolejkach. Tak napisali.
1: Ale to przecież... Po 7 kolejkach to nikt nic nie zobaczy.
0: Ludzie.
1: A nawet jak zobaczy, to nic nie zrozumie. Także...
0: Nie łączcie alkoholu ze sportem,
1: dokładnie,
0: no bądźcie poważni.
1: Bo jest zły.
0: Zły jest. Zły, a nawet niedobry.
1: No. Tabela ekstraklasy po jednej kolejce to już jest niebezpieczne, nie po 7.
0: Teraz dajcie głośniej, to jest Adam Lambert.

0: robi Williams? Supreme, RMFF, ale wam fajnie zagraliśmy.
1: Co robi Williams? Ha, ta nie wiemy teraz,
0: robi,
1: nie wiemy.
0: Śpiewa w RMF-ie, także to robi.
1: Czy będzie 20 eurówka z Marią Skłodowską Curie?
0: Nie. Znaczy, jak ją zrobią z Francuzi, to będzie 20 eurówka z Marią Curie. Tak, to Skłodowska zniknie.
1: Szczegóły za chwilę w faktach RMFFM o 6.30.
2: Reklama.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Czego pragną kobiety? Ktoś wie. No może ktoś na ochotnika. No co? Jest jakiś odważny? Jak tak, to zapraszam. Już w niedzielę po 10:00 rozgryziemy tę zagadkę w RMF FM.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: 27 września Warszawa zamieni się w wielką biegową scenę. Tysiące zawodników z całego świata, sportowe emocje i największy maraton w historii Polski. Dołącz do 48. Maratonu Warszawskiego albo zapisz się na Nice to Fit You Warszawską Dychę. Nie biegniesz? Kibicuj! Wyjdź na trasę i dodaj biegaczom energii. Do zobaczenia 27 września. Poleca RMF FM.
12: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
13: No, odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
12: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
13: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
12: W tej obok biura?
13: Właśnie w tej.
14: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
15: Po reklamie.
0: 6.30 na zegarach, przed nami fakty w RMF FM.
16: Po kolizji ciężarówki z autem osobowym zablokowany jest przejazd A1 w stronę Pyrzowic w województwie śląskim. Jak już informowaliśmy, do wypadku doszło o poranku na wysokości Dobieszowic.
17: Utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
16: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem potwierdził planowane spotkanie z amerykańskim przywódcą w Nowym Jorku.
17: Od dzisiaj, przypominamy, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
16: Jutro tam główna debata. Wtedy też planowane jest wystąpienie Donalda Trumpa. Tego dnia może również dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.
17: Podczas oficjalnej kolacji na szczycie ONZ z Donaldem Trumpem planuje też rozmawiać Karol Nawrocki.
16: A u nas za pół godziny w faktach i w informacyjnym radiu RMF24 rozmowa Piotra Salaka ze Stanisławem Wziątkiem, czyli wiceministrem obrony narodowej. Już teraz zapraszamy. Maria Skłodowska-Curie na banknocie euro?
17: No dużo zależy od nas. Do dzisiaj można głosować na stronie internetowej Europejskiego Banku.

0: Centralnego.
1: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie, bo może znaleźć się na bankocie 20 euro.
0: Tak zachęca w internecie premier Donald Tusk.
2: A ostateczną decyzję w sprawie wyglądu tych nowych banknotów euro poznać mamy pod koniec roku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Wczoraj trenowali na siłowni, a dzisiaj siatkarze wracają na boisko.
2: Poranne fakty sportowe RMF FM prosto z bazy Polaków w bułgarskiej Sofii i nasz wysłannik na siatkarskim Mistrzostwa Europy, Patryk Serwański.
5: Dzień dobry, dziś drużyna wróci do zajęć z piłkami, będzie trening na hali po południu, no ale będzie też trochę czasu wolnego, który trzeba spożytkować, najlepiej w jakiś przyjemny sposób. Na co stawiają biało-czerwoni?
6: Gramy w planszówki, żeby gdzieś tutaj ten czas spędzać, czy to na konsoli, czy wyjście na kawę, posiedzieć trochę na słońcu, bo tutaj pogoda naprawdę nam dopisuje, czy jakaś książka, lektura, to też na pewno wchodzi w grę.
5: Tak mówił Mika Winsasak, a wczoraj poznaliśmy kolejnych czterech ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy. Tu w Sofii niespodzianka, zdecydowanie niżej notowani Rumuni wyeliminowali Ukrainę, wygrali 3-0. Francuzi bez straty zeta pokonali Portugalczyków, z awansem także Włosi, oni w Mediolanie pewnie 3-0 wygrali z Danią. Finlandia męczyła się z Grecją, ale wygrała 3-2. W piłkarskiej ekstraklasie z kolei Legia lepsza od Jagiellonii wygrała w Białymstoku 3-1.
7: Takich klarownych sytuacji może nie było wiele w tym meczu, dużo tych zostałych fragmentów powpadało bramek. Ale no, cieszymy się ze zwycięstwa, bo to ciężki teren. Wiemy, że Jagiellonia gra dobrą piłkę, jedną z lepszych w Polsce i cieszymy się, że wygraliśmy tutaj, bo dawno też nam to się nie udawało tutaj wygrać.
5: To obrońca Legii Rafał Augustyniak. Na wyjeździe wygrały także Pogoń Szczecin 2-1 z Piastem Gliwice i Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. U siebie komplet punktów zgarnął Lech. Kolejarz przegrywał z Radomiakiem od 16 sekundy. To podrażniło gospodarzy, no wyrównali już w trzeciej minucie, a ostatecznie wygrali 5-1. Prestiżowa porażka José Mourinho w lidze hiszpańskiej. Jego Real Madryt przegrał na wyjeździe w derbach z Atletico 1-2. W Anglii grad bramek w pojedynku Manchesteru City. Ta drużyna wygrała z Sunderlandem 5-3. Piłkarski klasyk rozegrano za to we Francji. PSG wygrało w Marsylii z Olimpikiem 2-1. No a koszykarze Dzików Warszawa nie zagrają w Lidze Mistrzów. W finale turnieju kwalifikacyjnego przegrali z niemieckim zespołem Rasta Wechta.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

0: Kasia Kowalska, Pieprz i Sól w RMF FM, a teraz mamy dla was w RMF FM historię miłosną.
1: No.
0: Zheng Zhejia, pan inżynier, 40-latek z Chin, postanowił, że musi sobie znaleźć żonę i założyć rodzinę.
1: To pięknie.
0: Ale nie miał szczęścia. Nie chcieli go, bo tam coś żyły się je. Więc postanowił wykorzystać swoje umiejętności techniczne i skonstruował, uwaga, kobietę robota. I po 2 miesiącach, mało tego, postanowił ją poślubić. To. Będzie ślub teraz w przyszłym miesiącu.
1: No to by tylko po 5 miesiącach żona robot nie odeszła ze zmywarką, zostawiając mu małe miksery.
0: Oby.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Byle do piątku.
5: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
4: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9 w RMF FM.
6: Hej, sklep Opon, znajdź najlepsze opony całoroczne.
7: Gotowe, zamawiam opony Dębica z darmową dostawą na sklepopon.com.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mam, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Po reklamie.
9: No już, wstawaj, szkoda dnia. Tylko w RMF FM.

0: Maggie Reilly. Powiedziałbym, że się pokolenia Polaków wychowały na tej piosence i miałbym rację, bo tak właśnie było. Ale to jest najlepsza muzyka i to zawsze brzmi dobrze.
1: 21 minut i będzie... Nie, jakie 21? 11 minut 11. I będzie siódma. Nie chciałem postraszyć tych, którzy mają na siódmą. Ale może to będzie inspiracja dla waszych dzieci, jeśli może niektórzy z was już się zbierają, może robią kanapki do szkoły. Bo 31-letni mężczyzna ma już 12 zaawansowanych stopni naukowych i nadal studiuje.
0: No.
1: Kończył m.in. Harvard, Stanford, Yale, Oxford, Princeton, Cornell i teraz robi kolejny kierunek. 12 stopni naukowych.
0: Cytując mojego ojca, za robotę byś się wziął, leniu śmierdząca, nie jakiś Cornell, Princeton,
1: a później termin do hydraulika na za miesiąc, bo wszyscy na studiach.
0: Dokładnie.

0: 9,5 miliona złotych mniej w kasie krakowskiego MPO z powodu systemu kaucyjnego.
1: O ty.
0: Ty nie zarobili, ale ktoś to zarobił jednak.
1: Na pewno, ktoś jest szczęśliwy.
0: Ktoś inny tak, no że oni nie. No, to
1: o tym między innymi już za chwilę w Faktach RMF FM o godzinie 7:00. Bądźcie z nami.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
6: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
7: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
6: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.
10: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Przed nami siódma, co to oznacza, że przed nami również w tym momencie kolejne fakty wyremowowane. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
14: Rok systemu kaucyjnego w Polsce.
15: Kto zarabia, kto traci?
14: 9,5 miliona złotych mniej zarobiło krakowskie MPO z powodu uruchomienia systemu. Do końca roku suma będzie rosnąć.
15: W porannych faktach także głos powodzian z Dolnego Śląska.
16: Prawie po 2 latach w końcu mogę sobie układać swoje nowe życie.
14: Wody Polskie zakończyły pierwszy etap wykupu nieruchomości na najbardziej zagrożonych terenach.
15: Będzie też aktualne ostrzeżenie za jedynki. Zapraszamy, zaczynamy. 9,5 miliona złotych mniej zarobiło krakowskie MPO z powodu uruchomienia systemu kaucyjnego. Do końca roku niewykluczone, że będzie to nawet 20 milionów złotych.
14: To dane tylko za pierwszy kwartał tego roku. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry. Wytłumaczmy, z czego wynikają te straty.
17: Powód jest prosty. Miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania notuje niższe przychody ze sprzedaży surowców wtórnych. Plastiku i aluminium, które krakowianie wrzucają do żółtych worków, jest mniej o 50%.
18: Czyli w roku 2025 w pierwszym półroczu zebraliśmy ponad 1000 ton takich surowców, a w tym roku, w pierwszym półroczu, to było nieco ponad 500 ton.
17: Jak dodaje Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO, oprócz utraconych dochodów, pod koniec roku spółka może mierzyć się też z karami za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu.
15: Od października 2025 roku system kaucyjny funkcjonuje w Polsce, mija zatem niemal rok, od kiedy zwracamy puszki i butelki.
14: Jak oceniacie funkcjonowanie i skuteczność tego właśnie systemu? Czekamy na wasze opinie, polecamy w tej sprawie adres fakty@rmffm.
15: A za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie dziś minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Powodziani, którzy zgodzili się na dobrowolne wywłaszczenia, mogą już zaczynać życie w nowym miejscu.
14: Pierwszy etap wykupów nieruchomości na zagrożonych terenach przez Skarb Państwa właśnie dobiegł końca. Fakty w tej sprawie ustala dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
19: Wody Polskie wykupiły 106 zagrożonych nieruchomości, a pieniądze są już na koncie poszkodowanych. Otrzymali średnio 1,5 miliona złotych za sprzedaż swoich domów. Ostatnie akty notarialne zostały podpisane przez mieszkańców Chełmońskiego w Kłodzku, którzy od 2 lat mieszkają w lokalach zastępczych lub u rodziny.
16: Nie mam innego wyjścia, tylko kupić mieszkanie, które sobie wyremontuję, urządzę.
20: W końcu.
16: W końcu. Prawie po 2 latach w końcu. Mogę sobie układać swoje nowe, może inne, nowe życie.
19: Ten etap wykupów na wniosek poszkodowanych dobiegł końca, ale teraz kolej na drugi etap. Tym razem to Wody Polskie będą proponowały wykup zagrożonych nieruchomości. A wszystko po to, by stopniowo odsuwać mieszkańców od zagrożonych terenów i w razie kolejnej powodzi nie płacić za odbudowę tych samych domów.
15: Kierowcom przypominamy o zablokowanej o poranku A1 w kierunku Pyrzowic w Śląskiem.
14: Na autostradzie w pobliżu Dobieszowic samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. Utrudnienia mogą potrwać do 8.
21: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
15: I w informacyjnym radiu RMF 24.
14: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
22: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest wiceminister obrony Stanisław Wziątek, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
23: Dzień dobry, panie redaktorze.
22: Panie ministrze,
23: dzień dobry państwu.
22: Czy do końca roku? Roku kalendarzowego. My poznamy lokalizację stałej bazy amerykańskiej w Polsce?
23: Jestem przekonany, że uda się podjąć decyzję o stałej bazie i będzie wskazana lokalizacja.
22: Ale rozumiem, że to będzie do końca roku, czy może nawet wcześniej? Czy może do listopadowych wyborów amerykańskich?
23: Na pewno wybory do kongresu będą miały tutaj również wielkie znaczenie. Jestem przekonany, że pan prezydent Trump będzie chciał zrobić wszystko, aby taka decyzja zachęcająca Polaków do głosowania na republikanów mogła zapaść przed wyborami.
22: Czyli rozumiem, że traktuje to pan trochę jako element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, ta decyzja?
23: Ja uważam, że przede wszystkim jest to interes bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, natomiast również nakłada się to na bardzo dobrą współpracę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską, a ten element polityczny jest tylko dodatkowym uzupełnieniem.
22: Stanisław Wziątek razem z nami, wiceminister obrony, gościem rozmowy o 7. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale cały czas jesteśmy w radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych.
15: Polecamy zatem o poranku nasze informacyjne radio, nie tylko w sieci.
14: A za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Magdalena Karwat-Marek, wypoczęta, opalona, rozumiecie, tutaj, cała wasza jest
24: no,
0: teraz.
24: Bez przesady, ale wiecie co, a propos tego opalenia, no to tej nocy mógł spaść pierwszy śnieg, czyli coś zupełnie odwrotnego, ja nie żartuję. Deszcz ze śniegiem był zapowiadany w Tatrach i na Babiej Górze. Na szczęście poza górami aż tak źle się nie zapowiada, chociaż ta temperatura spadnie. Dzisiaj w całej Polsce w ciągu dnia tak około 14-16 stopni, no i przede wszystkim będzie deszczowo i burzowo, deszcz żadnego regionu nie ominie.
0: Dobra, to co, gramy?
1: Ja bym coś zagrał, a wy jak chcecie.
0: To ja zagram Septembera i Satellite'a.
1: Dobra, a ja wam powiem taką rzecz, że są rekordy, jeśli chodzi o grzyby.
0: Grzyby, tak.
1: I to cenowe rekordy. Szczegóły za chwilę. We Wstawaj Szkoda Dnia.
0: Nóżka na dole, kapelusz na górze, to są grzyby właśnie.

0: wam tak nie zagra. Nikt wam nie puści takiej muzy o poranku, nie?
1: Nikt!
0: Jeszcze Kamagę do tego dołożymy.
2: A
0: proszę,
2: panie, a mamy jeszcze tyle niewykorzystanych przycisków.
1: 11 minut
0: co
1: po siódmej.
0: W świecie?
2: To no co w świecie? No, pogotowie grzybowe, czas grzybów, ceny grzybów mocno w górę, za kilogram borowików nawet 90 zł.
0: Ajajajajaj, 9 dyszek.
1: To jak wam się uda zebrać cały koszyk, no, to niech się do was zwracają, nie wiem, per Bill Gates, no, per Elon Musk.
0: Szanowny panie Kulczyku.
3: Tylko żeby się urząd skarbowy do was nie dowiedział. Doczepi się.
2: I smerfy, żeby się o was nie dowiedziały, bo im chaty likwidujecie na sosy grzybowe.
4: Zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
13: Po reklamie.
14: Wstawaj! Wstawaj! Szkoda dnia w RMF FM.

0: Ależ dzisiaj jesteście aktywni, mnóstwo SMS-ów przychodzi pod 3322. Na przykład proszę, cześć, chciałam podziękować za piątkowy wieczór w Oświęcimiu. Jestem zakochana w humorze chłopaków. Występowaliśmy tam. Ale serce skradł mi pan Tomasz.
1: O,
0: ten głos, ta fryzura, ta klasa. Kiedy powtórka? Pyta Monika, Tomek.
2: No, jak się ucieszę.
3: No, czy występowaliśmy w Oświęcimiu, a najpiękniejszy i z włosami, no był tylko Tomek.
0: Bo on ma wszystkie włosy.
3: Tak. Rzeczywiście, gratulacji.
1: To ja zapraszam w takim razie, jak coś, to dzisiaj do Rawy Mazowieckiej.
0: Dobra.
1: Też będę. Z włosami będę. Dzień dobry, chłopaki. Gdzie byliście wczoraj, jak były moje urodziny? Pytanie.
3: A gdzie było zaproszenie?
0: Właśnie.
1: No właśnie. No.
3: Magic to samo. Urodziny miała przedwczoraj i zero zaproszeń.
0: Zero zaproszeń, no.
4: Mnie to dobrze.
0: To jest dla Magic dla ciebie.
1: Koło gospodyń wiejskich. Ze Brzydowic. Fajnie, że jesteście od soboty w szpitalu w Rzeszowie. Przy Chopina i jakoś ciężko spać.
0: To jest dobry szpital.
1: Tak.
0: Ja się tam urodziłem.
1: Ty?
0: Ja się urodziłem w Rzeszowie przy Chopina.
1: Pani pisze, że ciężko spać.
0: Nie, to wtedy nie można było spać, bo ja się darłem po nocach, a teraz to jest, wiesz, teraz to jest
1: luź.
0: Co, siedzisz tam, wentylator ci mruczy, czy coś? Nie?
1: Miałeś kolkę?
0: Cześć, i to nie jedną, chłopie.
1: Mój ojciec miał whisky, a ja miałem kolkę.

0: za oceanem, a my pytamy, kiedy poznamy lokalizację stałej bazy amerykańskiej w Polsce.
1: No i czy będzie?
0: I czy będzie?
1: Między innymi o tym w faktach RMF FM o 7.30.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Moi goście już od samego rana podgrzewają atmosferę.
4: To jest po prostu obrzydliwe. Niskie i obrzydliwe. Określenie palant mogłoby być naprawdę najłagodniejsze.
5: Polacy są traktowani infantylnie przez tę ekipę rządową.
6: To znaczy, że albo kłamie na antenie, albo nie czyta notatek, które przychodzą do niego na biurko, bo powinien wiedzieć.
7: Hipokryzja, obłuda.
8: Trzeba już szklankę zimnej wody ochłonąć.
9: Jak słucham tego, co oni opowiadają, to mówię, Bóg was opuścił.
10: Tomasz Terlikowski prezentuje poranną rozmowę w RMF FM. Do usłyszenia dziś po 8:00.

0: prostu podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem. Tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
5: A nosek?
4: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromaktiv. Przyklejamy plasterek Aromaktiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromaktiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
5: Całą noc?
4: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
5: Dobranoc, nosku.
4: Dobranoc, skarbie.
6: Aromaktiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
7: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Po reklamie.
13: 7.30 na zegarach w RMF FM. Czas na fakty. Zapraszamy.
14: Kiedy poznamy lokalizację stałej bazy amerykańskiej w Polsce?
15: Między innymi o to Piotr Salak pytał dziś o poranku Stanisława Wziątka, wiceministra obrony narodowej.
16: Rozumiem, że to będzie do końca roku, czy może nawet wcześniej? Czy może do listopadowych wyborów amerykańskich?
17: Na pewno wybory do kongresu będą miały tutaj również wielkie znaczenie. Jestem przekonany, że pan prezydent Trump będzie chciał zrobić wszystko, aby taka decyzja zachęcająca Polaków do głosowania na republikanów mogła paść przed wyborami.
16: Czyli rozumiem, że traktuje to pan trochę jako element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
17: Ten element polityczny jest tylko dodatkowym uzupełnieniem.
14: Usłyszał Piotr Salak od Stanisława Wziątka, wiceszefa MON-u, który był porannym gościem RMF FM i informacyjnego radia RMF 24.
18: Za oceanem, przypominamy, trwa wizyta Karola Nawrockiego przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Niewykluczone jest spotkanie prezydenta z Donaldem Trumpem.
14: Jestem za systemem kaucyjnym. Trudno znaleźć teraz w lesie porozrzucane plastikowe butelki. To pani Katarzyna.
18: Pan Mariusz wskazuje, największym absurdem w gospodarce odpadami jest to, że w naszej gminie od lat słyszymy, że opłaty rosną, bo koszt odbioru i utylizacji odpadów muszą się bilansować na zero. Z wpłat mieszkańców gmina nie może ani dokładać, ani zarabiać na odpadach.
14: Adres fakty@rmf.fm. Czekamy na wasze opinie o systemie, który działa od prawie roku.
18: O 8:00 przypominamy, gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie dziś minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
19: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
14: O poranku zaprasza na nie Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
20: Witam, dzień dobry. Polski złoty wyraźnie traci po tym, jak Polska straciła swoją wysoką ocenę. Euro kosztuje teraz już 4,36 zł. Dolar kosztuje aż 3,80, czyli o 10 groszy więcej niż tydzień.

0: temu. Za franka płacimy 4,62, za brytyjskiego funta 5 zł i 8 groszy. Powody tego pogorszenia walutowego są dwa. Pierwszy to oczywiście rosnące wojenne nerwy. Drugi to to, o czym mówiliśmy, czyli fakt, że w piątkowy wieczór agencja ratingowa Moody's obniżyła Polsce rating, czyli ocenę wiarygodności kredytowej. Czyli mówiąc wprost, ważni zachodni analitycy, słuchani przez resztę finansowego świata, ocenili, że naszemu ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu budżet państwa rozsypuje się w rękach. Tę naszą wysoką ocenę straciliśmy po 24 latach. Teraz mamy ocenę 7 od góry w 21-stopniowej skali. Jesteśmy obok Słowacji i Portugalii, nad Włochami, ale pod Litwą. Agencja Moody's uznała, że za mocno się zadłużamy, że wydatki wojenne tego nie tłumaczą, no i że minister finansów nie pokazuje, by wiedział, jak to naprawić w przyszłości. A co to oznacza? Po pierwsze, że Zachód będzie chciał wyższych odsetek za pożyczanie nam pieniędzy. Po drugie, że waluty będą u nas droższe. No i właśnie, drożejące waluty w połączeniu z drogą ropą oznaczają, że koszmar kierowców będzie się pogarszał. Dzisiaj jeszcze stacje w całym kraju starają się nie przekraczać i tak bardzo wysokiego poziomu 7,99 za benzynę i 8,99 za diesel. No ale już jutro, pojutrze mogą nie być w stanie trzymać się tej granicy.
1: Spodziewamy się przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8,15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla 9,20 na wielu stacjach będziemy już musieli zapłacić za litr diesla.
0: A więc będzie jeszcze gorzej, tak prognozuje Jakub Bogucki z portalu ePetrol.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Co byśmy wam mogli powiedzieć? Czym my was też bardzo...

0: RMF FM to najlepsza muzyka i teraz uwaga, bo mamy dla was finałowy tydzień września.
1: I z tej okazji aż 100 osób wygra dziś dodatkową kasę.
2: Dodatkową, oprócz nagrody głównej, a ta wynosi dzisiaj 1 000 000 złotych, czyli wchodzicie do gry tak jak zawsze, wysyłacie hasło RMF SMS-em pod 7474 albo gracie na www.rmf.fm i grając o 1 000 000, gracie jednocześnie o dodatkowe nagrody.
1: Najpierw 100 osób wygra dodatkową kasę, a potem finał z sejfami. Zadzwonimy do kogoś z was. Czyli w sumie 101 osób dzisiaj będzie bogatszy.
2: Ale ważne jest, że wchodzicie do zabawy i od razu możecie sprawdzić w sekundzie, czy coś dodatkowego wygraliście. A? Namówiliśmy was na wejście do zabawy.
1: I jeszcze no, coś szybciutko. Specjalnego, bo uwaga, z tej okazji przez 13 minut każde hasło RMF, które przyjdzie pod 7474, to teraz 1101 szans w losowaniu.
2: Tylko przez 13 minut, ale my was znamy wasze paluszki, widzieliśmy je w pracy, wiemy, że jesteście w stanie spokojnie w ciągu 13 minut wysłać a co najmniej ze 2 SMS-y pod 7474.
1: Wejdźcie do gry, zagrajcie o marzenia. RMF 7474.
3: Stawaj, szkoda dnia. RMF FM.

0: Disco Machine dla tych, którzy w drodze, którzy w samochodach, kwadrans i będzie godzina 8, tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Dnia.
1: Przeglądamy to, co się dzieje w świecie, żebyście byli na bieżąco. Donald Trump przedstawił Iranowi plan zakończenia wojny. Aha. Mówi tak, albo umowa, albo on, Donald, zetrze Iran z powierzchni ziemi.
2: Nie wiem, pan Donald to nie chce buraczki zetrze, bo ten Iran to już trzeci miesiąc ściera.
1: ściera.
0: Ale tak na wszelki wypadek przygotujmy się wszyscy na paliwo po 15.
3: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
12: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
13: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Po reklamie.
14: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
1: A zatem, panie i panowie, oto on.
2: Tak. Tumla. On was teraz zetrze dopiero z powierzchni ziemi.
1: Olbratowski Tomasz.
15: Bodajże Ursula von der Leyen powiedziała, że dziś 10 bilionów euro oszczędności gospodarstw domowych leży na depozytach bankowych. Europa musi skierować te oszczędności na rzecz własnych przedsiębiorstw. Koledzy już o tym mówili. Nie znamy szczegółów, ale boimy się, tak mówili, bo jak ktoś zaczyna mówić o naszych pieniądzach, to należy się bać. Też mi mądrości. I jak to oni? Pożartowali, postraszyli, wypili kawę, poszli do domu. No, nie podając jakiegokolwiek rozwiązania problemu, jak Unia ma skierować pieniądze obywateli na rzecz przedsiębiorstw. A można to zrobić. Najpierw Unia przesyła listy ostrzegające do oszczędnych obywateli. Szanowny obywatelu, zauważyliśmy, że od pewnego czasu bezczynnie posiadasz środki na koncie. Prosimy coś z tym zrobić, bo pieniądzowi jest smutno. Tak, bo pieniądze leżące na koncie są smutne. No a później każdy obywatel dostanie obowiązek nieduchowej adopcji jednej firmy. I wezwanie takie unijne dostanie państwu, Kowalskim na przykład, Johnsonom, przypadła portugalska fabryka korków. Prosimy ją kochać i dokapitalizować. Jednocześnie specjalnym rozporządzeniem lokata bankowa zostanie uznana za bierną agresję wobec europejskiej przedsiębiorczości. Na przykład taki emeryt trzymający 20 tysięcy na koncie dostanie status spekulanta zachowawczego i jego oszczędności zostaną zarekwirowane na rzecz. Ale Unia nie powinna zostawić obowiązkowych inwestorów samym sobie. Trzeba uruchomić taki program Moje Ryzyko, krótki program, polegający na jednorazowej dopłacie 500 euro osobie jednej, która pierwsza straci 1000. Biedni będą, są tylko ci, którzy nie mają oszczędności, bo nie będą mogli uczestniczyć w budowie jeszcze potężniejszej gospodarki Unii Europejskiej. Żal mi was.

0: Mary Bajeria w radiu Katy Perry w RMF FM, Last Friday Night.
1: Śmieszne, to było śmieszne.
0: Takie
1: to człowiek
0: wesołe.
1: Pożartuje tego, super.
0: A za chwilę fakty. 700 funkcjonariuszy weszło na 800 adresów, 100 osób zatrzymanych. Taka akcja była policyjna.
1: Okej.
0: I
1: zaciekawił. Dobra, no to słuchamy faktów punktualnie o 8.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
7: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
8: Brzydka, za to niesympatyczna.
6: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
0: To już prawie 8:00, a taka godzina na naszych zegarach oznacza jedno. W RMF FM to jest zawsze pora faktów. Magdalena Wojtoni, Tomasz Staniszewski.
12: Ponad 100 osób zatrzymanych podczas wielkiej policyjnej obławy.
13: 700 funkcjonariuszy jednego dnia szukało osób ściganych listami gończymi i nakazami do prowadzenia.
12: Pod lupą faktów system kaucyjny, prawie rok od jego wprowadzenia.
13: Samorządowcy alarmują nas, że mocno tracą. W Krakowie mowa o milionach złotych.
12: Już za chwilę gościem Tomasza Tarlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie Paulina Henik-Kloska.
13: Minister klimatu i środowiska, zapraszamy. 101 osób zatrzymanych podczas zorganizowanej akcji stołecznych policjantów to głównie poszukiwani przez sądy i prokuratury, za którymi wysłano listy gończe i nakazy do prowadzenia.
12: Krzysztof Zasada otwiera fakty o 8:00. Dzień dobry, Krzysztofie. Jak wyglądała ta akcja?
14: 700 policjantów jednego dnia pojawiło się w 800 różnych lokalizacjach na terenie całego kraju. Większość z tych miejsc to były domy i mieszkania, ale zjawili się też w 200 wytypowanych miejscach, w których mieszkają cudzoziemcy, a to były głównie hostele. Wśród tych, którzy wpadli w ręce mundurowych, jest właśnie 8 obcokrajowców, Ukraińcy, Białorusini oraz obywatele Indii. Zatrzymani to głównie osoby podejrzane, oskarżone albo już skazane za różne przestępstwa, które unikały wymiaru sprawiedliwości, trafiły do aresztów oraz zakładów karnych, a poza tym podczas akcji funkcjonariusze odnaleźli 8 osób, które zgłoszono jako zaginione.
13: Pod lupą reporterów RMF FM dziś system kaucyjny niemal rok od wprowadzenia.
12: Oficjalnie wkroczył do Polski 1 października 2025 roku, ale nie wszystkie opakowania zostały z automatu objęte nowymi zasadami.
13: Kolejny etap mieliśmy w styczniu, od kiedy to na rynek można wprowadzać wspomniane puszki i butelki jedynie ze specjalnym oznakowaniem.
12: A teraz konkret, pieniądze.
13: 9,5 miliona złotych mniej zarobiło krakowskie MPO z powodu uruchomienia systemu kaucyjnego. Do końca roku nie wykluczono, że będzie to nawet 20 milionów złotych, a powodem niższe przychody ze sprzedaży surowców wtórnych, plastiku i aluminium, które krakowianie wrzucają do żółtych worków, jest ich mniej o połowę.
12: To krakowskie miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania, o którym mówiliśmy przed godziną, a teraz Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.
13: Po wprowadzeniu systemu kaucyjnego, porównując rok do roku, to prawie 650 tysięcy złotych mniej.
15: Cały czas czekamy na zmiany systemowe. Kiedy to twórca opakowań, czyli firmy, które produkują te opakowania, będą faktycznie ponosić odpowiedzialność za ich późniejsze zagospodarowanie. Do tej pory jest jest niestety tak, że płacą za to samorządy, a jeżeli samorządy, to oczywiście nasi mieszkańcy.
13: Tyle prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, który jednocześnie zadaje pytanie.
15: Pytanie, które nam samorządowcom się nasuwa, to dlaczego niektóre opakowania szklane nie są objęte systemem i nie dotyczy to tylko tak zwanych małpek, ich najbardziej, ale też opakowań po piwie, słoików, opakowań po sosach, olejach i sokach.
12: Pytał prezydent Olsztyna.
8: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
12: Tomasz Tarlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
16: Dzień dobry, moim gościem jest Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska Unia Centrum. Witam, pani minister.
17: Dzień dobry, witam serdecznie.
16: No to zacznijmy od pytania prezydenta Olsztyna. Dlaczego niektóre opakowania wciąż nie są objęte systemem kaucyjnym szklane?
17: System kaucyjny będzie rozszerzany, ale czekamy, żeby on się też ukształtował pod wymagania i oczekiwania obywateli, bo tak naprawdę ten system musi być wygodny dla nas. I w samym tylko sierpniu wprowadzono dodatkowych 5 tysięcy, na rynku pojawiło się 5 tysięcy dodatkowych punktów automatycznego odbioru opakowań. To widać, że powoli ten rynek się też wysyca, jest coraz wygodniejszy. Mam nadzieję, że za tym pójdzie też niezapychanie się automatów i wtedy będziemy
16: Jeśli
17: mogli
16: chodzi
17: mówić
16: o wygodę,
17: o rozszerzaniu.
16: To jeden konkretny przykład. No, dostajemy kwitek, prawda? Możemy go odebrać, teraz nawet jedna z sieci wydłużyła jego obowiązywanie. Kłopot polega na tym, że ten kwitek mniej więcej po kilkunastu dniach blaknie kompletnie. W związku z tym, jeśli ktoś nie odbierze od razu pieniędzy, to już ich nie odbierze.
17: To jest forma przechowywania. Musimy pamiętać, żeby ten kwitek, bo to jest każdy paragon.
16: To najpierw mamy nosić w worku, a później mamy przechowywać w ciemności. No, chodzi o to, żeby ludziom ułatwić
17: jeżeli
16: życie.
17: Jeżeli pan kupuje spodnie i ma pan dwuletnią gwarancję na te spodnie, to musi pan przez 2 lata również mieć paragon na te spodnie, żeby móc je odnieść do sklepu, jeżeli się przedwcześnie podrą.
16: Tylko, że ten paragon mogę trzymać w domu. No trudno, żebym założył specjalną skrzynkę w domu na to, żeby trzymać.
17: Znaczy, wszystkie kwitki mają tę samą zasadę działania. Czy to za butelkę, czy za spodnie, czy za... Oczywiście, że ten system można doskonalić i będziemy to robić. Natomiast przypomnę, że to jest wolna gospodarka. Tak został ukształtowany, że nie ja kształtuję ten system, tylko operatorzy.
16: No, ale operatorom jest wygodniej, jak my wrzucimy butelki i nie odbierzemy pieniędzy. No to jest jasne.
17: Bardzo ważna, nie jest wygodnie, bo te pieniądze do operatora nie trafiają, one muszą być zainwestowane w gospodarkę w obiegu zamkniętym. Natomiast co do bardzo ważnego pytania, bodajże tam prezydenta Olsztyna, czy prezesa jakiejś olsztyńskiej spółki,
16: prezydenta.
17: System rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tak, powinien być wprowadzony przez naszych poprzedników równo z systemem kaucyjnym, ale nie
16: wy
17: był.
16: Już rządzicie 3 lata, więc mogli się
17: ja
16: to
17: wiem,
16: też
17: tylko
16: zrobić.
17: No, było zawsze przeciąganie liny między biznesem a samorządami, jak on ma być ukształtowany. I myśmy od zera zaczynali te negocjacje, ale jest na końcówce uchwało ścieżki rządowej, ustawodawczej i za chwilę, mam nadzieję, trafi do Sejmu.
16: Za chwilę, to znaczy kiedy?
17: No, powinien naprawdę lada dzień być.
16: Lada dzień, to znaczy w tym lada tygodniu, dzień, przyszłym?
17: Nie, lada dzień powinien trafić na Radę Ministrów. On był bodajże na ostatnim Komitecie Spraw Europejskich rozpatrywany.
16: Na najbliższą Radę Ministrów, czy na jeszcze następną?
17: Sprawdzę, panie redaktorze, i odpowiem przy najbliższej wizycie.
16: A kiedy będą możliwe w Sejmie już obrady na jego temat, głosowanie? Bo to jest kluczowe pytanie dla samorządowców.
17: Na pewno w tym roku to jest nasz priorytet.
16: Pytanie jeszcze o te straty.
17: Niemniej właśnie, tu trzeba dołożyć jeszcze jedną ważną informację. Samorządom, ale także producentom grożą gigantyczne kary za niezrealizowanie celów recyklingu, zwrotu opakowań wprowadzonych na rynek, bo mamy w tym roku cel do zrealizowania 77%, a ten, który był realizowany w żółtych pojemnikach, to było 40%. Chcemy, by system kaucyjny dał nam szansę na zrealizowanie tych celów wyższych, 77%, by ani producenci, ani samorządy, a co za tym idzie, nasi mieszkańcy nie płacili tych kar.
16: No dobrze, ale pytanie kluczowe brzmi, no rzeczywiście słyszymy, zarówno z Olsztyna, jak i z Krakowa są ogromne straty. 9,5 miliona, wprowadzono nowy system, no i teraz miasto traci. Jak traci miasto,
17: I
16: to
17: tak
16: tracą mieszkańcy.
17: Jak wejdzie rozszerzona odpowiedzialność producenta, to momentalnie te koszty przejdą na producentów, a oni też...
16: Ale rozumiem, że to dopiero w przyszłym roku zacznie działać, no bo to nie wcześniej.
17: Robię co mogę, żeby jak najszybciej, gdyby była większa wola współpracy i zawierania kompromisów właśnie między samorządami a biznesem ten system dawno temu wydziałał.
16: Ale biznes chce zarabiać. Może się wycofamy. Francja podjęła decyzję, że nie wprowadza. Opóźnia.
17: Portugalia wprowadza w tym roku system kaucyjny. Wielka Brytania w przyszłym roku. Kraje wszystkie mają cele recyklingowe.
16: Francja jest trochę większa niż Portugalia, niż Wielka Brytania oczywiście.
17: Ale nieważne. Każdy chce po pierwsze mieć
16: to nie każdy,
17: efekt.
16: Bo Francja nie chce.
17: Za chwilę pewnie mają trudną sytuację polityczną.
16: My też mamy trudną sytuację polityczną.
17: Chyba nie taki jak Macron prezydent, natomiast jeżeli chodzi o sytuację z systemem kaucyjnym, to on przede wszystkim jest narzędziem do tego, żeby przestał nas zaśmiecać plastik. I Polacy to widzą. Plastik nie zaśmieca naszych lasów, łąk i jezior.
16: Minister, Polacy mówią, staliśmy się śmieciarzami, chodzimy z tymi workami. Dwa, trzy, cztery worki. Worki plastikowe, trzeba to dźwigać.
17: Ale rozumie pan, że jeżeli można przynieść pełną, ciężką butelkę wody do domu, to odniesie ją przy następnych zakupach do sklepu. To jest dużo lżejsze.
16: Ale nie przynosimy jednej butelki. Pani doskonale o tym wie. Przynosimy całymi workami.
17: To jak ktoś obsługuje system kaucyjny, to ja już nie narzucam. Nie zamierzam pisać na ten temat ustawy. Jestem raczej, podchodzę do tego dość wolnościowo i uważam, że deregulacja
16: nie jest,
17: jest
16: wolnościowo, bo musimy je odnosić.
17: Bo wolność jednej osoby kończy się tam, gdzie wkraczamy w wolność drugiej osoby, zanieczyszczając plastikiem. Lasy, wody, które potem tworzą efekt mikroplastiku, który trafia też nawet na spożywieniem na nasz talerz.
16: To jest oczywiście prawda, tylko możemy wyrzucać do śmietników, a nie do sklepów koniecznie to odnosić.
17: Ale właśnie do śmietników nie trafiały. Przypomnę, że w żółtych pojemnikach...
16: To miały być kary i te kary też działają.
17: Nie działały. Ten system segregacji działał od lat i mieliśmy raptem 40% zwrotów, a mamy cel 77%, a w przyszłym roku jeszcze wyższy.
16: A jaki?
17: I musimy... No on rośnie tam do 80% i wyżej. I my musimy zapewnić, żeby obywatele nie płacili
16: zbędnych kar. Jak szacujemy? Ile mamy? 77? 78?
17: Pan dobrze wie, że mamy dynamiczną sytuację w logistyce, bo okres lata wiąże się ze zwiększonym zużyciem napojów i na jesień będzie można zrobić jakieś pierwsze podsumowanie, ale uważam, że ten cel 77% jest do uchwycenia.
16: Ustawiamy kropkę, żegnamy się z ruszami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Za chwilę zadamy pytania o pelet.
12: System będzie rozszerzany.
13: To w sprawie mniejszych pieniędzy, jakie trafiają do miejskich spółek zajmujących się gospodarką odpadami.
12: Ten system można doskonalić.
13: To a propos blednących wydruków uprawniających do odbioru pieniędzy za odebrane puszki i butelki.
12: Bledną po kilkunastu dniach, a termin ich ważności wydłużono nawet do 3 miesięcy.
13: Niby ułatwienie, a pieniędzy nie odzyskamy. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska zostaje teraz w Radiu RMF 24.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Karpat Marek Magdalena przed nami.
18: I pogoda. Jeśli macie w pracy jeszcze tak parę dni wolnego do wykorzystania we wrześniu i myśleliście, żeby może gdzieś pojechać, to może warto wykorzystać urlop akurat w tym tygodniu, bo szykują się deszczowe dni. Temperatura w całej Polsce spadnie do zaledwie kilkunastu stopni. I dzisiaj na przykład rano zapowiadają się też burze. Burze na wybrzeżu, potem będą i w Krakowie, i w Katowicach, i w Opolu. A deszczu to już w ogóle można się spodziewać w całej Polsce.
0: No to w takim razie dobra.
19: No ale grzyby będą.
0: Grzyby, tak, grzyby. A 90 zł za kilo.
18: Może potanieją. Tak,
19: grzybiki to już mówiliśmy, kurczę. No i co tam jeszcze z takich ciekawostek?
0: No Dua Lipa teraz, nie?
19: I możemy powiedzieć coś o żyrafie.
0: Żyrafa. To ta szyja i tak dalej.
19: Tak, bo pani Karolina Pisarek się już przyszykowała na jej córeczkę za niedługo. To zaraz wam powiemy wszystko.
1: Na córkę żyrafy?
19: Nie, to się, no widzisz.
0: Na imię córce żyrafa.

0: SM to jest spółdzielnia mieszkaniowa i o niej śpiewała Rihanna w RMF FM.
1: Może tak być.
0: Może tak być. 8:18. Karolina Pisarek chwali się, znaleźliśmy to w internecie, przygotowanym pokoikiem dla córeczki, które niebawem przyjdzie na świat. Jest łóżeczko z baldachimem, są różowe tapety i wielka żyrafa.
2: A może mi ktoś powiedzieć, na co niemowlakowi wielka żyrafa?
1: No kurczę, na przykład jak mama schowa coś wysoko, żeby nie sięgnęło dziecko, na przykład coś z pawlacza, to jej wtedy żyrafa poda, tylko prodisz, czy coś tam.
0: Tylko no, pytanie drugie jest, po co dziecku prodisz, także...
1: A masz rację. No. Panie Karolino, prodisz nie. Prodisz to przeżytek. Niech pani kupi airfryera.
0: To jest taki prodisz dla nowoczesnych ludzi z dużych miast, inteligentnych, wykształconych.
2: I trąba ze słonia. No, ale cały czas prodisz.
1: I słonia z trąbą.
0: To też jest potrzebne, no.
1: Też niech pani kupi. Nie wiem po co, ale...

0: I wy to sobie wiedziecie, czy to dzieci do szkoły, czy współmałżonków do roboty, a my specjalnie dla was przeglądamy internet, szukając rzeczy najważniejszych. I proszę, to jest informacja. Ona obiegła teraz wszystkie ważne portale. Naukowcy szukają leku na starzenie. A.
1: Wstawaj! Szkoda dnia w RMFFM.
2: Ale oni szukają leku na starzenie, żeby się nie starzeć, czy żeby to właśnie szybciej postępowało?
3: O. No pewnie, żeby się starzeć, żeby się trochę ZUS-owi ulżyć.
0: Dokładnie, bo ludzie, wiesz, nie chcą się starzeć, to trzeba płacić.
2: Dobra, to będziemy czekać na informacje, co naukowcy wymyślili.
0: A zaraz w faktach, bardzo ważne fakty sportowe Sofii oraz niezwykle ważne info dla kierowców na szóstce.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej.

0: pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 8:30.
11: Zaczynamy je od tajemniczego uszkodzenia dachu w Poznaniu.
12: Służby, w tym żandarmeria wojskowa, wyjaśniają w tej chwili, co było tego przyczyną.
11: A więcej na temat tego incydentu na poznańskim Junikowie w kolejnych faktach RMF FM. Co działa, co nie działa w systemie kaucyjnym? Od rana sprawdzamy w faktach.
12: Pod lupą porannej rozmowy, m.in. blednące bony kaucyjne za oddane w recyklomatach puszki i butelki.
11: One bledną po kilkunastu dniach, a ich ważność jedna z sieci handlowych wydłużyła przed weekendem do nawet 4 miesięcy. I o ten problem z życia wzięty Tomasz Telikowski pytał dziś minister klimatu i środowiska Paulinę Henik-Kloskę.
13: No, chodzi ale o to, żeby ludziom ułatwić
14: jeżeli
13: życie.
14: Jeżeli pan kupuje spodnie i ma pan 2-letnią gwarancję na te spodnie, to musi pan przez 2 lata również mieć paragon na te spodnie, żeby móc je odnieść do sklepu, jeżeli się przedwcześnie podrą.
13: No tylko, że ten paragon mogę trzymać w domu. No trudno, żebym założył specjalną skrzynkę w domu, no, na to, żeby trzymać.
14: Znaczy wszystkie kwitki mają tę samą zasadę to działania. Czy to za butelkę,
13: wprowadzić.
14: Czy za spodnie, czy za... Oczywiście, że ten system można doskonalić i będziemy to robić. Natomiast przypomnę, że to jest wolna gospodarka. Tak został ukształtowany, że nie ja kształtuję ten system, tylko operatorzy.
13: Ale operatorom jest wygodniej, jak my wrzucimy butelki i nie odbierzemy pieniędzy. No to jest jasne.
14: Bardzo ważna... Nie, no nie jest wygodnie, bo te pieniądze do operatora nie trafiają. One muszą być zainwestowane w gospodarkę w obiegu zamkniętym.
12: Tyle Paulina Henik-Kloska.
11: Rozmowa pokazuje, jak mocno politycy są oderwani od rzeczywistości. 2 lata trzymamy paragon dla zachowania reklamacji? To jest nieprawdopodobne. Są przecież aplikacje. To komentarz pana Stanisława przysłany jeszcze w trakcie rozmowy na adres fakty@rmf.fm.
12: I jeszcze ostrzeżenie dla kierowców. Za godzinę zamknięta będzie A6 na odcinku Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Dąbie.
11: Powodem jest akcja saperów. Muszą wywieźć niewybuch odnaleziony w pobliżu węzła Kijewo, a więcej o tym w faktach o 9:00.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Fakty sportowe RMF FM dziś z bułgarskiej Sofii, zatem zaczynamy od Mistrzostw Europy w siatkówce i wczorajszej walki o ćwierćfinał.
12: Patryk Serwański, zapraszamy.
17: Dzień dobry. Największa niespodzianka to wygrana Rumunii nad Ukrainą. W Sofii zwycięstwo odnieśli także Francuzi, 3-0 z Portugalią. W Mediolanie awans walczyli Włosi i Finowie. No w ćwierćfinałach zostały jeszcze 2 wolne miejsca. Walka o nie dziś w Italii. To będą pojedynki Czechów z Belgami i Słoweńców z Serbami. W Sofii trwają także Mistrzostwa Europy w boksie. Do półfinału awansowała Elżbieta Wójcik. Wygrała jednogłośnie z Irlandką Sleoną Darcy.

0: W 1/8 finału wygrywali Barbara Marcinkowska i Bartłomiej Rośkowicz. Dziś pierwszą walkę stoczy Aneta Rygielska. To będzie 1/8 finału. Rywalką doświadczona Turczynka Gizem Ozer. Rygielska jest w swojej kategorii rozstawiona z jedynką, ale jak mówi, początek turnieju zawsze jest trudny i wymagający.
1: Te pierwsze walki są najgorsze, można powiedzieć, bo trzeba się po prostu wstrzelić w turniej. Tak to się u nas nazywa. Moja przeciwniczka z Turcji już stoczyła jedną walkę, no i wygrała z zawodniczką z Szwecji. Wygrała przed czasem, ale no też zawodniczka ze Szwecji nie była wirtuozem boksu, więc też to mnie nie dziwi.
0: Polka na ringu w Sofii od 12:30, a w sesji popołudniowej wystąpi m.in. inna nasza faworytka do podium, Julia Szeremeta. W Warszawie rozpoczyna się za to zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji do rozegrania 4 mecze w dywizji B Ligi Narodów. W kadrze kilka nowych nazwisk.
2: Wydaje mi się, że ta reprezentacja jest dosyć mocno odmłodzona. W tych 4 spotkaniach na pewno będą mieli duże szanse na to, żeby zagrać. Zobaczymy, jak oni wykorzystają swoją szansę.
0: Tak mówił Jan Urban w piątek podczas spotkania z dziennikarzami. Piłkarze mają się zameldować w Warszawie do 18:00. Dziś nie będzie treningu. Zabraknie Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka. Obaj doznali w weekend kontuzji.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.com

0: Roxette w RMF FM. Ten numer dobrze, świetnie i świeżo przede wszystkim brzmi od 40 kurczę lat, bo pamiętam to ze szkolnych dyskotek.
1: Naprawdę?
0: No to jest super, no.
1: Nie, prawda,
2: plakat historia nad łóżkiem Roxanny.
1: To koledzy w ten wprawny sposób chcieli stwierdzić, ile mają lat.
0: Dobra, teraz ważniejszy temat. Budżet służby wywiadu wojskowego od lat maleje, pisze internet. W 24 roku wynosił prawie 700 milionów, rok temu niecałe 600, w tym 464.
2: I tak dużo. Na 2027 rok zaplanowano jedynie 400 milionów.
1: Okej, okay, to tej wojny na wschodzie to chyba jednak nie ma.
0: Nie, to ma.
1: Musi być jakaś ściema.
0: To musi być. Bo inaczej człowiek gotów pomyśleć, że rządzą nami albo kretyni, albo agenci.
1: No. A to jest niemożliwe
0: to jest
1: przecież,
0: nie, to jest
1: prawda?
0: Nie, to jest niemożliwe.
1: Prawda?
0: No.
2: Niemożliwe,
1: prawda?
0: Prawda.
3: Reklama.
4: Kupuj Best Bad w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny!
9: Tomek!
3: pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Wszystko, czego dziś chcę,
23: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
25: Wstawaj, szkoda dnia. RMF FM, numer 1 w Polsce.

0: Tira. Tira, Daria Zawiało, z tobą na chacie, uwaga, tira, no. A można być na chacie z milionem złotych polskich.
1: I to milion, będzie wasza chata.
0: Wasza chata, wasz milion PLN-ów do wyjęcia w złotej kumulacji z naszych sejfów. To jest finałowy tydzień września i dzisiaj z tej okazji aż 100 osób wygra dodatkową kasę.
1: I mamy taki specjalny jingle. 101 osób łącznie dzisiaj wygra kasę. Czyli tak. Wchodzicie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród.
0: Dokładnie. W tym momencie, w tej chwili, teraz.
1: 100 dodatkowych nagród i milion na spełnianie marzeń. I uwaga, przez 7 minut od teraz każdego SMS-a pomnożymy razy 1300 szans. I co?
0: Czyli, no.
1: No i jak to ci to da?
0: Powiedz mi jeden z drugim, jaki wy macie pomysł na najbliższych 7 minut? Jaki macie pomysł lepszy? Co? I co? Gdzie?
1: Tym bardziej, że możecie wejść do gry na przykład pijąc kawę.
0: Możesz.
1: To nie przeszkadza, jedząc śniadanie.
0: Możesz, bo to sobie siorbie, że tutaj ciach, ciach. Wy wysyłacie SMS-a, a my go mnożymy razy 1300. My sprawiamy, że każdy wasz SMS to jest tak, jakby ich przyszło do nas do systemu 1300. Wykorzystajcie tę okazję. RMF, SMS 7474.

0: Potrafimy tu wejść na radiowe serwery i rozpocząć, znaczy przyjrzeć się, o czym będzie w faktach RMF FM. I wiemy, że rozpoczynają od tematu tajemniczego uszkodzenia dachu w budynku mieszkalnym w Poznaniu.
1: Może to jakiś wielkopolski wujek wracał z wesela. Nie wiadomo.
0: Może.
1: Nie wiadomo.
0: A może tam mieli koncert goście z Sound & Grace? Bo oni mają taki pomysł, o północy wejdźmy na dach.
2: Żeby tam coś tam w oczy gwiazd, żeby nie drą papę. Tak.
0: Drą papę, tak.
2: I pyp dach uszkodzony.
0: Tak. I teraz płaćcie Sound & Grace, cwaniaczki za lekarza. No za dekarza, płaćcie.
1: To jest nasza wersja.
0: To jest nasza.
1: A jak było naprawdę, o tym za chwilę w faktach.
3: Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.
0: Przed nami dziewiąta, przed nami również kolejne spotkanie z faktami, oczywiście w RMF FM.
1: Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
18: Otwór o średnicy metra w dachu domu w Poznaniu.
19: Co się stało, to sprawdzają służby i od tej tajemniczej sprawy zaczynamy fakty RMF FM o dziewiątej.
18: Za pół godziny zamknięta będzie autostrada A6 między węzłami Szczecin-Podjuchy a Szczecin-Dąbie.
19: Powodem znaleziono tam niewybuch.
18: Niemal rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce.
19: Sprawdzamy, kto na nim zyskał, kto stracił.
18: Samorządowcy apelują o zmiany.
19: Tajemnicze uszkodzenie dachu w jednym z budynków mieszkalnych w Poznaniu. Od niego zaczynamy fakty.
18: Jak dowiedział się reporter RMF FM, służby wyjaśniają, co zrobiło otwór w dachu i zawaliło sufit podwieszany w szeregowcu w Junikowie.
19: Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co do tej pory udało się już ustalić?
4: W nocy mieszkańcy jednego z szeregowców usłyszeli huk. Po mniej więcej 2 godzinach mieszkańcy jednego z lokali na poddaszu odkryli otwór w dachu średnicy mniej więcej metra. Do środka wpadły dachówki oraz konstrukcje.
20: konstrukcja kartonowo-gipsowa z elementami ocieplenia. Wezwano straż pożarną i policję. Na czas działań funkcjonariuszy z budynku ewakuowano 10 osób. Strażacy nie stwierdzili zagrożenia. Nie znaleziono też żadnego przedmiotu, który mógł spowodować uszkodzenie dachu. Służby lotnicze, wojsko, a także resort obrony nie zarejestrowały żadnych incydentów powietrznych w tym regionie. Działania na miejscu prowadzono z żandarmerią wojskową.
18: W RMF FM sprawdzajcie fakty. A w Szczecinie trwają przygotowania do akcji saperów. O 10:00 oni podjąć mają spory niewybuch.
19: Ale utrudnienia dla kierowców, jak informuje nasza reporterka Anna Połamar, zaczną się już wcześniej, za pół godziny.
21: Całkowicie wstrzymany zostanie ruch w rejonie węzła Kijewo. Chodzi o szosę Stargardzką i autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Akcja saperska powinna potrwać pół godziny. Niewybuch odnaleziony w lesie w pobliżu węzła Kijewo waży 250 kg. To bomba lotnicza z czasów II wojny światowej.
18: Miejskie zakłady komunalne tracą na wprowadzeniu systemu kaucyjnego.
19: Tu w Krakowie pierwsze pół roku to 9,5 miliona złotych mniej dla miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. Do końca roku może to być, jak mówiliśmy, nawet 20 milionów.
18: Realna strata, za którą ostatecznie zapłacić będą musieli mieszkańcy? Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma pomysł, co z tym zrobić?
19: Oto właśnie w porannej rozmowie w RMF FM pytał minister Paulinę Henning-Kloskę Tomasz Terlikowski. Tomasz teraz w warszawskim studiu. Zatem Tomku, co z tym pomysłem?
22: Minister Henning-Kloska zapewnia, że prace nad rozwiązaniem polepszającym sytuację samorządów trwają.
23: Wejdzie rozszerzona odpowiedzialność producenta, to momentalnie te koszty przejdą na producentów.
22: Kiedy to się stanie? Ustawa w tej sprawie jest w toku i ona może zmienić sytuację.
23: Jest na końcówce ścieżki rządowej, ustawodawczej i za chwilę, mam nadzieję, trafi do Sejmu.
24: Za chwilę to znaczy kiedy?
23: No, powinien naprawdę lada dzień być.
24: Lada dzień to znaczy w tym lada tygodniu, dzień, przyszłym?
23: Nie, lada dzień powinien trafić na Radę Ministrów. On był bodajże na ostatnim Komitecie Spraw Europejskich rozpatrywany.
24: Na najbliższą Radę Ministrów, czy na jeszcze następną?
23: Sprawdzę, panie redaktorze.
22: Czyli nie wiadomo. Nie wiadomo też, kiedy do systemu wejdą następne opakowania szklane. Z całą pewnością jednak, zapewniała minister, nie będzie wycofanie się z systemu kaucyjnego.
19: A poranna rozmowa o tym systemie, który wywołał gorącą dyskusję, patrząc na liczbę przysłanych przez was maili, jest na stronie rmf24.pl.
25: To także są fakty.
18: Emocje po awanturze o serialową lalkę jeszcze nie opadły, a my w faktach przyglądamy się już lalce filmowej.
19: Produkcję z Marcinem Dorocińskim w roli Stanisława Wokulskiego widziała już nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
18: Widziałam, dzień dobry.
19: Gdybyś miała opisać ten film jednym słowem?
26: Rozmach albo elegancja. On jest dość wierny powieści Prusa, plus aktorstwo wysokiej klasy, piękne wnętrza i kostiumy. Wokulski Dorocińskiego jest i silny, i bezradny, a filmowa wersja jest opowieścią głównie o niespełnionej miłości.
27: Oglądając, chce się krzyknąć: Stasiu, uciekaj, uciekaj, Stasiu, ona cię zrani.
26: Agata Kulesza kradnie sceny jako swatka pani Meliton i to jest dowód na to, że twórcy rozwinęli niektóre postacie z książki, ale film trwa prawie 3 godziny, bo wątków, gwiazd w obsadzie jest bardzo, bardzo dużo i zdarza się, że ta opowieść po prostu gubi rytm. Ale to jest zdecydowanie film na duży ekran i zaproszenie do świata Prusa.
19: Wracający na wielki ekran Marek Kondrat, do tego wspomniany Marcin Dorociński, ale też Kamila Urzędowska, Maria Dębska i Agata Kulesza.
18: Zanim filmowa lalka 30 września wejdzie do kin na rmf24.pl i naszym YouTubie mamy rozmowy z grającymi główne role.
19: Zapraszamy, polecamy też kolejny odcinek radiowej lalki w RMF Classic.
18: O 13.30 Andrzej Seweryn z kolejnym odcinkiem radiowej wersji lalki Bolesława Prusa.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Posłuchajmy tej właśnie Magdaleny naszej, Karwat-Marek.
18: Właśnie
0: bo to,
18: tej.
0: Bo to jest warto, jest.
18: No warto, warto, bo piękny to był weekend ten za nami.
0: Nie
18: no
0: zapomnę
18: teraz
0: go nigdy.
18: Musimy się na chwilkę pożegnać z taką pogodą, jak była w weekend, bo dzisiaj bierzemy ze sobą parasole i trochę inaczej musimy zaplanować ten tydzień.
19: To brawo.
18: Wszędzie może dzisiaj padać deszcz na północy, a potem na południu kraju mogą się pojawić też burze. No a temperatura nie zachwyca. Jakieś takie 14-16 stopni to będzie taki maks.
1: Chciałoby się zapytać Magdy, dumny ty jesteś z siebie, człowieku?
18: A myślisz, że to ja układam tę pogodę?
26: Jeśli po tej prognozie pogody powodów do uśmiechu macie jeszcze mało, to za chwilę powiemy o cenach paliw. Ola Filipek, zapraszam tutaj.
0: Oczywiście.
26: Byle do piątku.
0: Dziewczyny, wspaniałe humory poniedziałkowe.
26: No dziękuję, a co, nie uśmiechnąłbyś się?
0: No to teraz Red Hot Chili Peppers, Vera Mafafama.

Zalia w RMF FM i tak brzmi byle do piątku. To są słowa, które od poniedziałku będziemy chyba często powtarzać. 15 minut po 9 na zegarze. W tym tygodniu upaść mają podobno psychologiczne granice na stacjach paliw. Takie widzę nagłówki. Jakie granice? No na przykład ceny oleju napędowego przekroczą barierę 9 zł za litr. Ja przepraszam, że na dzień dobry takie rewelacje, ale no nie wiem, no może ktoś jeszcze nie wyszedł z domu, zdąży wybrać rower, no warto próbować, nie?

0: dla każdego, który potrzebuje nabrać tempa o poranku. Forgive Me Friends za nami w RMF FM. Za oknami robi się już, zauważyliście to w tym tygodniu, pogodowa jesień, więc w sklepach można odpalić zimę. Wiemy, co Polacy kupują na święta dzisiaj w internecie, takie perełki i takie nagłówki. Skoro Mikołaj już kompletuje prezenty, to chyba uznał, że byliśmy grzeczni cały rok, nie? Uff, to teraz do grudnia mamy wolne.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
3: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę?
4: Życzę.

0: www.mariolki.gotowy.pl.
1: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
2: Mariolka?
1: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
2: Ten z funkcją aktywnego mycia?
1: No ten sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zaschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
3: Kup w Media Expert.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
3: tworzona przez miliony słuchaczy
4: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
2: Czas na kolejny rozdział.
5: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone Lucem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Lucem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
16: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: poniedziałek. Nie wiem jak wy, ja ten poniedziałek uwielbiam, bo przed nami finałowy tydzień września. Rozpoczynamy go naprawdę z przytupem, bo z tej okazji aż 100 osób wygra dziś dodatkową kasę. I to jest bardzo proste, bo wchodzicie do gry tak jak zawsze, wysyłając RMF pod 7474 albo grając na www.rmf.fm, ale grając w ten sposób o nawet milion złotych z sejfów, gracie jednocześnie o dodatkowe nagrody. Po prostu wysyłacie SMS i od razu dostajecie informację, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. No dobrze, ale to nie jest jedyna miła rzecz, jaką mam wam do przekazania z początkiem tego tygodnia, bo mam dla was coś specjalnego. Szczęśliwe numerki. I to jest okazja, którą wiem, że uwielbiacie, więc postanowiłam również przekazać wam ją z samego rana. Który mamy dziś w kalendarzu? 21 września. Dobrze, no to w takim razie szczęśliwe numerki na dziś to 2 i 1. Od teraz każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostanie 1200 szans. Ale kto ma 2 i 1 w swoim numerze telefonu, dostanie tych szans 2 razy więcej, czyli aż 2400. Co ważne, te numerki nie muszą być obok siebie, nie muszą być w tej kolejności. Ważne, żeby były oba, i 2 i 1. Jeśli tak jest, to świetnie się składa. Wyślijcie RMF pod 7474 albo wejdźcie do gry na www.rmf.fm, a pomnożymy wasze szanse razy 1200 albo 2400. RMF 7474.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Kupuj Best Bud w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Kopciuszku, zamieniłaś karocę na 3 fury? Się gra, się ma, księciuniu.
3: Tego jeszcze nie było.
4: Już w tym tygodniu potrójny finał września, z którego na pewno odjedziecie 3 suwami Jack JS6 lub z 1 000 000 złotych.
5: Złota kumulacja w RMF FM.
6: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Katuin.
8: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
17: A w Bejkomanie sprawdzałeś?
16: No nie, ale...
17: Ale co?
16: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
17: A to zobacz ten.
16: No rzeczywiście.
18: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest.
0: I jeszcze Aromactive Rolon.
9: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
3: Słuchaj, Marian.
19: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
19: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
19: Ta Mariolka to jest naprawdę...
20: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
21: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
22: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
23: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
0: Po reklamie.
24: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Jeśli przez cały dzień nie miałeś czasu sprawdzić wiadomości, to gratulujemy. Prawdopodobnie miałeś życie. RMF FM na koniec dnia. Program, z którym w kilka minut nadrobisz wszystko. Świat, polityka, sport. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22:00.
2: Reklama.
3: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: 8200.
6: 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru.
9: I pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Cafe D'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
17: Gabinety światowych przywódców. Za zamkniętymi drzwiami zapadały decyzje, które zmieniały losy państw. Misja specjalna RMF FM. Wojny wywiadów i największe spiski. Słuchaj na rmfon.pl oraz kanale YouTube RMF FM.
18: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
19: Dobra, zdradź sekret.
18: Jaki sekret?
19: No, ten twój patent na zakupy.
18: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
19: Tylko w Modivo?
18: Nie, też w obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
19: I co z tym cashbackiem?
18: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
19: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Po reklamie.
20: Na zegarze już prawie godzina 10, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM. Z nami ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
21: Nie żyje mężczyzna postrzelony wczoraj w Bukowni w Małopolsce.
22: Sprawcę zatrzymano wieczorem po obławie.
21: Nie jeżdżą pociągi między Tczewem a Pszczółkami w Pomorskiem.
22: Powodem śmiertelne potrącenie człowieka.
21: W Faktach wraca także system kaucyjny.
22: No i samorządy, które tracą po zmianie przepisów.
21: A co spowodowało metrową dziurę w dachu domu w Poznaniu?
22: Od tej tajemniczej sprawy zaczynamy Fakty RMF FM. Jest punktualnie 10:00.
23: Policjanci nie znaleźli żadnego przedmiotu, który przebił dach w mieszkalnym budynku szeregowym na poznańskim Jonikowie.
21: Do pokoju na poddaszu spadły elementy ocieplenia i gipsowo-kartonowej konstrukcji podwieszanego sufitu. Uszkodzenie ma około metra kwadratowego powierzchni.
23: Na miejsce wezwano służby, działania prowadziła ekipę policyjnych techników, tak mówi Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej.
24: W trakcie tych oględzin, z użyciem także odpowiedniego sprzętu, policjanci nie znaleźli żadnych obcych przedmiotów niż te, które pochodziły z konstrukcji dachu. Rzeczywiście ta sprawa jest dość zastanawiająca.
23: Sprawdzono też, że w czasie, gdy doszło do uszkodzenia, nad Poznaniem nie latały żadne samoloty. Służby lotnicze i wojsko nie zarejestrowały także żadnych incydentów w przestrzeni powietrznej.
21: W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj został postrzelony w gminie Bukowno koło Olkusza w Małopolsce.
23: Tam wczoraj późnym popołudniem 52-latek ranił dwie osoby. Strzelacz miał z broni czarnoprochowej, został zatrzymany po obławie.
0: Trzymamy się faktów.
21: Po śmiertelnym potrąceniu pieszego na torach w Pomorskiem wstrzymany jest ruch na odcinku między Tczewem a Pszczółkami.
22: Jak dowiedział się nasz trójmiejski reporter, pociągi mają jechać teraz zmienioną trasą przez stację towarową Zajączkowo-Tczewskie.
21: Są spore opóźnienia, między innymi skład jadący ze Słupska do Bydgoszczy opóźniony jest 80 minut, Baltic Express z Trójmiasta do Pragi godzinę.
22: Stańczyk jadący ze Szczecina do Olsztyna ma w tej chwili 40 minut spóźnienia.
21: Tylko w pierwszym półroczu krakowskie MPO utraciło 9,5 miliona złotych dochodów w związku z systemem kaucyjnym.
22: To szacunki, które obejmują zarówno mniejszą liczbę zebranych surowców wtórnych, jak i potencjalne kary za niespełnienie wymaganego poziomu recyklingu.
21: W studiu ponownie z nami reporter RMF FM Maciej Sołtys.
22: Maćku,
21: w porannej rozmowie w RMF FM minister klimatu i środowiska zapowiedziała ustawę o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Co takie przepisy oznaczają?
6: To opłata nakładana na firmy wprowadzające towary w określonych opakowaniach.
8: Czyli, że firma, która wprowadza produkt, który jest w danym opakowaniu, musi ponieść koszty utylizacji tego opakowania. I te pieniądze, które teoretycznie powinny być kierowane do gmin, ponieważ gminy zbierały większość do tej pory tych surowców i no, każdych innych, nie tylko tych, które są w systemie kaucyjnym, no to w tym momencie to nie funkcjonuje w Polsce tak jak w innych krajach.
6: Tłumaczy Piotr Odorczuk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie.
22: Maciej, 9,5 miliona złotych mniej po pierwszych 6 miesiącach roku.
6: Tak.
22: Czy te problemy oznaczają wyższe ceny na przykład wywozu śmieci w Krakowie?
6: Tego otwarcie nikt nie mówi, ale to raczej nieuniknione. Powodów jest wiele. Oprócz kłopotów z systemem kaucyjnym to też rosnące ceny paliw czy kosztów pracy oraz ewentualne kary od Unii Europejskiej za niespełnienie wspomnianego odpowiedniego stopnia recyklingu. Decyzje mogą podjąć miejscy radni, choć w kampanii wyborczej w Krakowie pewnie nikt się tym nie zajmie.
21: W niedzielę wybory prezydenta Krakowa.
22: W maju, przypominamy, w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Michalskiego, a teraz o jego fotel walczyć będzie 8 kandydatów zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą.
21: Nadzieja dla kierowców na niższe ceny paliw?
22: Pojawia się po doniesieniach, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian jutro poleci do Nowego Jorku. Tę informację przed chwilą potwierdziła Irańska Agencja Informacyjna Republiki Islamskiej.
21: Pezeszkian ma wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale przy okazji może spotkać się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem.
22: W faktach razem z nami Krzysztof Berenda.
9: Witam, dzień dobry.
22: Krzysztofie, jak to spotkanie zatem może zmienić sytuację na naszych stacjach?
9: Może zmienić bardzo i po części już nawet zmienia. Po ogłoszeniu, że możliwe jest spotkanie prezydentów Ameryki i Iranu, cena ropy naftowej spadła ze 103 do 94 dolarów za baryłkę. To rzeczywiście zauważalna zmiana. Jeżeli Donald Trump i Masud Pezeszkian wykorzystają tę szansę, to ropa może być jeszcze tańsza, a ceny paliw spadną. Łatwo jednak o porozumienie nie będzie. No, sam Donald Trump powiedział dziennikarzom Fox News, że rozważa trzy opcje. Cytuję, rozwalenie całego kraju, albo sankcje, albo porozumienie.
21: Taka ulga w cenach paliw na pewno by się przydała, bo jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, gospodarka już mocno z tego powodu cierpi.
9: Tak, najnowsze dane pojawiły się 30 minut temu. Wynika z nich, że tempo podwyżek pensji w polskich firmach wyraźnie spowolniło. Teraz średnio wynosi 5,6% w skali roku. Do tego firmy wciąż redukują etaty.
22: Krzysztof Berenda, dziękujemy i od razu zapraszamy na kolejne faktony punktualnie o 11.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sprawdźmy jeszcze szybko, jak pogoda dziś w poniedziałek się prezentuje. No tak średnio 15 stopni na termometrach. Najcieplej na zachodzie kraju, tutaj tych kresek na termometrach 17. Wszędzie niestety deszczowo, więc wychodząc z domu koniecznie weźcie ze sobą parasol, jeżeli jeszcze nie wyszliście. No niestety, deszczowo przez cały dzień. W RMF FM zrobimy tak, żeby delikatne promienie słońca przyszły chociaż przez muzykę, którą gramy wam przez cały dzień. Michael Jackson już teraz. Ola Filipek z wami. Dzień dobry.

Chico. Ten numer to jest jak no, po prostu wakacje skondensowane do 2 minut. Jason Derulo to magik po prostu w RMF FM, 14 minut po 10. A jeśli faktycznie złapaliście przed chwilą ochotę na nieco więcej wakacji, to dobrze się składa, bo za chwilę podpowiem wam, jak sprytnie wypisać wniosek urlopowy, żeby mieć więcej wolnego.

0: Love My People w RMF FM, a ja wracam do Was z kalendarzem w dłoni, tak jak obiecałam. Uwaga, bo możecie być pierwsi z urlopami na przyszły rok. Notujecie? Bo to są ważne daty. Jak wypiszecie sobie wniosek na 28 maja, to będziecie mieć 4 dni wolnego. Idealnie na krótki wypad ze znajomymi, ale hitem są przyszłoroczne święta. Uwaga, jak wypiszecie 4 dni urlopu, to od Wigilii będziecie mieć 10 dni wolnego. No, Mikołaj będzie miał zagwozdkę, jak spróbuje przebić ten piękny prezent losu.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w 2 różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM!
6: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: oczywiście, że niech płaczą częściej, ale umówmy się tak, niech to będzie płacz ze szczęścia. Bo są ku temu powody. 1 000 000 złotych, dokładnie tyle czeka dziś w naszych sejfach, ale od rana dzisiaj wygrywacie dodatkową kasę i miło mi poinformować, że już 39 osób wygrało. Bardzo fajna sprawa. Poniedziałek przed południem i już tyle zwycięzców mamy w RMF FM. Przypominam, że to jest finałowy tydzień i z tej okazji aż 100 osób wygra dziś dodatkową kasę, a do gry wchodzicie tak jak zawsze, wysyłając RMF pod 7474 albo grając na www.rmf.fm. No i w ten sposób, grając o sejfy, jednocześnie gracie o dodatkowe nagrody, a informacja o tym, czy dostaliście taką nagrodę, dostajecie od razu. No dobrze, no to skoro 39 osób już dziś wygrało, to niech będzie tak. Razy 1039. Od teraz przez 13 minut pomnożymy wasze szanse. Razy 1039 pomnożę każde RMF, które w ciągu najbliższych 13 minut wyślecie pod 7474. No i tyle samo szans czeka na was na www.rmf.fm, więc warto wejść i warto sprawdzić. Czekają dodatkowe nagrody, ale czeka też 1 000 000 w jednym z sejfów, więc łapcie szczęście w swoje dłonie i lećcie prosto do finału. RMF 7474.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: O reklamie.
10: Sponsorem byle do piątku jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
11: Sponsorem programu byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Baw się z nami. RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: sponsorem byle do piątku jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
2: Reklama.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
6: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
5: Czarne skrzynki.
6: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
5: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
7: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Po reklamie.
13: Na zegarze już prawie godzina 11, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny. Dzień dobry.
14: Witam wszystkich i zapraszam. Ewakuacja w szkole na Dolnym Śląsku po wypadku przed lekcją chemii. Dzieci nie ucierpiały, ranna jest nauczycielka. Paliwo coraz droższe. Na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie jest nasz reporter. Za moment się z nim połączymy. Rusza festiwal filmowy w Gdyni i o tym też w faktach kulturalnych RMF FM. Ewakuacja w szkole podstawowej w Jelczu-Laskowicach na Dolnym Śląsku. Powodem niekontrolowana reakcja chemiczna, do której doszło przed lekcją chemii. Dzieciom nic się nie stało, obrażeń doznała nauczycielka. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Kilkanaście uszkodzeń pociągu podmiejskiego relacji Warszawa-Skierniewice, jak po strzale z broni pneumatycznej, wykryła w okolicach Żyrardowa obsługa składu. Sprawę wyjaśnia policja, a tematem zajmuje się nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Witamy.
15: Dzień dobry.
14: Krzysztofie, co ustaliłeś?
15: Kierownik pociągu na stacji Sucha Żyrardowska zobaczył uszkodzone szyby w składzie pociągu, którym jechał w stronę Skierniewic. W sumie naliczył 8 uszkodzonych szyb, które miały pęknięcia wyglądające tak, jakby powstały po ostrzale. Dodatkowo na poszyciu wagonów wykryto kilka wniecy. W pociągu było 20 pasażerów, nikomu nic się nie stało. Nie wiadomo też, kiedy doszło do uszkodzeń. Teraz badany będzie zapis kamer monitoringu. Jak się dowiedziałem, Straż Ochrony Kolei nie zakwalifikowała tego incydentu jako dywersja. Przypuszcza, że mógł to być wybryk chuligański.
14: Akcja saperska w Szczecinie zakończona. Służby bezpiecznie usunęły bombę lotniczą z rejonu węzła Kijewa. Ruch pojazdów na szosie Stargardzkiej i autostradzie A6. Na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy został wznowiony. Tak drogo nie było nigdy. Ceny paliwa biją kolejne rekordy. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował na stacji przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Na miejscu Michał Krasoń. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: Michale, to ile w stolicy trzeba zapłacić za paliwo?
16: No, tu niedaleko centrum za litr benzyny trzeba zapłacić 7,99. Diesel jest o złotówkę droższy. Średnio w kraju benzyna kosztuje 7,86 zł, a za diesla trzeba już zapłacić 8,84 zł. Co na to kierowcy?
17: Czy ceny
2: przerażają? Trochę. Częściej korzystam z komunikacji miejskiej. Czy jestem z tego zadowolony? No życie, no. Trzeba sobie radzić.
11: Często jeździmy w duże trasy i ja, i mąż. Kiedy się da, to jeździmy razem. Niestety są takie momenty, że on musi jechać osobno, ja muszę jechać osobno. Musimy płacić.
16: Benzyna najdroższa jest na Lubelszczyźnie. Najtaniej jest w województwie lubuskim. Za diesla najwięcej zapłacimy na Warmii i Mazurach. Średnio już nieco powyżej 9 zł. Olej napędowy najtańszy jest w Małopolsce.
13: Odsłaniamy fakty.
14: Dziewczynki i chłopcy różnią się zainteresowaniami już od urodzenia. Tak przekonują naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Ich doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
17: Dzień dobry.
14: Dzień dobry, Grzegorzu. Jak udało się to zbadać?
17: Badania z udziałem noworodków są bardzo trudne, ale tym razem 130 noworodków poddano testom zaledwie kilka godzin po przyjściu na świat. Prezentowano im jednocześnie obok siebie dwa filmy. Na jednym naturalnie poruszającą się ludzką twarz, na drugim zestaw poruszających się metalowych kulek, tak zwane wahadło Newtona. Okazało się, że wszystkie noworodki, niezależnie od płci, wykazywały ogólnie większe zainteresowanie bodźcem społecznym, czyli właśnie widokiem twarzy. Jednak dziewczynki spędzały średnio więcej czasu wpatrując się w twarz, podczas gdy chłopcy częściej niż one skupiali wzrok na obiekcie mechanicznym.
14: A czego to dowodzi?
17: No pokazuje, że różnice uwagi czy zainteresowań pojawiają się już na samym początku życia, zanim dzieci zdążą doświadczyć jakiegokolwiek wpływu otoczenia i zdają się mieć źródło w czynnikach biologicznych, takich jak poziom hormonów czy uwarunkowania genetyczne, a kształtują się jeszcze w ciąży.
14: Więcej na ten temat możecie przeczytać już teraz na rmf24.pl. Polecamy. W faktach kulturalnych RMF FM o festiwalu filmowym, który zaczyna się dziś w Gdyni. A zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy
18: Cię, Kasiu. Dzień dobry. Ten festiwal to jest taki duży przegląd nowego polskiego kina. Są aż 4 konkursy. Główny o Złote Lwy, Perspektywy, filmów krótkometrażowych oraz konkurs Złotych Lwiątek z filmami dla najmłodszych.
19: Czy będą to historie osadzone w dzisiaj, czy historie osadzone w przeszłości, czy w przyszłości, bo i takie mamy, to zawsze będzie komentarz do dzisiejszego świata i do tego, co za oknem.
18: Przekonuje dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska. Festiwal w Gdyni potrwa do 27 września, a 3 dni później do kin wejdzie Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na YouTubie RMF i na stronie RMF24 możecie zobaczyć, co grający główne role mówią mi o swoich postaciach, o emocjach i o kostiumie. Izabelą Łęcką jest Kamila Urzędowska.
20: Na początku jest cały czas zapięta, ale w pewnym momencie, im bardziej ona jest wrzucana do tej klatki, im więcej się od niej oczekuje, im więcej ona przeżywa emocjonalnie, tym cały ten kostium, to wszystko się rozpada.
18: O filmowej Lalce opowiadają mi też Marek Kondrat, Marcin Torociński, Maria Dębska i Agata Kulesza. Tilda Swinton Ongoing to hołd wybitnej szkockiej aktorki dla jej mistrzów i przyjaciół, m.in. Germana czy Almodovara. Nowa wystawa do zobaczenia w Instytucie Przemysłów Kreatywnych w Warszawie.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: A na zegarze już 5 minut po godzinie 11. Tutaj cały czas byle do piątku w RMF FM. Ola Filipek z wami. Cześć, dzień dobry ponownie.

0: DJ Bobo w RMF FM. 18 minut po 11 na zegarze. Główny Urząd Statystyczny podał dane o naszych zarobkach. Stan na sierpień był taki, że przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,6% rok do roku, więc mam nadzieję, że takie podwyżki odczuli wszyscy, nie tylko statystyka. W ogóle życzmy sobie, słuchajcie, żeby podwyżki pensji nadążały za podwyżkami cen paliw, a wtedy wszystko będzie dobrze.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
3: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
15: Hot doga poproszę.
14: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.
19: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
21: Zdrowi.
22: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
23: Po reklamie.
24: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

Avicii i Bruno Mars w RMF FM. A u nas wspaniałe informacje, bo mamy finałowy tydzień września w RMF FM. I z tej okazji aż 100 osób wygra dziś dodatkową kasę. W zasadzie wygrywa, bo to się cały czas dzieje. I to jest bardzo proste, bo wchodzicie do gry jak zawsze wysyłając RMF pod 7474 albo grając na www.rmf.fm. No i w ten sposób, grając jednocześnie o sejfy i nawet milion w jednym z nich, gracie też o dodatkowe nagrody, a informacje o nich dostajecie od razu. Nic prostszego. RMF wystarczy wysłać pod 7474. Najlepiej teraz. Bo właśnie ustawiłam zegarek na 10 minut. I w tym czasie wy wysyłacie SMS-y, a ja mnożę je razy 1350 przez 10 minut. I te SMS-y, a także szanse mnożę również na www.rmf.fm razy 1350. Trzymam kciuki za was. RMF 7474.

0: Teddy Swims. Wokal taki, który otula nas jak ciepły kocyk w te dni coraz chłodniejsze za oknami. Mr. Know It All za nami w RMF FM. 22 minuty do godziny 12, a punktualnie w samo południe mamy oczywiście wydanie faktów RMF FM, na które już teraz zapraszam. W tych faktach powiemy m.in. o kontuzjach naszych piłkarzy, które krzyżują plany selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Bądźcie z nami punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
7: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
8: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów. W nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Hi, we're Imagine Dragons and you're listening to RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Lepsza połowa dnia powraca z nową siłą. W składzie
2: Ola Filipek
3: i Olek Sikora,
2: czyli wasze
3: radiowe Olki.
1: Już oni wam dodadzą energii
3: na koniec pracy
2: i na powroty do domu.
1: A to nie wszystko, bo będą z wami także
3: Paulina Sawicka
4: i Paweł Jawor.
1: Dwa duety, popołudnie z podwójną mocą. Lepsza połowa dnia, codziennie po 14 w RMF FM.
5: Reklama.
6: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
7: Kopciuszku, zamieniłaś karoce na 3 fury? Się gra, się ma, księciuniu.
8: Tego jeszcze nie było.
9: Już w tym tygodniu potrójny finał września, z którego na pewno odjedziecie 3 suwami Czak JS6 lub z 1 000 000 złotych.
10: Złota kumulacja w RMF FM.
11: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Katuin.
13: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
16: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
1: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
17: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
18: Brzydka, za to niesympatyczna.
1: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM. A także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
19: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 12, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM, a fakty w samo południe ma dla nas Ewa Kwaśnie. Zapraszam.
20: Na początek nowe doniesienia po groźnym incydencie przed lekcją chemii w podstawówce w Wielczu Laskowicach. W faktach pytamy także, co z cenami paliw. Posłuchajcie, co prognozują analitycy. Mamy także ważne informacje dla fanów piłki nożnej. Po kontuzjach zawodników trener Jan Urban powołuje nowych graczy. Będzie też lalka w wersji kinowej. Ten film obejrzała już nasza dziennikarka i zaraz nam wszystko opowie. Życiu nauczycielki, która została ranna podczas przygotowywania eksperymentu chemicznego w Wielczu Laskowicach, nie zagraża niebezpieczeństwo. Od ustaleń naszej dolnośląskiej reporterki zaczynamy fakty o 12. Jak już informowaliśmy, do groźnego wypadku doszło rano w szkole podstawowej. Ewakuowano 80 uczniów. Na linii Martyna Czerwińska. Martyno, co wiemy jeszcze o stanie chemiczki i czy dzieci wróciły już do szkoły?
21: Nauczycielka doznała niegroźnych poparzeń, trafiła do szpitala i przechodzi kolejne badania. Na szczęście uczniom nic się nie stało. Do niekontrolowanej reakcji prawdopodobnie wody i sodu doszło jeszcze przed lekcjami, kiedy w klasie nie było żadnych dzieci. Dla bezpieczeństwa uczniowie zostali ewakuowani, ale w tej chwili wrócili już do budynku i lekcje odbywają się zgodnie z planem.
20: Szykują się kolejne podwyżki cen paliw, tak prognozują analitycy. W najbliższym tygodniu nie powinny jednak przekroczyć 10 zł za litr. Ponownie dziś łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM i naszym reporterem Michałem Krasoniem.
22: Jesteś
20: tak na stacji benzynowej przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie, prawda?
22: Zgadza się.
20: To ile będziemy musieli płacić za paliwo?
4: No, zgodnie z prognozami w tym tygodniu średnia cena benzyny może przekroczyć 8 zł i 15 groszy, a za olej napędowy średnio zapłacimy nawet 9 zł i 20 groszy. Rządowego programu obniżającego ceny paliw na razie nie ma, a o to, czy rząd powinien go wprowadzić, zapytałem kierowców.
8: Trzeba zrozumieć tą sytuację na świecie i z czego to po prostu wynika, a nie, powiedzmy, winić za to rząd. No, pan prezydent też mógłby się nad sprawą pokłonić.
18: Powinien zwolnić, przynajmniej dla zwykłych użytkowników, powinien obniżyć VAT, tak jak już miało to miejsce.
22: Rząd coś zmieni. Tak naprawdę to jest tylko polityka i nic więcej.
4: A poprawy sytuacji na rynkach na razie nie widać. Z ulicy Czerniakowskiej w Warszawie, Michał Krasoń.
20: W Niemczech to kolejny trudny poniedziałek dla kanclerza i jego partii. Po katastrofalnej niedzieli wyborczej lider CDU, kanclerz Friedrich Merz, stoi przed kolejnym trudnym dniem. Przypomnijmy, partia kanclerza Merza nie przekroczyła we wczorajszych wyborach w Mecklenburgii Pomorzu Przednim progu 5%. To oznacza, że po raz pierwszy w historii RFN HDC nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego. Wynik CDU to 4,9% głosów i jest najgorszy w historii HDK-ów. Dlatego właśnie przed południem miał się zebrać Federalny Komitet Wykonawczy CDU. Jedyny temat to, jak partia może przezwyciężyć ten kryzys. Kontuzje zawodników krzyżują plany selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Urbana. Na rozpoczynającym się dziś zgrupowaniu przed meczami Ligi Narodów nie pojawią się Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga. Na linii Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, kogo w miejsce kontuzjowanych graczy powołał Jan Urban?
23: Zamiast trzech kontuzjowanych graczy pojawi się dwóch zawodników. Miejsce Kamila Grabary zajmie bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski. To chyba największe zmartwienie Jana Urbana, bo Grabara miał walczyć o miejsce w podstawowym składzie na piątkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną. Wiele wskazuje więc na to, że w piątek mecz między słupkami rozpocznie Marcin Bułka. Zamiast na zgrupowanie kadry do lat 21 na seniorską reprezentację przyjedzie Marcel Ryguła. Zawodnik Zagłębia Lubin został awaryjnie dowołany. Zgrupowanie piłkarskiej kadry rozpoczyna się dziś i potrwa wyjątkowo długo, bo do 6 października. Kadra w tym czasie rozegra aż 4 mecze Ligi Narodów. Powołani zawodnicy w hotelu w Warszawie mają pojawić się dziś do 18.
24: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
20: Ten tytuł wywołuje w ostatnim czasie wielkie emocje. Po streamingowym serialu przyszła kolej na film na dużym ekranie. Przeznaczoną do kin Lalkę obejrzała już nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
25: Dzień dobry,
20: RMF FM.
25: Jestem.
20: Witamy cię, Kasiu. Obejrzałaś, zazdrościmy oczywiście. I teraz opowiadaj, na czym skupili się twórcy filmu?
25: Na cenie, jaką płaci się za marzenia, na historii o świecie, który gaśnie, ale też na opowieści chyba najważniejszej, o potężnym i destrukcyjnym uczuciu Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej. Grają ich Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. To jest ta wersja. A jak mówi mi wracający po przerwie na duży ekran Marek Konrad w roli Ignacego Rzeckiego, najważniejsza jest tu miłość.
26: Czasami ślepa miłość, ale ona jest zawsze i jest najpiękniejsza.
25: Nowa filmowa Lalka ma duży szacunek do literackiego pierwowzoru Prusa, choć nie jest przecież wierną ekranizacją. W kinach będzie od 30 września.
20: Kasiu, już dziś na naszym YouTubie twoja rozmowa z obsadą Lalki, że tak
25: polecam.
20: Powiem.
25: Polecam. Tak jest, zapraszam.
20: Polecamy, zapraszamy, a z faktami wracamy punktualnie o 13.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Co chwilę odświeżam prognozy pogody, mając nadzieję, że być może ten deszcz pójdzie sobie precz gdzieś w nieznany, ale niestety nie da się inaczej. Do końca dnia dziś przelotne opady deszczu, a nawet burze. Te najbardziej prawdopodobne na północnym wschodzie kraju, na termometrach maksymalnie 17 stopni. Wtorek szykuje się bardzo podobny, więcej niż 17 kresek raczej nie zobaczymy. I parasole też się jutro zdecydowanie przydadzą, więc jeśli nie macie, gdzieś się zawieruszył, to warto chyba kupić nowy. Ola Filipek z wami. Dzień dobry. Tu byle do piątku w RMF FM, a na zegarze 5 minut po 12.

0: dawna, to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF FM, a w Tatrach powyżej 1600 metrów nad poziomem morza jest już zima, pojawił się śnieg. Piszemy o tym na rmf24.pl. No kochani, no odwrotu to już chyba nie ma. Będzie tylko chłodniej, coś czuję. Także cieszmy się każdą minutą o poranku, której jeszcze nie musimy poświęcać na skrobanie szyb.

0: Mam nadzieję, że wstaliście dziś z dobrym nastawieniem i prawą nogą, bo przed nami finałowy tydzień września, co oznacza naprawdę wspaniałe wygrane w RMF FM. No z tej okazji aż 100 osób wygrywa dziś dodatkową kasę. Mówię wygrywa, bo to się cały czas dzieje. Co chwilę ktoś z Was dostaje dodatkową kasę. I to jest bardzo proste, bo wchodzicie do gry tak jak zwykle, wysyłając RMF pod 7474 albo na www.rmf.fm i od razu dostajecie informacje. Od razu możecie sprawdzić, czy nagroda do Was wędruje, tak jak Magda z Warszawy, która przed chwilą razem z nami odczytała taką wiadomość.
1: Poczekaj, teraz klikam. No, okej. Okay. Nagroda pieniężna 5000 zł. Serio? Piękny początek tygodnia.
0: A może być naprawdę jeszcze piękniejszy, bo oprócz dodatkowej nagrody możecie też dostać wejście na przykład do finału. A ktoś, kto będzie miał nosa w finale i wybierze właściwy sejf, wygra 1 000 000 zł. To umówmy się tak. Ja chcę tego szczęścia dać Wam jeszcze więcej, więc przez najbliższych 13 minut. Wy wysyłacie RMF pod 7474, a ja każdy taki SMS pomnożę razy 1013 i melduję, że ta okazja wleciała też na www.rmf.fm, więc grajcie, wygrywajcie i mnóżcie to szczęście, tak jak przed chwilą Magda. RMF 7474.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
12: tworzona przez miliony słuchaczy
13: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
11: Czas na kolejny rozdział.
14: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
17: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
18: A nosek?
17: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
18: Całą noc?
17: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
18: Dobranoc, nosku.
17: Dobranoc, skarbie.
8: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
19: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
21: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
22: Zdrowit. 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
23: By ktoś powiedział pyszne.pl.
24: Po reklamie.
25: Byle do piątku w RMF FM.

wiedziałem, że to jest prawdziwe. Kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam. Tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: jak ogień i woda z jednej strony, a jednak ten duet gra i rezonuje później w głowie przez resztę dnia. Dawid Kwiatkowski i Margaret za nami w RMF FM, a przed nami, no właśnie, słuchajcie, jesień, więc coś czuję, że z tej nowości takie ciepło się wylewa, że chyba mamy patent na przetrwanie tych chłodniejszych miesięcy. W RMF FM oprócz muzycznych nowości mamy też dla Was to, co aktualne i co dzieje się w świecie, mimo że początek roku akademickiego już niedługo, to wciąż trwa rekrutacja i o tym, do kiedy można stać się studentem, powiemy w Faktach RMF FM o 13.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Sandomierz. Spacer z psem o świcie. A w RMF FM
3: ceny grzybów mocno w górę, za kilogram borowików nawet 90 zł.
4: Ajajajajaj, 9 dyszek.
5: To jak wam się uda zebrać cały koszyk, no, to niech się do was zwracają, nie wiem, per Bill Gates, no, per nie. Elon Musk.
4: Szanowny panie Kulczyku, co
6: tak, tak. Tak. Ale cześć, tylko żeby się urząd skarbowy do was nie dowiedział. Doczepi się.
4: I smerfy, żeby się o was nie dowiedziały, bo im chaty likwidujecie na sosy grzybowe.
2: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki, a zdrowie. Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
8: Profilaktyka! Podaj dalej!
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi.
15: Wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami.
14: Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
16: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
17: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
20: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
19: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
21: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Co masz dziś na lunch?
3: A, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa.
5: A powiesz, jak to się robi?
23: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
5: Leci się na przerwie do Biedronki.
23: I gotowe?
24: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
25: Po reklamie.
26: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
27: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.

0: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Gastorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Od roku stary codziennie jem owsiankę, ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
8: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
8: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: RMF FM rusza w trasę z okazji stulecia PKP.
14: Odkryjemy najbardziej klimatyczne dworce w Polsce.
15: Posłuchamy ich niezwykłych historii.
16: I spotkamy się z ludźmi, którzy tworzą kolej.
14: A wy macie swój ulubiony dworzec?
17: Dajcie znać na www.rmf.fm.
13: Czekają walizki podróżne w sam raz na kolejowe podróże po Polsce.
18: Zabawę wspierają Polskie Koleje Państwowe. Łączymy ludzi, miejsca i historie. 100.pkp.pl.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Po reklamie.
20: Na zegarze już prawie godzina 13, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ma dla nas Ewa Kwaśny. Zapraszam.
21: Warszawskie MPO może stracić 20 milionów złotych przez system kaucyjny. Z czego to wynika?
22: To wynika z tego, że po prostu do naszej sortowni trafia po prostu mniej tego wartościowego surowca.
21: Uwagę prosimy też mieszkańców Chełma na Lubelszczyźnie. Od 14 do 15 tam ćwiczenia wojskowe będą odgłosy wybuchów. Zdradzamy też tajemnicę wzroku zwierząt.
23: Lepiej kupować zabawki, które są w niebieskich odcieniach, zielonych.
21: Wybiła 13. Aż 20 milionów złotych może stracić tylko w tym roku warszawskie MPO. Wszystko z powodu systemu kaucyjnego. Podobnie wysokie straty, jak mówiliśmy już w Faktach RMF FM, ponieść może miejska spółka odbierająca śmieci w Krakowie. A na linii teraz stolica i nasz reporter Michał Rytkowski. Michale, te 20 milionów złotych to duża strata dla MPO?
24: Bardzo duża, bo jak wylicza Jakub Turowicz z warszawskiego MPO, te 20 milionów złotych to aż połowa tego, co w poprzednich latach spółka zarabiała na sprzedaży butelek PET, czyli tych z plastiku. Teraz zbiera ich o 50% mniej, więc i zysk spadnie o połowę.
22: To wynika z tego, że po prostu do naszej sortowni, tak jak i do innych sortowni, o czym mówią samorządy w całej Polsce, trafia po prostu mniej tego wartościowego surowca. No i jest to bezpośrednim efektem funkcjonowania systemu.
25: Plastiki to rzeczywiście jest taki najbardziej wartościowy surowiec?
22: Tak, to jest bardzo wartościowy surowiec i stąd jest właśnie właśnie brak i to uszczuplenie tego strumienia. No i stąd się biorą też te kalkulacje dotyczące finansów.
24: Ale jest szansa, że samorządy przestaną być stratne na systemie kaucyjnym. Zmiany zapowiada rząd. I o tym jeszcze dziś powiem w Faktach RMF FM.
21: Odgłosy wybuchów i wystrzałów mogą dziś usłyszeć mieszkańcy części Chełma na Lubelszczyźnie. Władze miasta i wojsko apelują o spokój. To będą tylko ćwiczenia. Potrwają od 14 do 15. Głównie w rejonie ulicy Lubelskiej i Tubakowskiej. Jutro premiera głośnej książki Earla Spencera o jego siostrze brytyjskiej księżnej Dianie. Autor udzielił obszernego wywiadu BBC, w którym raz jeszcze obciążył króla Karola, byłego męża tragicznie zmarłej księżnej. Informuje z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
0: W wywiadzie udzielonym BBC brat Diany bronił tezy postawionej w książce. Jego zdaniem Karol podczas rozmowy telefonicznej po śmierci księżnej brzmiał tak, jakby wygrał na loterii. Tego dnia rozmawiałem z wieloma przejętymi i zszokowanymi ludźmi, a euforyczny ton głosu Karola zupełnie mi nie pasował, mówi Earl Spencer. Podkreśla zarazem, że w książce opisał wyłącznie swoje własne odczucia. Zgadza się jednak z tezą, że Karol zdawał się być bardziej zadowolony z faktu, że po śmierci Diany będzie mógł poślubić kobietę, którą kochał, Kamilę, niż zasmucony tym, że matka jego dzieci zginęła w wypadku samochodowym.
21: Mimo że do początku roku akademickiego zostało już niewiele czasu, wciąż można na ostatniej prostej zostać studentem. Przed 1 października na uczelniach trwa trzecia, ostatnia tura rekrutacji.
1: Można się zarejestrować nie tylko na studia pierwszego stopnia, ale również studia stopnia drugiego, jednolite magisterskie oraz niestacjonarne. Do wyboru jest jeszcze sporo kierunków, wśród nich architektura krajobrazu, bezpieczeństwo narodowe i obronność, inżynieria w logistyce, czy turystyka i rekreacja.
21: Wyliczał Norbert Kaczan, rzecznik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3: Są i takie fakty.
21: Jak widzą zwierzęta? Czy kret faktycznie jest ślepy i czy koń widzi w ciemności? Takie tajemnice wzroku zwierząt zdradzają dziś naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Można tam sprawdzić, co widzi nasz pies i dlaczego najlepiej zauważa miskę z jedzeniem.
4: Których kolorów nie widzi mój pies?
5: Zazwyczaj czerwonego nie będzie widział. Stąd też lepiej kupować zabawki, które są w niebieskich odcieniach, zielonych.
4: Dlaczego zjada marchewkę i buraczki?
5: Bo mamy jeszcze inne zmysły.
4: Węch.
5: Tak.
4: Czy możemy posadzić kota przed telewizorem?
5: Będzie oglądał, ale to też zależy od kota czy psa, bo niektóre psy mogą oglądać i będą tym zaciekawione, a niektóre wręcz nie.
21: Dla wielu psów ciekawsza od telewizora może być lodówka pełna przysmaków. Z Sylwią Szymańczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozmawiał nasz reporter Dominik Smaka. O 14 wracamy z najnowszymi faktami. Zapraszam.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Tutaj cały czas byle do piątku w RMF FM. Odliczamy razem aż do kolejnego weekendu. Ola Filipek z wami. Cześć, dzień dobry. To już 4 minuty po 13.

0: śpisz 8 godzin, a nadal jesteś zmęczony? Taki nagłówek wyświetlił mi się przed chwilą w sieci. Otóż badania pokazują, że podobno sama długość snu to jest za mało, żeby czuć się wypoczętym, a kluczowa może być za to regularność. No i coś mi się tutaj, słuchajcie, nie zgadza. Akurat tego to ja sobie nie odmówię. Jestem, szczerze mówiąc, bardzo regularna, nie wiem jak wy. Tylko właśnie w niewyspaniu, nie?
1: Reklama.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Kopciuszku, zamieniłaś karoce na 3 fury? Się gra, się ma, księciuniu.
10: Tego jeszcze nie było.
11: Już w tym tygodniu potrójny finał września, z którego na pewno odjedziecie 3 suwami Chuck JS6 lub z 1 000 000 złotych.
12: Złota kumulacja w RMF FM.
13: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
18: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
19: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
18: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
20: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie radia RMF.

0: Dokładnie tak. Tam słońce, gdzie my, więc żadna prognoza mi nie wmówi, że idzie jesień i deszcz. W sercu ciągle lato i tego się trzymajmy. Tutaj RMF FM, byle do piątku i informacje ważne dla kierowców, bo dostajemy sygnały o utrudnieniach na Krajowej 51 w pobliżu Sprencowa. Sprawdzamy, co tam się stało, ale na wszelki wypadek, jeśli możecie, omijajcie to miejsce.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
5: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego. W Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: reklama.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Spotkanie przy firmowym ekspresie. Co pijemy?
3: Dla mnie americano. Podwójne espresso. Nie ma lepszej opcji.
4: To ja latte.
2: Każdy ma swoją idealną kawę. Opowiedz na www.rmf.fm, jaka powinna być twoja. Do wygrania ekspres Melitta i zapas kawy. To będzie idealny dzień kawy z RMF FM i marką Melitta.
5: Kawa to przyjemność. Pozwól sobie na nią codziennie dzięki ciśnieniowemu ekspresowi do kawy Melitta.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
14: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
15: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
16: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
15: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie. Ola Filipek, dziękuję Wam za dziś, ale posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 14:00. To wydanie ma dla nas Ewa Kwaśny.
4: Groźny wypadek na 50C1 w Warmińsko-Mazurskiem. Jedna osoba została ranna w zderzeniu trzech pojazdów. Burze przechodzą przez Śląskie. Piorun uderzył w dom w Kobiernicach. Sędzia Maciej Berek pisze do prezydenta Karola Nawrockiego, a chodzi o ślubowanie. W Tatrach już zima, sypie śnieg.
5: Nie polecamy żadne wyjście w wyższe partie Tatr. W ogóle zero przyjemności, mocny wiatr.
4: Jest 14:00. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i ciężarówki na krajowej 50C1 pomiędzy Olsztynem a Dobrym Miastem. W wypadku, do którego doszło w pobliżu Sprencowa, ranna została jedna osoba. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Pożar domu po uderzeniu pioruna w Kobiernicach w województwie śląskim. W budynku zapaliło się poddasze. Nie ma informacji o poszkodowanych. Od rana przez region przechodzą burze. Strażacy mieli już kilka interwencji związanych m.in. z połamanymi drzewami.
6: Śledzimy fakty.
4: Wody Polskie zakończyły pierwszy etap wykupu nieruchomości, które leżą na najbardziej zagrożonych terenach popowodziowych. To były dobrowolne wywłaszczenia na wniosek mieszkańców, którzy po tragedii z 2024 roku postanowili zacząć życie w nowym, bezpiecznym miejscu. Średnio dostawali 1,5 miliona złotych za dom. Teraz to Wody Polskie będą wskazywały nieruchomości do wywłaszczenia.
7: A co z mieszkańcami, którzy nie zgodzą się na Waszą propozycję i na przykład za 2 lata zostaną podlani? Czy oni będą mieli prawo ubiegać się później o odszkodowanie od państwa?
8: Przypomnę, że każdy ma prawo po wystąpieniu powodzi w ciągu 2 lat złożyć wniosek o odszkodowanie do Skarbu Państwa. Natomiast to odszkodowanie dostanie jedynie tylko wtedy, kiedy udowodni, że Skarb Państwa zawinił. W tym przypadku raczej ten dowód winy nie będzie tylko i wyłącznie po stronie Skarbu Państwa. Po prostu akceptujemy jako mieszkańcy to, że żyjemy na terenie powodziowym.
7: I godzimy się z ewentualnymi kosztami popowodziowymi.
8: No, to jest już wniosek, pani redaktor, ale tak dalej w dalszej perspektywie trzeba to rozumieć.
4: Mówił w rozmowie z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską szef Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Złożyłem dziś w kancelarii prezydenta pismo z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia mi złożenia ślubowania, poinformował właśnie Maciej Berek. Wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, były minister opublikował w sieci krótki list do Karola Nawrockiego, w którym stwierdza, że niezłożenie ślubowania nie może być traktowane jako zrzeczenie się stanowiska. Komisja Europejska wprowadza wspólny system oceny dużych komputerowych centrów danych, które potrzebują ogromnych ilości energii i wody. Na linii teraz Bruksela i nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, po co ten wspólny system?
9: Będzie wiadomo, ile takie centra zużywają prądu i wody oraz czy potrafią odciążyć sieć, na przykład ograniczając pobór energii w czasie przeciążenia. Bruksela chce też wykorzystać ciepło powstające przy pracy serwerów. Wszystko dlatego, że w ciągu 5 do 7 lat unijna moc centrów danych ma się potroić. Dla Polski to ważne, bo centra danych będą potrzebowały coraz więcej energii, a Warszawa chce przyciągnąć inwestycje związane ze sztuczną inteligencją i cyfryzacją. Przykładem jest planowane Centrum Sztucznej Inteligencji w Koninie, które będzie potrzebowało ogromnych ilości prądu.
4: I wracamy do kraju. Nagłe załamanie pogody w Tatrach. Wczoraj na Kasprowym Wierchu było jeszcze 12 stopni Celsjusza, a dzisiaj to już -1. Ale to nie wszystko. Wysoko w Tatrach zaczął sypać śnieg.
5: W okolicach 2000 metrów sypie śnieg. Temperatura w granicach 0 stopni. Niżej pada deszcz. Szlaki są śliskie, mokre. Im wyżej, tym są bardziej już przylodzone. Nie polecamy żadne wyjście w wyższe partie Tatr. W ogóle zero przyjemności, mocny wiatr. I takie też kolejne dni prognoza przewiduje.
10: Już jutro, pojutrze można się nawet kilkudziesięciu centymetrów świeżej pokrywy śniegu spodziewać w górach.
5: Tak, rzeczywiście te prognozy przewidują. Co będzie, to będziemy to śledzić na bieżąco.
4: Informował i ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Edward Lichota, a rozmawiał z nim zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałachicki. O 15:00 w RMF FM Nowe Fakty. Już teraz zapraszam.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: sparaliżowane centrum Warszawy, zablokowane drogi na lotnisko, ludzie porzucają samochody w okolicznych lasach i na łąkach, by tylko dostać się na miejsce.
2: To tak było 30 lat temu. Koncert Michaela Jacksona na Bemowie, będziemy go zaraz wspominać z wami. Wiemy, co się stało z pościelą, na której spał Jackson.
0: Paulina Sawicka.
2: Paweł Jabor.
0: Cześć.

0: 30 lat temu odbył się koncert, jakiego Polska nie widziała. Na warszawskim Bemowie zagrał król popu Michael Jackson. Koncert, który współorganizował Radio RMF FM. To są archiwalne materiały.
1: My byliśmy wtedy tacy malutcy. Z tego, co oglądam teraz, dopiero po latach, centrum Warszawy całkowicie było sparaliżowane przez fanów. Ludzie koczowali pod hotelem. Ruch tramwajowy zamarł na kilka dni. Kilometrowe korki. Drogi na lotnisko wyłączone. Policja i ochrona nie dawała rady. Służby medyczne ledwo wyrabiały. Co tam się działo w ogóle?
0: Marcin Jędrych, nasz kolega, dobrze to pamięta, zadzwoniliśmy do niego.
2: O tak, że Michael Jackson był gościem w hotelu Marriott, wtedy ówczesnym hotelu Marriott w Warszawie. Wtedy udało się załatwić pościel z pokoju, w którym Michael Jackson spał. I ta pościel potem stała się przedmiotem antenowej licytacji.
0: No jakby, wiecie, sprzedać całe wyposażenie tego pokoju, można by sobie życie ułożyć. Ciekawe, czy ktoś w tej pościeli śpi do tej pory, dajcie znać.
1: Może ktoś nas słucha. Byliście na koncercie, jak go wspominacie? Jesteśmy bardzo ciekawi. Dawajcie głosówki na Messenger RMF FM. A skoro Michael gra w naszych sercach, to gra.

0: finałowy tydzień września. Rozkręcamy, 100 osób wygrało dodatkową kasę w RMF FM, a przed nami wciąż gra o 1 000 000 złotych. W tej chwili wchodzicie do 4 losowań jednocześnie, w każdym właśnie 1 000 000 złotych.
1: Ale wiecie co, pomyślałam sobie, że finał mamy za godzinę. I to jest dobry moment na szczęśliwe numerki.
0: No dobra,
1: propozycja?
0: To odpalamy, proszę bardzo. Może tak młodzieżowo, 6-7.
1: No dobra, oficjalnie 6 i 7. Jeśli macie 6 i 7 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. To jest podwójny bonus. 2200 losów za każdy wysłany SMS RMF pod 7474. Konkretnie, dla każdego, kto wejdzie do gry, 1100 szans, a 6 i 7 w numerze telefonu. Gwarantuję wam bonus 2200. SMS RMF pod 7474.
0: 13 minut. Po 15 dzwonimy do was. To ostatnie minuty. RMF 7474.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny!
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Dołącz do grona Vitotal. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
11: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM!
12: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
13: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
14: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Już jutro w KFC.
19: Po reklamie.
20: Tak mija popołudnie z RMF FM.

dostaniecie podwójny bonus w grze o milion złotych. Finał już po 15, ale zostały tylko 2 minuty tej okazji. 2200 szans? SMS RMF wysyłacie pod 7474. Czas ucieka.

0: Ja Warsawicka, cześć. Ponownie 14.38. Byliśmy dla was specjalnie w redakcji Faktów, żebyście na te ostatnie minuty w pracy przed 15 zorientowali się, co się dzieje. No i takie szybkie streszenie ze świata i Polski. USA i Chiny rozmawiają w Nowym Jorku. W Brukseli rozmowy o sankcjach wobec Rosji. Do tego temat stałej bazy USA w Polsce. No same poważne decyzje.
1: Dobrze, że chociaż trójki klasowe już wybrane, prawda? Wiecie, jeden obszar napięć międzynarodowych mamy częściowo zamknięty. A wpadają też kolejne wspomnienia z koncertu Michaela na Bejmowie. Jest ktoś, kto był w pokoju Michaela Jacksona. Wrócimy do tych historii.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
2: Bo wygrałam w RMF FM.
1: Ojej, ty jesteś wilkiem.
2: Ale sztaby mam zaje fajne.
3: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
4: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
3: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
6: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
7: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
7: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
6: I w ekstra cenie, to rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Regulamin na circlek.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
14: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
15: Wygenerowano z AI.

0: W nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Mama! Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Demolaj pire!
5: Pierogi z serem!
6: Makaron carbonara!
0: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
0: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
0: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
3: Po reklamie.
7: Tu RMF FM. Radio numer 1. RMF FM.

0: 30 lat temu odbył się koncert Michaela Jacksona na Bemowie. Wspominamy go dziś, głosówka od Marcina.
1: Udało mi się być w pokoju, w którym on wtedy przebywał, na 45 w hotelu Mario. To był to pokój Panorama. Byłem tam podczas swoich praktyk w technikum hotelarskim. No i nawet udało mi się skorzystać z toalety tej samej, co korzystał Michael Jackson. No,
0: a może to był Beat It?
2: Nie. Ale się suchary trzymają tego naszego Pawełka, prawda? To znaczy, że robimy przerwę na kawę, herbatę, wodę z cytryną, cokolwiek tam macie w planach.
0: Będziecie musieli ze mną wytrzymać do 17.
2: Za chwilę, fakty.
0: Do 18? Weźcie te kawy.

0: Uwaga kierowcy, S3 w Lubuskiem, problemy w kierunku Zielonej Góry. Za chwilę wam powiemy, czy trzeba szukać objazdu. Jeżeli tak, to poszukamy go razem.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
7: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
9: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
10: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
9: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
11: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
6: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
12: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
6: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
13: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i TVP VOD.
14: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
15: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58. I wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
0: To kto dziś butelki wieczorem oddaje do butelkomatu po weekendzie? No właśnie, posłuchajcie faktów w RMF FM, w 15, Ewa Kwaśny.
16: Rząd przygotował już projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Ma on polepszyć sytuację samorządów po wprowadzeniu systemu kaucyjnego. W październiku ma ruszyć ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca. Pilotaż przeprowadził m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny.
17: Dzięki temu, że brałem udział w tym programie, zostałem zdiagnozowany.
16: Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela i o tym też w faktach o 15. Jest gotowy projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej i ma on polepszyć sytuację samorządów, które, jak informowaliśmy już w faktach RMF FM, notują ogromne straty po wprowadzeniu systemu kaucyjnego. Miejskie spółki, takie jak te w Krakowie czy w Warszawie, zbierają teraz o połowę mniej plastiku. Szacują, że zysk będzie niższy w skali roku o 20 milionów złotych. Michał Radkowski, nasz reporter, ponownie w faktach. Michale, jak zatem rząd chce ulżyć samorządom?
18: Nową ustawą, która przerzuca koszty na producentów opakowań podlegających kaucji. To wyjście naprzeciw głosom miejskich spółek, które narzekają, że od roku, gdy wprowadzono system kaucyjny, butelki PET zamiast do śmietników oddajemy głównie do recyklomatów, a to powoduje, że firmy odbierające odpady mają mniej surowca, co generuje straty.
19: Dostrzegamy ten problem, dlatego też Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało ustawę o rozszerzonej odpowiedzialności producentów na opakowania. Generalnie chodzi o to, aby wprowadzający na rynek po pokrywali koszty gospodarowania odpadami aż do końca ich życia, czyli aż do zagospodarowania odpadu, recyklingu itd.
18: Deklaruje wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska i obiecuje, że zmiany mają przynieść dodatkowe pieniądze dla samorządów. Dziś minister klimatu Paulina Henik-Kloska zapowiedziała na naszej antenie, że ustawą lada dzień zajmie się rząd.
16: Kierowców ostrzegamy przed utrudnieniami na trasie S3 w Lubuskiem. Ciężarówka zderzyła się tam z samochodem w pobliżu węzła Gorzów Wielkopolski Zachód. W kierunku Zielonej Góry przejedziecie teraz tylko lewym pasem. W październiku ruszy ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca. Z bezpłatnej tomografii komputerowej będą mogły skorzystać osoby w wieku od 50 do 74 lat, które przez określony czas paliły lub palą papierosy. W pilotażu, który przeprowadził m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny, zbadano 3750 osób. Wykryto 64 nowotwory.
20: W programie mieliśmy osoby, które paliły pomiędzy 60 a 80 papierosów dziennie. Natomiast to było co prawda poza Polską. Ja się zetknąłem z pacjentem, który palił 100.
17: Powiem szczerze, paliłem ostro, przeszedłem te wszystkie procedury i się okazało, że jest mały guzek 3 mm w płucu i po serii badań teraz jestem pod stałą opieką poradni pulmonologicznej. Dzięki temu, że brałem udział w tym programie, zostałem zdiagnozowany, lekko uspokojony, ale zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
16: Większość wykrywanych guzków, jak u pana Damiana, to zmiany łagodne, podkreśla profesor Mariusz Adamek, pulmonolog ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista dodaje, że rośnie liczba osób z rakiem płuc przed 50 rokiem życia. Dotyczy to również osób, które nie palą papierosów.
4: Sport w faktach RMF FM.
16: Piłkarski klub Legia Warszawa częściowo sprzedany. Właścicielem 40% akcji został biznesmen z USA o polskich korzeniach Michael Gorzyński. Większościowym właścicielem klubu nadal pozostaje Dariusz Mioduski. Na linii teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, co Legia zyskała na tej transakcji?
21: Zastrzyk finansowy, który zmniejszy zadłużenie klubu ze stolicy, a także poprawi jego stabilność finansową. Jak wyjaśniają władze Legii w wydanym komunikacie, częścią transakcji jest również właścicielska pożyczka, która ma wspomóc bieżącą działalność klubu. Nowy współwłaściciel Michael Gorzyński nie wejdzie jednak w skład zarządu Legii. Ten pozostanie bez zmian i prezesem zarządzającym klubu nadal pozostanie Marcin Herra. Dokładna kwota sprzedaży 40% akcji Legii nie została ujawniona. Michael Gorzyński, podobnie jak Dariusz Mioduski, wyemigrował z Polski w latach 80. do USA. Obaj studiowali na Harvardzie. Gorzyński obecnie jest właścicielem firmy, która działa w branży ubezpieczeniowej.
16: Kolejne fakty z Polski i ze świata za niecałe pół godziny. Zapraszam o 15.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Zawsze mnie zaskakuje ta orkiestra prognozy pogody. Jakoś tak szybko zaczynają grać. Już jestem gotowy, mapy zaktualizowane. 17 stopni w Szczecinie i to jest najcieplejsze miejsce teraz w Polsce. Zakopane 5 stopni. 5 stopni jest Zakopane.
22: To już teraz. Ja tam czytałam, że też troszeczkę śniegu może się pojawić już w górach i dzisiaj raczej nie śnieg, tylko deszcz i to w całym kraju. Okolice Gdańska, tam jest słoneczko.
0: Jeśli szukacie pracy, albo wasi znajomi szukają pracy, studenci na przykład to do was, to powiemy, ile czasu to zajmuje teraz.
22: Lecz pół dnia. Cześć, Paweł Jawor. Sawicka, Jawor.

0: Dziś koncert Michaela Jacksona 30 lat temu. Rozmawiamy o tym, ale także Wannabe i Spice Girls też 30 lat. To czas.
1: A teraz wróćmy do konkretów. Szukanie pracy w Polsce okazuje się, że trwa 9 miesięcy, tak średnio. Troszeczkę brzmi jak ciąża, wiecie. W sumie na początku i przy nowej pracy i przy dziecku też się zarywa nocki. Zresztą Paweł coś o tym wie i wy pewnie też. Aha.

15.14, deszczowa cała Polska. Jeżeli macie dosyć tego dnia, jeżeli ten poniedziałek jest dla was za trudny, a pracy jeszcze dużo przed wami, spokojnie, jesteśmy tu z wami, Sawicka Jawor, tak wiecie, głaszczemy troszkę po głowie, puszczamy ładne piosenki. No to jest na pewno bardzo miła i bardzo kojąca. Sixpence on the Reach of RMF FM.

0: No, 11 minut do losowania.
1: Czekajcie. Mikrofony są gotowe, telefon też.
0: Sejfy opukane też. Ostatnia szansa, żeby dziś jednym zgłoszeniem załapać się do dzisiejszego losowania i do trzech losowań w finale września. W każdym z nich milion złotych. No milion złotych właśnie dzisiaj, to przećwiczmy to.
1: Skoro mikrofony są sprawdzone, linie telefoniczne też.
0: Zamek w sejfie.
1: To tak, wiecie jak to działa. Wybieracie sejf, my go otwieramy. A potem słyszycie coś takiego.
2: Milion 140 tysięcy złotych!
1: Kto wie, może to się wydarzy.
0: To możecie być. Milion złotych. Za chwilę finał. I na tej ostatniej prostej do finału ostatnia taka okazja.
1: 11 minut. SMS RMF wysłacie pod 7474. Razy 1007. RMF 7474.
0: Za chwilę dzwonimy.

0: stoi obwodnica Trójmiasta. Zaraz wam powiemy, na których węzłach szukać zjazdu. Tam wypadek, szczegóły za chwilę właśnie w faktach.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Byle do piątku.
6: Praca do godziny 14 i koniec.
5: I tak trzymać. Jesteśmy z wami codziennie po 9 w RMF FM.
7: Hej, sklep Opon. Znajdź najlepsze opony całoroczne.
8: Gotowe. Zamawiam opony Dębica z darmową dostawą na sklepopon.com.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
13: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino, domowe...
12: Marzenia znacznie łatwiej realizować

0: okazji stulecia PKP.
1: Odkryjemy najbardziej klimatyczne dworce w Polsce.
2: Posłuchamy ich niezwykłych historii.
3: I spotkamy się z ludźmi, którzy tworzą kolej.
1: A wy macie swój ulubiony dworzec?
4: Dajcie znać na www.rmf.fm.
0: Czekają walizki podróżne w sam raz na kolejowe podróże po Polsce.
5: Zabawę wspierają Polskie Koleje Państwowe. Łączymy ludzi, miejsca i historie. 100.pkp.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.
11: 15.30, Fakty RMF FM i Ewa Kwaśny.
12: Trzy samochody zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu Krukowa. To między węzłami Gdańsk Lotnisko a Gdańsk Owczarnia. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. W Faktach teraz szansa na przełom w leczeniu endometriozy.
13: Naukowcy z Washington State University opracowali innowacyjną terapię nanocząsteczkową, która w badaniach na zwierzętach wykazała szybkie i skuteczne działanie.
11: I z tymi ważnymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
13: Witam.
11: Dzień dobry,
13: ponownie.
11: Grzegorzu, na czym ta choroba i terapia polegają?
13: Endometrioza to schorzenie, w którym tkanki przypominające błonę śluzową macicy zaczynają rosnąć poza jej obrębem. Choroba między innymi powoduje przewlekły ból. Badacze skoncentrowali się na roli układu odpornościowego, w szczególności na nieprawidłowym działaniu białych krwinek kluczowych dla zapobiegania chorobie. Znaleźli lek, który może to skorygować, a teraz połączyli go z nanocząsteczkami w sposób, który ułatwia dostarczenie go tam, gdzie to potrzebne. Badania na zwierzętach się powiodły, teraz naukowcy chcą metodę opatentować i przejść już do testów klinicznych, które zapewne jeszcze potrwają. Lek miałby być podawany w postaci zastrzyku raz na 2 tygodnie, a z czasem może raz w miesiącu.
11: Grzegorz Jasiński, dziękujemy Ci za tę informację. Na koniec jeszcze jedna informacja ważna dla tych, którzy wyjeżdżają. Opłata za wstęp do Wenecji w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro od osoby. Władze miasta argumentują, że dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość opłaty, czyli od 5 do 10 euro, nie są skuteczne. Za wstęp do Wenecji wiosną i latem muszą płacić turyści, którzy przyjeżdżają na kilka

Jest 16:39. Za chwilę zajrzymy na trasę Maryli Rodowicz, czyli ogon Maryli w RMF FM. Ale teraz tak mi się wyświetliło. Polacy na czele w Europie. Uwaga, najczęściej łamiemy ograniczenie prędkości. Na czele. Pewnie jeszcze migamy długimi, żeby reszta Europy nam zjechała.

0: Ogon Maryli w RMF FM. Jesteście ciekawi, co u naszej królowej?
1: Jeździmy za nią po całej Polsce, tu też nie mogło nas zabraknąć. Maryla była wczoraj jurorką w Tańcu z Gwiazdami i musiało paść to pytanie.
2: Z kim byś najchętniej zatańczyła?
3: Chyba z tym przystojniakiem Smaruj.
2: Dominik Smaruj.
3: Niezłe ciachono.
4: Zatańczyłaby. No gotowa była ta sukienka, widziałem i nic z tego.
1: Maryla, znając wszystkich facetów, prawie wszystkich, bo widzę groźny wzrok Pawła, on pewnie nie wart jednej łzy. Mm-hmm. O tak. Mm-hmm.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
10: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
11: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
20: Po reklamie.

0: Zima wróciła w Tatry, spadł śnieg. Taka informacja prosto ze studia faktów RMF FM. Najnowsze wydanie już za chwilę.
1: Dobra. Dopóki nie wymieniliśmy letnich opon, ja czuję, że jest jeszcze lato.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzicom! Rodzice w RMF FM.
7: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
8: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
9: 27 września Warszawa zamieni się w wielką biegową scenę. Tysiące zawodników z całego świata, sportowe emocje i największy maraton w historii Polski. Dołącz do 48 Maratonu Warszawskiego albo zapisz się na Nice to Fit You Warszawską Dychę. Nie biegniesz? Kibicuj! Wyjdź na trasę i dodaj biegaczom energii. Do zobaczenia 27 września. Poleca RMF FM.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Po reklamie.
12: 17 w studiu Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Zaczynamy Fakty w RMF FM. No i na początek temat, o którym na pewno dużo będzie się mówiło.
13: Dramat w Kujawsko-Pomorskiem.
14: Chłopiec na elektrycznej hulajnodze zginął pod kołami autobusu.
13: Dwóch rosyjskich oligarchów ma zostać wykreślonych z unijnej czarnej listy.
14: W zamian sankcje, które uderzają w Moskwę, zostaną przedłużone o 3 lata.
13: Założenia wstępnego kompromisu osiągniętego w Brukseli przytoczy korespondentka RMF FM.
14: A na koniec przepis na uśmiech.
13: W Światowym Dniu Orderu Uśmiechu.
14: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem.
13: 13-latek jadący elektryczną hulajnogą zginął po zderzeniu z autobusem.
14: Na linii faktów reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witamy, Staszku.
15: Dzień dobry.
14: Co wiadomo o przebiegu tego wypadku?
15: Nastolatek jechał po trasie pieszo-rowerowej, a potem wjechał na przejście dla pieszych. Według wstępnych ustaleń w tym samym czasie był już na nim autobus, który właśnie skręcał. Chłopiec uderzył w pojazd, a następnie według strażaków znalazł się pod nim. Niestety nastolatek zginął na miejscu, kierowca autobusu był trzeźwy. Teraz policja pod nadzorem prokuratury będzie ustalać przyczyny tego tragicznego wypadku.
13: Wszystko wskazuje na to, że jest wstępne porozumienie w sprawie przedłużenia unijnych sankcji wobec Rosji.
14: Z listy sankcyjnej mają zostać wykreśleni dwaj rosyjscy oligarchowie. W zamian obostrzenia mają być przedłużone aż o 3 lata.
13: Na linii Bruksela i korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgina-Łukasiu. Co oznacza ten wstępny kompromis?
16: To przede wszystkim oznacza, że udało się przełamać trwający od wielu dni impas. Francja i Słowacja domagały się wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana i udało im się to uzyskać. W zamian czarna lista obejmująca prawie 3000 osób i podmiotów zostanie przedłużona aż o 3 lata. To znacznie dłużej niż dotychczas, bo do tej pory sankcje przedłużano o 6 miesięcy, co za każdym razem było okazją do zażartych targów. O godzinie 18 rozpocznie się kilkugodzinna procedura ciszy. Jeżeli żaden kraj nie zgłosi sprzeciwu, kompromis będzie uzgodniony.
0: Pogoda, płata figle.
2: Śnieg spadł na dzisiaj na Kasprowym Wierchu.
13: No i to nie koniec załamania pogody w Tatrach. Synoptycy zapowiadają kolejne opady w ciągu najbliższych godzin.
2: A Tatrzański Park Narodowy jeszcze żyje kończącym się latem.
13: W lipcu i sierpniu na górskie szlaki weszło rekordowe. Ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów. Wylicza Magdalena Zwijacz-Kosica z TPN-u.
17: W lipcu mieliśmy ponad 900 tysięcy wejść do parku. W sierpniu jeszcze więcej, ponieważ było to ponad 1 230 tysięcy, 137 tysięcy wejść więcej niż w poprzednim rekordowym sierpniu.
2: Największym zainteresowaniem wśród turystów cieszy się morskie oko. Co sprawia, że się uśmiechacie?
13: No i co wprowadza was w dobry humor?
2: Pytamy, bo dziś Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
13: Na adres fakty@rmf.fm napisał do nas pan Rafał, który przyznaje, uśmiech na jego twarzy pojawia się najczęściej dzięki jego córkom, które nawet kiedy dzień jest średni, no, potrafią zrobić z niego kabaret bez biletu wstępu.
2: O to, co wywołuje uśmiech na waszej twarzy, pytał także reporter RMF FM w Trójmieście.
18: Słońce.
19: Słońce. Ostatnie właśnie chwile słońca. Ostatnie dni urlopu.
20: Gdy pajacowałam z bratem.
18: Miłość chyba, nie? Z tym zakochani, szczęśliwi.
21: Mnie tak samo, chyba ze wzajemnością.
2: Tych powodów do uśmiechu życzymy wam jak najwięcej.
13: Zdecydowanie tak. Czekamy także na wasze głosy pod adresem fakty@rmf.fm.
2: A temat uśmiechu wróci w kolejnych faktach.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Co powoduje uśmiech u Pawła Jawora? U mnie deszcz, jak wam powiedziałam, i deszczowa pogoda jest rzeczywiście dzisiaj niemal w całym
12: kraju.
22: Chcecie
12: wiedzieć naprawdę?
22: Nie wiem.
12: Gdy mam wolny podest do martwego ciągu na siłowni. Przychodzę, jest, proszę, sztanga leży, tylko ja i sztanga i proszę, jest fajnie. I wtedy się uśmiecham.
22: Jeśli macie podobnie jak Paweł, ale korzystacie z siłowni pod chmurką, to zdecydowanie dzisiaj nic z tego niemal w całym kraju. Deszczowo, Gdańsk akurat tam pogodnie, ale reszta z parasolką.
12: Jeszcze jak jest wolne miejsce parkingowe.
22: A tu wszyscy chyba kochamy. Nie wiem, jak teraz macie przed zakupami, właśnie. Tak, powroty, ale trzymamy za was kciuki, jesteśmy z wami. A właśnie, bo Arek Milik buduje osiedle w niezwykłym miejscu. Nie wierzę, informacje sportowe i ja, ale
12: ja też
22: tak.
12: Nie wierzę, zaskakujesz mnie, strony sportowe. Coś się stało? Coś chcesz przegadać?
22: Nie, to była strona z plotkami akurat, ale nieważne. Sawicka Jabor, cześć. Hej.

0: mógłbym tego słuchać w zapętleniu. Ale Paulina by mnie pogoniła.
1: YouTuber, z okazji stulecia PKP, zmienię tak temat, mamy dla was zabawę. Szukamy najpiękniejszych dworców w Polsce. Elżbiecie spodobał się ten w Przemyślu, nawiązujący wyglądem do architektury pałacowej. Co ciekawe, był tam również cesarz Franciszek Józef. A jak się na nim czuje Ela?
2: Czuję się jak, że tak powiem, jak król chodząc po tym dworcu. Sukienka dybalowa, no to stwierdziłam, że może troszeczkę tak przesadę, ale no garnitur to już taki bardziej elegancki.
1: Jak w pałacu, szkoda, że kamerdyner nie nosi walizek po dworcu, to by było
0: jak
1: fajne.
0: Jak nie, a mąż?
1: Ale to są wspólne rzeczy, wspólne sprawy.
0: Dla Eli mamy zestaw walizek podróżnych i gadżety od PKP. Bawcie się z nami dalej na www.rmf.fm, a w piątek zrobimy naszej radiowej ekipie niespodziankę z dworcami.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano akcję Stulecie PKP, której organizatorem są Polskie Koleje Państwowe.
1: A co z tym Milikiem, który próbuje wybudować osiedle w Katowicach? Szczegóły za moment. RMF FM jest 17.13 i relaksujemy się. Gibbs i Go for Money w RMF FM dla was.

0: nie bierze Sawicka znowu o piłce nożnej.
1: Tak, tak. Proszę bardzo, to jest twój temat, wkręciłaś się w piłkę nożną, proszę.
0: Tak, Arek Milik kupił ruinę stadionu w Katowicach, na którym stawiał swoje pierwsze kroki i chce wybudować na nim osiedle. Jest jedno ale, na razie na tym terenie może powstać tylko obiekt sportowy, także dużo papierologii przed nim, to na pewno. Mhm. Jestem ciekawa, czy w Urzędzie Miasta pójdzie mu lepiej niż w kadrze ze strzelaniem kluczowych goli.
1: Oj tam, ja będę go bronił. Deweloperka i piłka nożna to się bardzo łączy.
0: No jak?
1: Od tego zaczynała się kariera wielu znanych sportowców piłkarzy. Mama zrzucała piłkę z balkonu w bloku.
0: Mój tata kiedyś zrzucał banana na sznurku mojemu bratu z czwartego piętra, bo był głodny i nie chciało mu się iść.
1: Aha, zastanawiam się, jaki to sport. Piłka bananowa. Dobra, głupawka, już koniec w poniedziałku. Celine Dion.

0: Dzwonicie z trasy i pytacie, co to są za problemy w Śląskiem na A1. Nasi dziennikarze już się tym zajmują. Za 2 minuty szczegóły w faktach o 17.30.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
8: A nosek?
7: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
8: Całą noc?
7: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
8: Dobranoc, nosku.
7: Dobranoc, skarbie.
9: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: 17.30, fakty w RMF FM.
14: Kierowcy, uważajcie, są problemy na autostradzie A1 w pobliżu Bytomia w Śląskiem.
15: Pojazd wjechał w bariery. Zablokowany jest lewy pas w kierunku granicy. Naukowcy ogłosili przełom w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.
16: Tygodnik Nature opisuje właśnie nowatorską metodę, która daje nadzieję na skuteczne i trwałe wyeliminowanie wirusa z organizmu, co dotychczas było poza zasięgiem dostępnych terapii.
14: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Dzień dobry, Grzegorzu. Na czym ta terapia polega?
16: Zmierza do wyeliminowania zdolności wirusa do ukrywania się w komórkach wątroby, co pozwala mu przetrwać przez wiele lat. W tym celu badacze wykorzystują specjalne znaczniki chemiczne grupy metylowe, które wyłączają aktywność genów wirusa. Nie jest w stanie się namnażać. Kluczowym elementem terapii jest zmodyfikowana wersja enzymu Cas9, znanego z nowoczesnej techniki edycji genów CRISPR. Pozbawiony jest jednak zdolności przecinania DNA. Enzym ten, prowadzony przez specjalnie zaprojektowane cząsteczki RNA, trafia precyzyjnie w miejsce obecności wirusowego DNA i tam je unieszkodliwia. Wyniki badań przeprowadzonych na ludzkich komórkach wątroby i na myszach okazały się bardzo obiecujące. Już pojedyncza dawka terapii prowadziła do wyraźnego wyciszenia aktywności wirusa.
15: Za pół godziny w RMF FM popołudniowa rozmowa.
14: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie Janusz Cieszyński, poseł formacji Rozwój Plus.
15: Zapraszamy 2 minuty po 18.
17: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
14: Ile zarabia przeciętny Polak?
15: Z najnowszymi danymi już teraz Igor Skrzypek, witamy.
18: Dzień dobry. Teoretycznie 9259 zł brutto, czyli około 6,5 tysiąca zł na rękę. Tyle wyniosło przeciętnie wynagrodzenie w sierpniu według Głównego Urzędu Statystycznego. Pamiętajmy, że to średnia arytmetyczna, czyli kwota zawyżona przez najlepiej zarabiających. Niewiele mówi o prawdziwych zarobkach Polaków. Mówi za to o ogólnych trendach w gospodarce i widzi widzimy, że przeciętna płaca w sierpniu była niższa niż w lipcu o 2,5%. GUS jednak uspokaja, ten spadek prawdopodobnie wynika z tego, że w lipcu było więcej dodatkowych wypłat, premii kwartalnych czy odpraw emerytalnych, które nieco zawyżyły poprzednie dane. Uspokajające mogą być też dane z międzynarodowych rynków. Ropa tanieje, nadal jest horrendalnie droga, ale wszystkie rodzaje tego surowca straciły dziś na wartości. Najbardziej amerykańska WTI. Baryłka potaniała tylko dziś o 7%. Mimo tego na tańsze tankowanie w najbliższych dniach nie ma co liczyć. Z dobrych wieści, jeśli można tak powiedzieć, nasza waluta nie zareagowała na obniżenie ratingu Polski przez agencję Moody's. Przez cały dzień złoty utrzymał wartość, choć bywało lepiej. Euro kosztuje 4,35 zł, dolar 3,78, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 5,08 zł.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tak, tą gramy w popołudniowce w RMF FM. Niesamowita historia. No myślę, że bohatera tej historii to bardzo boli. Włoch znalazł 2 miliardy lirów po swoim zmarłym wujku. Ale pech chciał, że termin ich wymiany na euro już dawno minął. Także trudno, ale przyznacie, że na najbliższą partię Monopoli rodzina przyjedzie bez szans.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmfon.pl i YouTubie.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Co?
6: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Spotkanie przy firmowym ekspresie. Co pijemy?
10: Dla mnie americano. Podwójne espresso. Nie ma lepszej opcji.
11: To ja latte.
9: Każdy ma swoją idealną kawę. Opowiedz na www.rmf.fm, jaka powinna być twoja. Do wygrania ekspres Melitta i zapas kawy. To będzie idealny dzień kawy z RMF FM i marką Melitta.
12: Kawa to przyjemność. Pozwól sobie na nią codziennie dzięki ciśnieniowemu ekspresowi do kawy Melitta.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.
14: Lepsza połowa dnia w

0: No to jest wstrząsająca sprawa, sprawa zabójstwa Mai, ona wraca, głośna sprawa. Oskarżony chłopak wyjechał do Grecji, ale został sprowadzony do Polski. Teraz na jaw wychodzą nowe informacje, o tym donoszą inne media. Mama oskarżonego miała zlecić zabójstwo rodziny Mai i prawnika zajmującego się sprawą. Skontaktowaliśmy się z panem mecenasem i tak nam mówi.
1: Ja już jedno dziecko straciłem, mają córkę. Nie pozwolę, żebym stracił drugie dziecko.
2: Tak mówił pan mecenas. Więcej w programie RMF na koniec dnia po godzinie 22. Zapraszamy w imieniu Daniela Dyka.
3: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: W poprzednich odcinkach Lalki.
2: Zdaje się, że to skończony bankrut i bodajże w tym roku zlicytują nareszcie kamienicę.
1: Bolesław Prus, Lalka. Kolejny odcinek wielkiej produkcji RMF FM i RMF Classic już dziś po 23.30 w RMF FM.
2: Czyta Andrzej Seweryn.
3: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
1: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Grupa sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
7: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
8: Brzydka, za to niesympatyczna.
1: Grupa sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.
13: Czas na fakty. RMF FM, jest godzina 18 w studiu. Anna Wachowska i Tomasz Beryński.
14: Sejm wraca do sprawy ogólnopolskiej nocnej prohibicji i zakazu reklam alkoholu.
15: Kilka dni temu głosowanie nad projektem zablokowali posłowie PSL-u.
14: Pieniądze za spotkanie z prezydentem?
15: Karol Nawrocki odpowiada na medialne doniesienia.
14: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
15: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego dziś Janusz Cieszyński, poseł formacji Rozwój Plus. Projekt Lewicy i Polski 2050 w sprawie zakazu reklamowania alkoholu i ogólnopolskiej nocnej prohibicji będzie głosowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ustalił reporter RMF FM.
14: Posłowie mieli głosować nad ustawą już w ubiegły piątek, ale w ostatniej chwili, na wniosek PSL-u, marszałek Sejmu zdjął ten punkt z porządku obrad i cofnął do komisji.
15: W faktach witamy naszego dziennikarza Jakuba Rybskiego.
14: Witamy. Jakubie, co w sejmowych kuluarach mówi się o tym zagraniu PSL-u?
16: Politycy Lewicy i Polski 2050 są wściekli na posłów PSL-u, bo ludowcy mieli złożyć swój wniosek o cofnięcie projektu za plecami swoich koalicyjnych kolegów. Oficjalnie Polskie Stronnictwo Ludowe miało przekazać marszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu, że nie ma zgody w całej koalicji co do ostatecznego kształtu projektu. Parlamentarzyści Polski 2050 i Lewicy twierdzą jednak, że PSL celowo torpeduje pracę nad tą ustawą, aby, jak usłyszałem nieoficjalnie od jednej z posłanek, pokazać swoją sprawczość i zachować twarz przed wyborcami, którzy często nie popierają zakazu reklamowania i ograniczenia sprzedaży alkoholu, bo projekt zostałby przyjęty nawet bez głosów ludowców.
14: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Sam decyduje o swoim kalendarzu i sam decyduje o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam. Zawsze celem mojego spotkania jest interes Polek, Polaków i Polski.
15: Prezydent Karol Nawrocki odniósł się w ten sposób do medialnych doniesień o tym, że prywatna fundacja organizuje spotkania, na które zaprasza kancelaria prezydenta. A jeżeli wpłaci się pokaźną kwotę pieniędzy, można mieć nadzieję na spotkanie z głową państwa.
0: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
14: W warszawskim studiu Grzegorz Sroczyński i jego gość.
15: Witamy i słuchamy.
8: Witam serdecznie. Naszym gościem jest Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji i poseł rozwoju Plus. Witam, panie pośle.
17: Dzień dobry państwu.
8: No, wraca afera Szpitala Południowego, chyba skaczecie z radości. Dawid Kacprzyk, zapytany przez dziennikarzy Kanału Zero o aferę w Szpitalu Południowym, odpowiedział, przepraszam za cytat, mam to w D. Widział pan ten film?
17: Tak, widziałem, no ale to jest oczywiste, że ma to w D, dlatego że może. Przypomnę, że po pierwsze on dalej pracuje na NFZ, bo to jest przychodnia na NFZ, czyli państwo nie wyciągnęło żadnych konsekwencji.
8: Ale wie pan, jeżeli on ma nieodebrane przez Naczelną Izbę Lekarską...
17: Właśnie o tym chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć drugą rzecz, że ten układ w Izbie Lekarskiej doprowadził do tego, że on nie stracił prawa wykonywania zawodu. Przypomnę, że Izba Lekarska powiedziała, że on będzie zawieszony.
8: Tak,
17: i do tej pory do tego nie doszło. I ostatnio była taka ciekawa sytuacja na Sejmowej Komisji Zdrowia, gdzie posłowie ze wszystkich opcji po prostu jasno mówili, że takiego systemu dyscyplinarnego dla lekarzy, który zapewnia im faktyczną bezkarność, być nie może, bo to jest po prostu niedopuszczalne i nikt nie powinien funkcjonować w ten sposób.
8: A może Kacprzyk po prostu powiedział na głos to, co wy, politycy, wszyscy myślicie o rozliczaniu afer, to znaczy, że trzeba przeczekać, moje plemię i tak mnie obroni.
17: Ale sytuacja tutaj jest zupełnie inna, dlatego że ja mam taką tezę, że 80% tych afer, które są w polityce, to są rzeczy, które są bardzo mocno dęte. Tu mamy złodzieja, który ukradł 500 000 złotych. Ja mówię, celowo ukradł, dlatego że on oddał te pieniądze. Więc jeżeli ktoś ukradł, oddał, no i się do tego przyznał. I dlatego uważam, że takie osoby powinny być natychmiast wykluczane z zawodu. To jest zawód zaufania publicznego, to nie jest jakaś przypadkowa osoba, a w szczególności powinien być niedopuszczony do tego, żeby realizować jakiekolwiek usługi na NFZ.
8: A myśli pan...
17: Przypomnę, że on w trakcie tej wizyty, kiedy ludzie za drzwiami czekali w kolejce, opowiadał pacjentowi o tym, jakie sobie kupił Porsche. Czyli jakby skala degrengolady absolutnie niesamowita.
8: Tak, pokazywał nawet zdjęcie rzeczywiście i żalił się, że nie może nim jeździć, bo telewizje by się pojawiły. Zostawmy na razie Kacprzyka. Pana zdaniem on będzie przesłuchany w miarę szybko? Teraz chyba jest powód.
17: Moim zdaniem jest tak, że nikt nie chce go przesłuchać, dlatego że się boją, że on wtedy powie wszystko. I powie wszystko o tym układzie w Szpitalu Południowym. Ja tam byłem na kontroli poselskiej i to było zupełnie oczywiste, że gdzie się tam nie spojrzy, tam jest jakiś przekręt. Przypomnę, złodziej Kacprzyk na SOR-ze, w prosektorium płacenie za skóry de facto, na oddziale, gdzie jest in vitro, pomylono zarodki. Tam, gdzie się nie spojrzało, były jakieś problemy.
8: Jutro,
17: i to jest po prostu niedopuszczalne.
8: Jutro rząd zajmie się nareszcie słynnymi ustawami zdrowotnymi, które mają ukrócić kominy płacowe w szpitalach i polskim lekarzom utrudnić bilokację, czyli właśnie pracowanie w dwóch miejscach naraz, co uprawiał dr Kacprzyk. Potem ustawy trafią do Sejmu. Czy poprze pan ograniczenie na przykład łącznego czasu pracy lekarzy do 2 etatów?
17: Znaczy, to, że nie ma systemu monitorowania czasu pracy, to jest gigantyczna pomyłka i to powinno być poradzone już dawno. I co więcej, to nie wymaga żadnych zmian w ustawach. Tymczasem ten
8: rozumiem,
17: pakiet...
8: Rozumiem, że krytykuje pan również siebie.
17: Słucham?
8: Rozumiem, że krytykuje pan również siebie
17: pan
8: teraz.
17: Dlaczego pan tak...
8: No bo za waszych czasów może trzeba było to wprowadzić.
17: Ale za naszych czasów postawiliśmy pierwsze kroki, jeżeli chodzi o cyfryzację systemu ochrony zdrowia. Przypomnę, przed nami Arłukowicz i Ewa Kopacz wydali 500 000 000 złotych na system e-zdrowia i nie wystawiono ani jednej e-recepty, ani e-skierowania. Więc ja,
8: proszę
17: mi wybaczyć,
8: przepraszam,
17: ale to jest argument.
8: Nie chcę brnąć w tę stałą gadkę przez 8 lat rządów i jedni i drudzy
17: ale
8: to powtarzają.
17: Przez 8 lat rządów.
8: Ja wiem.
17: Naprawdę dużo w tym obszarze zbudowaliśmy. I mówienie, że a tego jeszcze zabrakło, no proszę bardzo, niech ktoś to zrobi
8: dobra,
17: lepiej.
8: Wycofuję,
17: na razie się nie znalazł.
8: Wycofuję, to była niepotrzebna wrzutka, bo wiadomo było, że co się odpali po takiej uwadze.
17: Ja
8: chcę zapytać o coś innego.
17: Fakty.
8: Czy to ograniczenie pana zdaniu, już tak ponad podziałami, bo wszystkim nam zależy, żeby nie nastąpił kolaps w służbie zdrowia na wiosnę. Lekarze twierdzą, że jak się wprowadzi te przepisy, to bez tej bilokacji lekarzy, których jest za mało, po prostu się system zawali. Co pan
17: mówi? To nie są lekarze, tylko cynicy, dlatego że nie ma czegoś takiego.
8: Ale sam pan mówi, że będzie kolaps już tej jesieni.
17: Nie, ale kolaps będzie tej jesieni. Nie z powodu tego, co tu jest w tych ustawach, bo te ustawy wejdą, z tego co słyszałem od pani minister zdrowia, za rok. Czyli one i tak teraz nic nie zmienią.
8: Chyba już premier Tusk kazał, żeby szybciej.
17: Tak czy owak, kolaps będzie dużo wcześniej, bo nie brakuje godzin pracy lekarzy, tylko brakuje pieniędzy. I system ochrony zdrowia jest chronicznie niedofinansowany. Przypomnę, obcięto na przykład pieniądze na diagnostykę obrazową, co doprowadziło do wydłużenia kolejek o 20% w ciągu 2 miesięcy. To są liczby NFZ-u, to ja tutaj nic
18: sam nie wiem. Ale miał pan wrażenie, że jakoś tak przyschło, to znaczy był moment, kiedy bardzo dużo wszyscy my, dziennikarze, o tym mówiliśmy. Ludzie się jakoś, jak to zwykle w polskiej służbie zdrowia, umościli w tym miejscu, które pan Wiszyna, ja rozumiem. Tak. I teraz, wie pan, no być może po prostu jest pogorszenie, ale nie będzie spektakularnego, nie, będzie obsówki spektakularne.
17: System ochrony zdrowia w Polsce działa tak, że w pierwszych miesiącach każdego roku kalendarzowego pieniądze jeszcze jakieś tam są, a pod koniec jest już naprawdę trudno i po prostu są problemy z płynnością. Nie ma na zakup leków, nie ma na różne...
18: A co pacjentowi takiemu zwykłemu radzić, który by chciał jakieś badania sobie przeprowadzić i teraz słyszy, że na jesieni to w zasadzie wszystko się zawali.
17: No, jeżeli ktoś dzisiaj się chce zapisać na przykład na badanie obrazowe, to jest bardzo prawdopodobne, że w ogóle w tym roku nie dostanie żadnego terminu. I to jest realny problem. Te ustawy, które teraz są na rządzie, nic realnie w tym roku z tym nie zrobią. Co więcej, to są ustawy, które zrobią gigantyczny prezent prywatnym przychodniom. Dlatego, że jeżeli będzie limit 240 zł za godzinę w publicznej ochronie zdrowia, to wie pan, co to oznacza? Że w prywatnej za 300 za godzinę można będzie przepłacić każdego lekarza.
18: Ale ja o tym mówię, lekarze też mówią, że wprowadzenie tych limitów na szybko spowoduje odpływ do prywatnej służby zdrowia i dodatkowe ograniczenie świadczeń na NFZ.
17: Dlatego razem z Mateuszem Morawieckim przedstawiliśmy pakiet rozwiązań, które pozwoliłyby nie wylać dziecka z kąpielą. Oczywiście zostało to zignorowane, no bo ten rząd tak ma, że jeżeli coś zaproponuje opozycja, no to wtedy jest to wrzucane.
18: Był niezwykle koncyliacyjny, wszystkie
17: ale
18: uwagi
17: proszę,
18: opozycji uwzględnia.
17: Proszę zapytać bywalca studia RMF FM Michała Gramatyki, który wielokrotnie publicznie mówił o tym, że na Komisji Cyfryzacji w Sejmie wielokrotnie były przyjmowane jego poprawki, dlatego że były merytoryczne. A najzabawniejsze jest to, że jak został wiceministrem, to później to, co sam wpisał jako poprawkę, wycofywał.
18: Bo jest nowa afera, wy Kacprzykiem, oni Nawrockim i aferą platynową. To normalne, że można sobie kupić za 100 tysięcy dolarów rozmowę tet-a-tet z polskim prezydentem?
17: No, ale to jest wymyślone przez portal, który jest w sporze prawnym z panem prezydentem.
18: Nie, to nie jest wymyślone przez portal, tylko dziennikarze zapytali biznesmenów, którzy dzwonili do fundacji, której zresztą członków pan świetnie zna, z pytaniem, co za te 100 tysięcy dolarów można dostać. Dostali taką informację, że spotkanie z prezydentem.
17: To ciekawe, bo jedyne, co zostało opublikowane przez tych dziennikarzy, to jest ulotka. I tam się tworzy takie wrażenie, że tam jest napisane, że można spotkanie z prezydentem. Tymczasem łatwo ją przeczytać i tam nic takiego nie ma. I to jest po prostu kolejna historia, taka jak te, za które prezydent Karol Nawrocki pozwał portal Onet, która moim zdaniem się okaże, że jest kompletnie wyssana z palca.
18: Kompletnie dęta.
17: No, jestem co do tego absolutnie przekonany. Zresztą pan prezydent jasno dzisiaj powiedział, że to jest kompletna bzdura. Wcześniej ministrowie pana prezydenta też się do tego odnosili. No, państwo z redakcji, które to podały, pokazali pewne urywki, ale nie pokazali tego konkretu, czyli właśnie tego, że rzeczywiście jest jakkolwiek uprawdopodobnione, że można za pieniądze umówić spotkanie z prezydentem.
18: Konkret jest taki, że pakiet platynowy kosztuje 100 tysięcy, a resztę sobie domyśli.
17: I nikt go nie kupił.
18: Biznesmenie, okay.
17: Nikt tego pakietu nie kupił, czyli...
18: To stawiamy kropkę i przechodzimy, żegnamy słuchaczy RMF FM i przechodzimy do naszych mediów społecznościowych RMF 20 i Radio RMF 24. Janusz Cieszyński jest nadal naszym gościem.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: A o tej porze, jak zawsze w RMF FM, pojawia się wasza ulubiona poplista. Dziś w notowaniu 6212. Tu Marcin Jędrych. Dzień dobry. Zapraszam po przeboje.

0: sponsorem Poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
1: Sponsorem programu Poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.

wygląda na jakieś takie drobne porządki na pobliście, bo Dawid Podsiadło skończył ubiegły tydzień na pierwszym miejscu, a dziś słyszymy go zaledwie na 9. miejscu. Może zatem jurorzy pobliscy sprawią coś jeszcze, jeśli chodzi o to nagranie. Pamiętajcie o głosowaniu na radiowej stronie www.rmf.fm. U nas 18 minut po godzinie 18. To teraz przenosimy się do raju, paraíso. Las Frequencies. Proszę poćwiczyć język. To są takie fajne

0: się to nuci, zwłaszcza podczas podróży samochodem, na przykład z pracy do domu, to Temper City i Self Aware dziś na miejscu 8 naszego poplistowego notowania, a za chwilę będzie bez końca piosenka. Piosenka bez końca, którą śpiewa Oscar Sims.
1: Sponsorem poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl. Sponsorem programu Poplista jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
2: Reklama.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby...

0: odpowiedzieć na odwieczne pytanie: czego pragną kobiety? Kolejny odcinek już w niedzielę po 10:00.
1: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
0: Kup lista numer 7. Numer 7. 7, 7.

Pytanie o samopoczucie na początku nowego, pracowitego tygodnia może być czasami dyskusyjne, ale zostawmy. Artyści mają prawo pytać o wszystko, zwłaszcza w piosenkach. How does it feel? To słynny New Order Blue Monday, tylko w nowej, uspółcześnionej wersji. Krótszej, dlatego tak fajnie w radiu brzmi. U nas za chwilę będzie Sylwia Grzeszczak z owocowym przebojem, ale wcześniej jeszcze to jest połączenie, którego pewnie nie wszyscy się spodziewali. Take That i Michael Patrick Kelly. Feel my love.

0: Łapcie smaczne owoce od Sylwii Grzeszczak na Popliście. Dziś w notowaniu 6212 to jest już piąta lokata. Oczywiście to jest słynne mango. Przypominam, że po 19 u nas jak zawsze w naszym programie program Powerplay. Dziś będziemy wracać do tej pięknej rocznicy, 30. rocznicy Michaela Jacksona w Polsce. Będzie specjalny konkurs, ale wcześniej jeszcze czołówka Poplisty. To za moment.
1: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
5: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal.

0: dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność, wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
8: Sponsorem programu Poplista jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
9: RMF FM. Najlepsze.

0: jest taki trochę komunikat lekko zbywający. Później ci opowiem, trzeba poczekać, bo być cierpliwym, ale czasem właśnie warto poczekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret w wspólnym przeboju, który, proszę bardzo, jak sobie świetnie radzi na publiczce, to już jest dziś trzecie miejsce naszego notowania. Zatem właściwie wszystko już prawie, nie, prawie wszystko wiadomo. Tak to chciałem powiedzieć. Jedna piosenka z propozycji i dwie z samego szczytu. Bum. Metzner, kim jestem? Też jakieś pytanie zadaję. Proszę sobie odpowiedzieć, poszukać odpowiedzi. Macie na to całe popołudnie i wieczór, bo jeszcze patrzę za okno, no jeszcze nie jest tak ciemno. To znaczy, że jeszcze można mówić o popołudniu poniedziałkowym. W RMF FM właśnie to nagranie.
1: W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: koledzy spotkali się przy okazji tego słynnego przeboju Ring My Bell. Kiedyś dawno, dawno temu Anita Ward, a teraz Aish i Mata w polsko-angielskiej wersji tego przeboju. Prawie od szczytu dzieli ich tylko jedna pozycja. Ale na pierwszym miejscu, no, mamy numer jeden oczywiście i to będzie...
1: Lista numer jeden.
2: Numer jeden.
0: Nareszcie. Pewnie. Staram

0: dawna, to wiem.
1: Sponsorem poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl. Sponsorem programu Poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
2: Reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM!
5: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
6: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej,
8: bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis, a masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
10: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
11: To już jest czas faktów, bo na zegarze RMF FM godzina 19, zatem co się wydarzyło, o czym Was teraz poinformują Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Dzień dobry.
12: Witamy, zapraszamy. Groźny wypadek na drodze krajowej numer 28 na Podkarpaciu.
13: Utrudnienia są na trasie między Jasłem a Krosnem.
12: Regionalne zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce.
13: Tego chce prezydent Karol Nawrocki.
14: Po drugie, zbudujmy razem regionalny hub gazowy oparty na amerykańskich dostawach.
12: Wybiła 19, zapraszamy na fakty w RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej numer 28 na Podkarpaciu.
13: W Moderówce, chodzi o trasę Jasło-Krosno, doszło do dwóch wypadków.
12: Na tym samym odcinku drogi zderzyły się w sumie cztery samochody.
13: W kierunku Krosna jedziecie wahadłowo. Prezydent Karol Nawrocki proponuje, by w Polsce zostało ulokowane regionalne zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego.
12: Powiedział o tym podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego w Nowym Jorku.
14: Polska jest na to w pełni gotowa. Potrzebujemy, żeby strona amerykańska uznała serwis i współprodukcję za pełnoprawną część współpracy przemysłowej, a kierunek jest już przetarty, bo dwie ostatnie umowy międzyrządowe dotyczyły właśnie obsługi i szkoleń, a nie zakupu nowego sprzętu. Po drugie, zbudujmy razem regionalny hub gazowy oparty na amerykańskich dostawach. Polska już dziś odbiera amerykański gaz i część z niego odsprzedaje dalej. Rozbudowa naszych terminali LNG pozwoli robić to na skalę całego regionu, a to oznacza dla amerykańskiego dostawcy rynek większy niż sama Polska.
13: Podkreślał prezydent Nawrocki, który wraz z małżonką Martą Nawrocką przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
12: Nie dojdzie do środowej wizyty wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Nieoficjalnie ustalił korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
13: Spotkanie odbędzie się w innym terminie, który zostanie ustalony.
12: Wcześniej zapowiadano, że Kosiniak-Kamysz miał rozmawiać z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem, między innymi o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Nasi na siatkarskich mistrzostwach Europy.
13: Na taki mecz czekaliśmy od 2 tygodni, bo tyle czasu jesteśmy już w Bułgarii. Tak mówią nasi siatkarze przed jutrzejszym meczem z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
12: W Sofii na treningu biało-czerwonej drużyny był Patryk Serwański, wysłannik RMF FM na ten turniej.
13: Polacy taktycznie i mentalnie gotowi na jutrzejszy pojedynek?
15: Dobry wieczór. Taktycznie jeszcze nie do końca jesteśmy przygotowani, bo analizy wideo dotyczące gry przeciwnika jeszcze są przed naszą drużyną. Natomiast trening był szansą dla Nikoli Grbicza, by przeanalizować z zawodnikami założenia gry w ataku. I to już jest zrobione. Analizy wideo będą jeszcze 2, jedna niebawem, a druga jutro. A jak dzisiejsze zajęcia na hali ocenia rozgrywający Jan Firlej?
16: Dzisiaj niezła jednostka, myślę. Mamy jeszcze jutrzejszy rozruch. Myślę, że tak, że robimy to, co w naszej mocy, żeby się przygotować jak najlepiej. Także jeszcze została jutrzejsza poranna jednostka i spotkanie.
15: A zatem jest jeszcze trochę spraw do przeanalizowania, do szlifowania, a do meczu pozostały 23 godziny. Sofia, Patryk Serwański.
13: No a za godzinę uroczyście zaczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
12: A filmem otwarcia jest Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Holoubka.
13: Obejrzała go już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
17: To jest mocno zaskakujące połączenie dramatu wojennego, mrocznego dreszczowca z elementami westernu. Film osadzony jest w realiach II wojny światowej, opowiada o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, ale każda próba opowiedzenia fabuły zahacza o spoilery. Dziki, Dziki Wschód miał niedawno światową premierę na festiwalu filmowym w Toronto. To dziś jest w Gdyni.
18: To będzie polska premiera tego filmu. To jest film, o który walczyłem przez wiele lat. To jest takie wyczekane, wypieszczone, bardzo kochane przeze mnie dziecko.
17: Mówi reżyser Jan Holoubek. W obsadzie są m.in. Itaj Tiran, Robert Więckiewicz, Joanna Kulik i Piotr Trojan.
12: Relacje naszej dziennikarki prosto z festiwalu filmowego w Gdyni od jutra na bieżąco w Faktach i w Faktach Kulturalnych RMF FM.
13: A my słyszymy się o 20:00.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu właśnie, o tej porze, kiedy jest 19:04, rozpoczyna się program, który nazywa się Powerplay. Zapraszam i oczywiście życzę wszystkim dobrego odbioru, mając na uwadze taki dość istotny fakt.
19: Panowie, cały czas przy waszym programie tańczę. Cały czas.
11: I tak właśnie będzie i niech tak zostanie, nic się nie zmieni. Właściwe rytmy będą zapodane aż do godziny 22:00. Marcinie?

to jest ten feeling, który zawsze daje tyle pozytywnej energii. Coolio i Gangsta's Paradise. Jeśli macie ochotę dziś na przykład podczas kolacji albo jakiegoś takiego szybko zaaranżowanego spotkania towarzyskiego zabłysnąć, to posłuchajcie teraz tej informacji, bo oto w RMF FM w programie Power Play pojawi się artystka, która prawie dokładnie 2 lata temu zainteresowała świat muzyczny taką oto propozycją. Pamiętacie? Rosé! Tam jeszcze wspierał ją Bruno Mars. Teraz ona wraca z nową piosenką, która no, ma za zadanie pokazać, że nadal jest w muzycznym obiegu. Rosé? Zaśpiewaj dla słuchaczy utwór New Trick.

0: rodzaj już znacie, a teraz mamy kolegę ze sprawą.
1: Chciałbym zadedykować piosenkę dla kolegi z pracy, Whisky moja żono.
0: No nie, kolego, whisky w pracy nie, to jest bardzo złe połączenie. Ja proponuję naiwne pytania. Pogadajcie sobie, pozadawajcie, być może do czegoś dojdziecie.

0: jedno nagranie, a ile fajnych wątków do dyskusji uruchamia się od razu. Naiwne pytania zespołu Dżem. A propos właśnie dyskusji, to dziś w programie PowerPlay już za kilka minut będzie ważny wątek dla kierowców i dla tych, którzy myślą trochę w kategoriach przyszłości motoryzacji. Czy zadajecie sobie to pytanie, jakimi samochodami będziemy jeździć za na przykład 10 czy 20 lat? Jeśli tak, to świetnie się składa, bo za chwilę w tej kwestii bardzo ważny raport, który opublikuję na naszej antenie, więc bądźcie z RMF FM. Wcześniej On The Floor z Jennifer Lopez.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach.
3: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę?
4: Życz w

0: szczegóły www.pocztowy.pl.
1: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
2: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
3: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
5: Co? No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Przytulanka jest. Buziak jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
9: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
10: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki, a zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
11: Profilaktyka! Podaj dalej!
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: By ktoś powiedział pyszne.pl.
14: Po reklamie.
15: RMF FM zawsze z tobą.
16: RMF FM zawsze z

I jeśli jedziecie teraz w towarzystwie RMF FM i mijacie jakąś stację paliw, no to widzicie te ceny na tych słynnych pylonach i pewnie zdychacie myśląc, co będzie dalej. No w pewnym sensie jest na to odpowiedź, bo pojawiły się ostatnio badania dotyczące tego, jak Polacy myślą o rynku samochodowym, motoryzacyjnym. Ciekawe, czy też o tym myślicie. I okazuje się, że tylko 14% respondentów uważa, że przyszłość będzie należeć do samochodów benzynowych i diesli, czyli pozostali myślą raczej o samochodach elektrycznych albo tak zwanych hybrydach. Czyli można powiedzieć wprost, nic się, proszę Państwa, nie zmienia. Duzi chłopcy wracają do zabawek z dzieciństwa, czyli samochodów na baterie.

0: dobry, Adam Lambert, sam raz na popołudniowo-wieczorny relaks w utworze Ghost Town. A u nas już niebawem fakty o 20, to za niecałe 20 minut, a w nich powiemy o tym, że na trasie Lublin-Ścinawa w Turowie na drodze krajowej numer 36 jest wahadło. Jedźcie ostrożnie.
1: Reklama.
2: RMF FM rusza w trasę z okazji stulecia PKP.
3: Odkryjemy najbardziej klimatyczne dworce w Polsce.
4: Posłuchamy ich niezwykłych historii.
5: I spotkamy się z ludźmi, którzy tworzą kolej.
3: A wy macie swój ulubiony dworzec?
6: Dajcie znać na www.rmf.fm.
2: Czekają walizki podróżne w sam raz na kolejowe podróże po Polsce.
7: Zabawę wspierają Polskie Koleje Państwowe. Łączymy ludzi, miejsca i historie. 100.pkp.pl.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10. Ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
11: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: 8200, 8600.
14: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
15: Potrzebujemy towaru
16: i pieniędzy.
14: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku.

0: meble laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Spotkanie przy firmowym ekspresie.
2: Co pijemy?
3: Dla mnie americano. Podwójne espresso. Nie ma lepszej opcji.
2: To ja latte.
1: Każdy ma swoją idealną kawę. Opowiedz na www.rmf.fm, jaka powinna być twoja. Do wygrania ekspres Melitta i zapas kawy. To będzie idealny dzień kawy z RMF FM i marką Melitta.
4: Kawa to przyjemność. Pozwól sobie na nią codziennie dzięki ciśnieniowemu ekspresowi do kawy Melitta.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Po reklamie.
10: To jest Power Play. Tylko w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Codziennie po trzeciej.
2: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
3: Ale my już jesteśmy na nogach,
2: by dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
3: Pierwsze newsy,
2: pierwsze naładowane energią hity
3: i pierwszą kawę.
1: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Czego pragną kobiety? Ktoś wie. No może ktoś na ochotnika. No co? Jest jakiś odważny? Jak tak, to zapraszam. Już w niedzielę po 10:00 rozgryziemy tę zagadkę w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
9: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
1: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
1: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze, Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
12: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: 27 września Warszawa zamieni się w wielką biegową scenę. Tysiące zawodników z całego świata, sportowe emocje i największy maraton w historii Polski. Dołącz do 48 Maratonu Warszawskiego albo zapisz się na Nice to Fit You Warszawską Dychę. Nie biegniesz? Kibicuj! Wyjdź na trasę i dodaj biegaczom energii. Do zobaczenia 27 września. Poleca RMF FM.
4: O reklamie.
14: W programie Power Play sprawdzamy nowe fakty, co się wydarzyło o godzinie 20:00. Dowiecie się właśnie u nas. Przed mikrofonami Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Środowa wizyta ministra obrony w Pentagonie odwołana.
15: Potwierdzają się zatem ustalenia amerykańskiego korespondenta RMF FM.
2: Problemy na drodze krajowej numer 36 na Dolnym Śląsku.
15: W wypadku ranna została jedna osoba.
2: Niedoszły prezydent Rumunii zatrzymany.
15: Sprawa dotyczy oszustwa na ponad 1 000 000 euro.
2: Za chwilę też fakty sportowe w RMF FM.
15: To na pilną prośbę strony amerykańskiej środowa wizyta wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza ma zostać przesunięta, wynika z komunikatu MONU.
2: Do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy będą prowadzili rozmowy z amerykańskimi partnerami.
15: Jak napisano w oświadczeniu resortu, po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO, niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów paktu.
2: Uwaga kierowcy, jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej numer 36 na Dolnym Śląsku.
15: W Turowie na trasie Lubin-Ścinawa zderzyły się dwa samochody osobowe.
2: I tam jedziecie wahadłowo. Niedoszły prezydent Rumunii, Calin Georgescu, został zatrzymany na 24 godziny w związku z podejrzeniem oszustwa na ponad 1 000 000 euro.
15: Śledczy przeszukali 5 adresów związanych z politykiem i zabezpieczyli m.in. nośniki danych oraz urządzenia zagłuszające sygnał.
2: Georgescu, który wygrał unieważnione wybory prezydenckie sprzed 2 lat, jest też oskarżony o promowanie ideologii faszystowskiej.
15: Roczne moratorium na unijną biurokrację?
2: Domaga się tego Polska wraz z 10 innymi krajami Unii Europejskiej. Europejskiej.
15: Państwo chcą, by wspólnota poświęciła cały rok na wdrażanie i porządkowanie już istniejących przepisów, zamiast dokładać kolejne.
2: Na linii Studio Faktów w Brukseli, w nim korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze znajduje się w tym liście podpisanym przez 11 państw?
4: W liście jest postulat, żeby każda nowa unijna regulacja była wcześniej dokładnie sprawdzona pod kątem kosztów dla firm i wpływu na gospodarkę. Państwa chcą też, żeby najpierw lepiej wykorzystywać i upraszczać już istniejące przepisy, zanim powstaną nowe. Proponują również, żeby nowe regulacje były obowiązkowo przeglądane co najmniej raz na 5 lat. Jednocześnie podkreślają, że upraszczanie prawa nie może oznaczać obniżenia standardów ochrony środowiska, pracowników czy konsumentów.
16: Wasze zdanie w Faktach RMF FM.
15: W popołudniowych Faktach pytaliśmy was o to, co wywołuje uśmiech na waszych twarzach.
2: Taki od ucha do ucha.
15: Pytanie padło nieprzypadkowe, bo dziś Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
17: Często się pani uśmiecha?
18: Tak.
17: Takie sytuacje, które wywołują uśmiech na twarzy. Wnuki?
18: Najbardziej, tak. Się uśmiechają, bawią się.
17: I ty zaraża uśmiech?
18: Oczywiście.
19: Jak się dziewczyna uśmiecha do kogoś, no to...
17: Wywołuje uśmiech?
20: Tak, tak.
17: Pani też?
20: No, mnie tak samo. Chyba ze wzajemnością.
19: Tutaj taki mały łobuz.
17: Sprawia uśmiech?
19: Tak, tak.
17: A ile ma lat łobuz?
19: 2,5 roku.
17: 2,5 roku. I ten uśmiech przez 2,5 roku cały czas?
19: No nie cały czas. Nie w każdy dzień. Nie, pan rano z nim wstawa, to nie byłem tak zadowolony. Jak się ma takiego łobuza, to jest fajnie.
2: Uśmiechajcie się więc najczęściej, jak to możliwe.
15: A głosy mieszkańców Trójmiasta zebrał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: Czas na pierwsze wieczorne fakty sportowe.
2: Zaprasza Wojciech Marczyk, witamy.
22: Dobry wieczór. Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczęli zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Biało-czerwoni do 6 października rozegrają 4 spotkania. 2 z Bośnią i Hercegowiną oraz ze Szwecją i Rumunią. W składzie kadry doszło do zmian. W miejsce kontuzjowanych Kamila Grabary, Adriana Benedyczaka i Filipa Rózgi. Jan Urban powołał awaryjnie bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz zawodnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę, który miał pojawić się na zgrupowaniu kadry do lat 21. To nie był udany poniedziałek dla polskich pięściarek na rozgrywanych w Sofii Mistrzostwach Europy. Z mistrzostw już po pierwszej walce odpadła Julia Szeremeta. Wicemistrzyni olimpijska przegrała na punkty z Bułgarką Stanimirą Petrową. Po walce nie kryła rozczarowania i zeszła do szatni zapłakana.
23: Łzy dalej się pojawiają, jak o tym myślę. Ale cóż, tak walkę się podczuła. Myślałam, że ta pierwsza runda będzie moja. No i była tak naprawdę. Nie wiem, co się stało na kartach punktowych. No cóż, nie czuję się przegrana w tym pojedynku.
22: Mówiła Julia Szeremeta. Walkę w 1/8 finału w kategorii do 60 kg przegrała również Aneta Rygielska. Moja sytuacja w kadrze zmieniła się w tym sezonie, zaznacza w rozmowie z RMF FM Władimir Semiruni. Srebrny medalista olimpijski z tego roku przygotowuje się już do sezonu zimowego. Jak podkreśla, po wywalczeniu olimpijskiego krążka wszyscy patrzą w kadrze na niego trochę inaczej.
24: Taka, można powiedzieć, nowa kadra, dużo młodych. Już nie jestem najmłodszy w tej kadrze, dziwnie się czuję. Teraz w ogóle jestem takim, że wiem, że wszyscy na mnie patrzą, jak co trzeba robić, że teraz jestem takim...
25: Mentor.
24: Tak. Mentor, no, master, no.
22: Mówił Władimir Semiruni, z którym rozmawiał Cezary Dziwiszek, a całą rozmowę znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl w zakładce Sport.
21: Sponsorem Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Tu program Powerplay, jak zawsze w RMF FM, w każdy wieczór w tygodniu u nas najlepsza muzyka i mnóstwo atrakcji. Konkurs dotyczący słynnego Jacksona już za chwilę na naszej antenie. Będę z wami śpiewał, to Marcin Jędrych.

0: Jak tam wasz wieczorny czas? Czy wszystko w porządku? Sprawy ogarnięte, tematy załatwione, można odpoczywać, korzystać z przyjemności, no i poszukać jakiegoś pomysłu relaksa, może jakiejś porcji wspomnień, bo mamy tu taką koleżankę, która właśnie dzwoni i coś by chciała.
1: Chciałam kupić piosenkę do zagrania dla Oli w podziękowaniu za cudowne wakacje w Portugalii.
0: No proszę, fajnie musiało być w tej Portugalii, choć może trochę wietrznie, no to żeby dopasować klimatem, to może Perfect Man i Teddy Swims? Fajny nowy numer. Fajnie się przy tym odpoczywa. Z RMF FM, z programem Power Play. Taka jasna w piosence.

30 lat temu 100 tysięcy ludzi widziało koncert Michaela Jacksona na warszawskim lotnisku Bemowo i dziś wracamy do tych muzycznych wydarzeń, do tych muzycznych historii, o których dzisiaj także mówiliśmy popołudniową porą na naszej antenie. I dziś w programie Powerplay szukamy Jacksonów takich jak on. Może ktoś potrafi zaśpiewać, może ktoś potrafi się zainspirować, może ktoś potrafi zrobić to jego słynne au, albo coś jeszcze. Bardzo proszę, już teraz numer telefonu nasz jest czynny, 12 2 miliony. Tam jest Amelia, która najlepiej zna Jacksona ze wszystkich nas i na pewno wyłowi tych, którzy potrafią zaśpiewać tak jak on.

Kilka inspirujących kawałków. Być może też wam się przyda do tego, żeby zadzwonić i zaśpiewać tak jak Michael Jackson. Zrobić coś, co sprawi na nas duże wrażenie. Moonwalk też byłby dobry, ale w radiu tego nie zobaczycie. Więc proszę coś innego. Proszę.

0: Zostań Jacksonem programu Powerplay. Teraz w RMF FM 12,2 miliony. Who's bad? Who's bad? To jest ten najlepszy, kto jest ten najbardziej pasujący do Jacksona. Czekamy na kontakt od was w RMF FM. Będzie się działo. Michael Jackson 30 lat temu był tu, był śpiewał.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
11: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
12: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
16: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
15: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
16: Ach, ci panowie z Media Expert.
15: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi.
21: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień. Po reklamie.
11: Power Play. Teraz w RMF FM.

0: Kuba i Kuba to chłopaki. No a teraz wracamy do naszych Jacksonowych zmagań, do tego, kto zostanie Jacksonem programu Powerplay. Pierwszy zawodnik brzmi tak.
1: Córka bardzo świetnie robi Michaela Jacksona i Ichi.
0: Oczywiście świetnie, tu jeszcze koleżanka, proszę. No ale myślę, że jak to się mówi, pozamiatał kolega, który opowiedział właśnie taką historię dotyczącą Michaela Jacksona. Niektórzy twierdzą, że ona jest prawdziwa. Wszystko działo się za kulisami na lotnisku Bemowo dokładnie 30 lat temu.
2: A Michael mówi, mucha, mucha. A ten menadżer mówi, ale gdzie ta mucha? A Michael, buchu!
0: I tak to właśnie było. Dziękujemy za telefony. Życzymy dobrego odbioru. W RMF FM.

0: latynoski klimat wcale się nie starzeje. Cały czas dobrze działa dla tych, którzy podróżują i tych, którzy je odpoczywają. Zaremontowałem z programem Powerplay niezastąpiony Enrique Iglesias. A czy lubicie stare gry komputerowe? Lubicie w nie grać? No a jeśli tak, to posłuchajcie faktów od 21.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: RMF FM prezentuje program, który próbuje odpowiedzieć na odwieczne pytanie.
7: Czego pragną kobiety?
6: Kolejny odcinek już w niedzielę po 10:00.
8: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
9: 27 września Warszawa zamieni się w wielką biegową scenę. Tysiące zawodników z całego świata, sportowe emocje i największy maraton w historii Polski. Dołącz do 48. Maratonu Warszawskiego albo zapisz się na Nice to Fit You Warszawską Dychę. Nie biegniesz? Kibicuj! Wyjdź na trasę i dodaj biegaczom energii. Do zobaczenia 27 września. Poleca RMF FM.
10: Katastrofa samolotu w bezlitosnych, odludnych ostępach Alaski. Brad Pitt, jako były oficer sił specjalnych, który wraz ze swoim psem Odinem ma jedną ostatnią misję. Przetrwać w sercu dziczy. Trzymający w napięciu thriller z Bradem Pittem w roli głównej. W kinach od 25 września.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje. Najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź. Miasto gospodarz.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
6: Powerplay teraz w RMF FM.

0: centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
4: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
5: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
4: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
6: Odjazdowy rowerowy team RMF FM Extral Aluminium znów w akcji. Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. 26 września. Szklarska Poręba, Jakuszyce. Naszą ekipę wspierają sponsor tytularny Extral Aluminium i producent strojów kolarskich Raso. Rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. To jest jazda.
7: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Po reklamie.
15: Warto być na bieżąco z RMF FM, dlatego zachęcam do wysłuchania nowych faktów o godzinie 21, które przygotowała rozpoczynająca dyżur redakcji Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór, zapraszam. Radosław Sikorski przed debatą ONZ zapalem o wsparcie dla Ukrainy.
17: To jest droga do pokoju.
16: Pociągi PSAL ruszały z otwartymi drzwiami. Łódzka kolej aglomeracyjna wycofała z ruchu 14 składów. A w faktach sportowych ponownie futbol. Trener Mistrzów Świata przedłużył kontrakt. Położyłbym większy nacisk na wspieranie Ukrainy, a mniejszy na nieudane dotąd próby mediacji, mówił podczas spotkania z dziennikarzami w Nowym Jorku polski minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski będzie uczestniczył w debacie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
18: Wszyscy czekają też na jutrzejsze wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa. Ja pytałem wicepremiera Radosława Sikorskiego o to, czego oczekuje on i społeczność międzynarodowa po tej przemowie. Trump bowiem obiecywał, że doprowadzi do zakończenia tej wojny.
17: No, ja bym wolał, żeby Stany Zjednoczone silniej wspierały Ukrainę, bo to jest droga do pokoju. Dopiero gdy Putin uzna, że nie jest w stanie wygrać tej wojny po akceptowalnym koszcie, stanie się bardziej wrażliwy na oferty Ukrainy zawieszenia broni i negocjacji pokojowych.
18: Powiedział Radosław Sikorski, drugi najczęściej poruszany temat tutaj w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych to Iran i kryzys energetyczny wywołany zablokowaniem cieśniny Ormus. Tu też oczekiwanie, co powie prezydent Trump społeczności międzynarodowej.
16: Usterka, która powodowała, że drzwi zamykały się zbyt wolno i pociąg ruszał z otwartymi drzwiami. Przyczyną wycofania z ruchu 14 nowych pociągów PSAL w 3.0 przez Łódzką kolej aglomeracyjną. Sprawie przyjrzała się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
19: Wezwaliśmy producenta pociągów do niezwłocznego usunięcia wad w całej flocie pojazdów, mówi Iwona Borowińska z LKA.
20: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
19: To już się dzieje i w środę pociągi ELF powinny wrócić na trasy. Nie tylko usunęliśmy usterkę, ale także wprowadziliśmy usprawnienie, które powoduje, że drzwi zamykają się szybciej niż pierwotnie, podkreśla Maciej Grześkowiak ze spółki PESA Bydgoszcz. Łódzka kolej aglomeracyjna ma dostać gratyfikację za problemy, z jakimi musiała się mierzyć przez ostatni tydzień.
16: Jutro i pojutrze na terenie powiatów Janowskiego i Chrubieszowskiego w województwie lubelskim odbędą się ćwiczenia z wykorzystaniem syren, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W powiecie janowskim planowane są w godzinach 10-12, natomiast mieszkańcy powiatu Chrubieszowskiego mogą ją usłyszeć już o 7.40.
13: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
16: W bardzo stare gry komputerowe mające nawet 40 lat można będzie zagrać jutro w Muzeum Politechniki Lubelskiej. Trwa tam montaż stanowisk z komputerami, które pozwolą cofnąć się do czasów, w których ważniejsze od grafiki było bardzo szybkie przebieranie palcami.
21: I co my tu teraz mamy?
22: Gra z 1988 roku. I zaczyna się pierwszy etap. Tym samolocikiem startujemy z takiego lotniskowca. Lecimy, strzelamy, tak lecą samoloty sprzeciwka. Taka typowa gra z lat 80.
21: To nie jest jedyna gra.
22: Ich jest tutaj kilkadziesiąt. Tu są gry labiryntowe, gry przygodowe. Kiedy się spędzało na tym całe wieczory, a nawet znałem kolegów moich, którzy przez 3-4 dni nie wyłączali komputera tylko dlatego, żeby mogli tą grę ukończyć.
16: Ależ to była frajda, a komputerów nie wyłączano, bo stare gry nie miały opcji zapisywania postępu, co sprawdzał reporter RMF FM Dominik Smaga.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
16: Fakty sportowe ponownie otwiera futbol, a zaprasza Wojciech Marczyk.
24: Trener Mistrzów Świata przedłużył kontrakt. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył umowę z federacją do 2032 roku. To najdłuższy kontrakt, jaki kiedykolwiek podpisano z selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. De la Fuente ze swoimi podopiecznymi wygrał do tej pory Mistrzostwa Świata i Europy, a także okazał się najlepszy w Lidze Narodów. Jeśli chodzi o mnie, szczególnie ekscytuje mnie perspektywa udziału w Mistrzostwach Świata w 2030 roku. Z drugiej strony z niecierpliwością wyczekuję też Mistrzostw Europy w 2032 roku. Mówił Luis de la Fuente, którego reprezentacja już w sobotę w Lidze Narodów zagra z Anglią. Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela. 40% akcji piłkarskiego klubu ze stolicy nabył Michael Gorzyński, amerykański biznesmen działający obecnie w branży ubezpieczeniowej. Ile kosztowało nabycie akcji klubu? No, jak na razie Legia nie zdradziła. W wydanym komunikacie poinformowano jednak, że nowy współwłaściciel udzieli też pożyczki, która ma być przeznaczona na wsparcie bieżące działalności klubu. Pierwsza od miesiąca wygrana Mai Chwalińskiej w turnieju WTA. Polka pokonała słowacką tenisistkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Singapurze. Mimo, że za dwa dni początek kalendarzowej jesieni, to przygotowania do sezonu zimowego i to pełną parą rozpoczyna już Władimir Semiruni. Nasz pan czernista za kilka dni razem z kadrą wylatuje na zgrupowanie.
25: Właśnie teraz już jedziemy na obóz do Holandii. Koniec października, tam 20, tam coś 3 października już przyszedł do Polski i potem już zaczynamy ten Puchar Świata w Azji. Właśnie w Azji jeszcze nigdy nie byłem. Zobaczymy, jak tam, to ciekawe.
24: Mówił srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich, z którym całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: Ciekaw jestem, czy wszyscy zdążyli się już przyzwyczaić do temperatury poniżej 20 stopni. Wiem, że to nie jest łatwe, bo były takie dni, kiedy te 20 było jak zbawienie po 35, ale teraz już o tym należy zapomnieć, bo jutro maksymalnie 18 w województwie zachodniopomorskim, tak to 13-14, no może 15 stopni, sporo chmur na południu i południowym wschodzie, trochę więcej słońca i przyjaźni w pozostałej części naszego kraju. No takie przygotowanie do jesieni, która już właściwie prawie, że za zakrętem, a u nas w RMF FM program Powerplay, to Marcin Jędek, dobry wieczór. Słyszeliście pewnie w faktach o tych grach komputerowych sprzed kilkudziesięciu lat. Ja do tego jeszcze wrócę za chwilę, bo mnie tak to zaintrygowało, że odgrzebałem coś specjalnie dla was w tym programie, żeby trochę poruszyć te wspomnienia związane z graniem na sprzętach, które no dziś kompletnie nie pasują do naszej cyfrowej rzeczywistości. Ale zanim to nastąpi, no to jeszcze parę fajnych numerów też dla was. Będzie Vicky Gabor, ale wcześniej LP Lost on You.

0: nowoczesne brzmienie Temper City Self-Aware, a my w programie Powerplay wracamy do tego, co wydarzyło się w faktach, bo to niezwykle inspirująca historia dotycząca no, tych wspomnień, bo jak słyszeliście, w Muzeum Politechniki Lubelskiej jutro będzie można zagrać w bardzo stare gry komputerowe. O. Niektóre z nich mają ponad 40 lat, przypomina doktor inżynier Piotr Kopniak i przypomina właśnie tę grę.
1: Boulder Dash, który się pojawił w zasadzie chyba na wszystkie platformy. To jest bardzo fajna gra, w której poruszamy się takim bohaterem Rockfordem, który kopie w ziemi korytarze, poszukuje diamentów i musimy na czas znaleźć odpowiednią liczbę diamentów i unikać kamieni, które spadają nam na głowę, jeśli je podkopiemy.
0: No to się wspomnienia uruchomiły przy okazji. To jest świetna pora, żeby poszukać jakiejś fajnej gry na wieczór. A najlepszą grę ma dla was RMF. Tak gramy tylko my.
2: Reklama. Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
3: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
4: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
12: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Katastrofa samolotów w bezlitosnych, odludnych ostępach Alaski. Brad Pitt, jako były oficer sił specjalnych, który wraz ze swoim psem Odinem ma jedną ostatnią misję. Przetrwać w sercu dziczy. Trzymający w napięciu thriller z Bradem Pittem w roli głównej. W kinach od 25 września.
17: Po reklamie.

0: jest melodia w sam raz na taki poniedziałkowy wieczór, na chwilę relaksu i przyjemności właśnie z radiem. Karol G to ona i Bruno Mars to on w tym właśnie utworze. A u nas jak zawsze jest kontakt ze słuchaczami, są rozmowy, są ważne sprawy, no i czasem no takie tematy, o których warto powiedzieć.
1: Czy można prosić o piosenkę wszystkim kierowcom, żeby byli takimi gwiazdami highwayu w najlepszym tego słowa znaczeniu?
0: Tak, właśnie warte podkreślenia w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo chodzi o to, żeby takie bycie gwiazdą nie skończyło się no właśnie zdjęciem czarno-białym z fotoradaru. Tego unikajcie. Bardzo

0: kobiet się tak męczy.
1: A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowid.
7: Po reklamie.

21:46 na zegarze RMF FM. U nas w faktach o godzinie 22:00 znów o alercie RCB, który dostali mieszkańcy Lublina, bo Polska poderwała myśliwce wojskowe, bo trwa kolejny atak na Ukrainę. O tym będziemy mówić już niebawem, ale także o innych ważnych wydarzeniach dotyczących kończącego się dnia opowie Daniel Dyk w naszym tradycyjnym wieczornym programie RMF na koniec dnia. To już niebawem po godzinie 22:00, zatem bądźcie przy odbiornikach i łapcie kolejne przeboje, które płyną do was z programu Powerplay. Wśród nich Katy Perry, ale wcześniej nie. How

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Moi goście już od samego rana podgrzewają atmosferę.
2: To jest po prostu obrzydliwe. Niskie i obrzydliwe. Określenie palant mogłoby być naprawdę najłagodniejsze.
3: Polacy są traktowani infantylnie przez tę ekipę rządową.
4: To znaczy, że albo kłamie na antenie, albo nie czyta notatek, które przychodzą do niego na biurko, bo powinien wiedzieć.
5: Hipokryzja, obłuda.
6: Trzeba już szklankę zimnej wody ochłonąć.
7: Jak słucham tego, co oni opowiadają, to mówię, Bóg was opuścił.
8: Tomasz Terlikowski prezentuje poranną rozmowę w RMF FM. Do usłyszenia jutro po 8:00.
9: Reklama.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
8: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7:00 w RMF FM.
16: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
17: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
20: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
21: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
8: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
22: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
8: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
23: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
24: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Po reklamie.
25: Za dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay dziękuję Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o godzinie 22, które w RMF FM przedstawi Katarzyna Podraza.
26: Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce wojskowe. Alert RCB i zamknięte lotnisko w Lublinie. Samorządy tracą na systemie kaucyjnym. Jest projekt ustawy, która ma to zmienić.
27: Powinien naprawdę lada dzień trafić na Radę Ministrów.
26: A w faktach sportowych siatkówka i Mistrzostwa Europy. Kolejny alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Wojsko poderwało myśliwce, zamknięta została przestrzeń nad lotniskiem w Lublinie. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że monitoruje sytuację, a działania mają charakter prewencyjny. System kaucyjny rujnuje finanse miejskich spółek zajmujących się odbiorem śmieci. Krakowskie i warszawskie MPO szacują straty na 20 milionów złotych. Rząd przyznaje, że problem dostrzega i zapowiada zmiany. O szczegółach nasz reporter Michał Radkowski.
0: W październiku minie rok od wprowadzenia przez rząd systemu kaucyjnego. Zamiast wrzucać plastikowe butelki i puszki do żółtych pojemników, odnosimy je do sklepów. Tam są maszyny, które je pobierają, a nam zwracają pieniądze z kaucji. Tracą na tym firmy zajmujące się wywózką śmieci.
1: Po wprowadzeniu systemu kaucyjnego trafia mniej o około 50%, jeśli chodzi o butelki PET.
0: Mówi Jakub Torowicz z warszawskiego MPO. Straty w skali roku szacuje na 20 milionów złotych. Dokładnie tyle, ile wyliczyło strat krakowskie MPO. Spółki domagają się natychmiastowych zmian.
2: Firma, która wprowadza produkt, który jest w danym opakowaniu, musi ponieść koszty utylizacji tego opakowania.
0: To Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO. Dziś te koszty spadają na samorządy. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska od 2 lat trwały prace nad ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej. To ona przerzuca koszty na producentów, którzy wprowadzają na rynek opakowania podlegające kaucji. Projekt jest gotowy.
27: Powinien naprawdę lada dzień trafić na Radę Ministrów.
0: Deklaruje szefowa ministerstwa Paulina Hennig-Kloska.
26: Dawid Kacprzyk nie powinien być dopuszczony do realizowania usług na NFZ, oświadczył w popołudniowej rozmowie w RMF FM były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Dziennikarz kanału Zero nagrał ukrytą kamerą bohatera afery w Szpitalu Południowym, który teraz przyjmuje w podwarszawskiej przychodni. Kacprzyk w wulgarny sposób dał do zrozumienia, że nie przejmuje się skandalem. Janusz Cieszyński nie krył oburzenia.
3: Tu mamy złodzieja, który ukradł 500 000 złotych. Ja mówię celowo ukradł, dlatego że on oddał te pieniądze. Więc jeżeli ktoś ukradł, oddał, no i się do tego przyznał. I dlatego uważam, że takie osoby powinny być natychmiast wykluczane z zawodu. To jest zawód zaufania publicznego, to nie jest jakaś przypadkowa osoba.
26: Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, nie został jeszcze przesłuchany przez prokuraturę. Polecamy Wam nasze publicystyczne rozmowy o poranku. W pierwszej o 7 w Radiu RMF 24 usłyszycie Piotra Salaka i byłego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z Prawa i Sprawiedliwości. A 8:02 w RMF FM i Radiu RMF 24 Tomasza Terlikowskiego i ministra aktywów Wojciecha Balczuna. Wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. Zapraszamy.
4: Świat muzyki w faktach RMF FM.
26: Uwaga, miłośnicy muzyki Queen. Czy wiecie, jak członkowie zespołu doskonalili perfekcyjne harmonie wokalne, które stały się znakiem rozpoznawczym brytyjskiej grupy? Jej perkusista Roger Taylor zdradził tę tajemnicę przed wydaniem swojej kolejnej solowej płyty. Is this the
5: real life? Harmonie, jakie w studio i na koncertach uzyskiwali członkowie Queen, do dziś budzą zachwyt melomanów. Jak się okazuje, na początku kariery muzycy ćwiczyli swoje głosy w jednej z nadmorskich jaskiń w malowniczym regionie Cornwalli. Jak twierdzi Roger Taylor, wybrali to miejsce z uwagi na jego niezwykłą akustykę i echo, które wspomagało ich chórki. Dzięki swojemu brzmieniu i niezapomnianemu głosowi Freddiego Mercurego, Queen stał się jednym z odnoszących największe sukcesy zespołów rockowych w historii, sprzedając ponad 300 milionów płyt na całym świecie.
26: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
26: A na początek ostatni dziś faktów sportowych siatkówka i Mistrzostwa Europy prezentuje te fakty Wojciech Marczyk.
7: Reprezentacja Belgii zameldowała się w ćwierćfinale siatkarskich Mistrzostw Europy, pokonując 3-1 Czechów. Belgowie w ćwierćfinale zagrają ze zwycięzcą trwającego meczu pomiędzy Serbią a Słowenią. Jak na razie bliżej awansu siatkarze ze Słowenii, którzy prowadzą 2-0, a w trzeciej partii są na prowadzeniu 7-4. A jutro awans do półfinału powalczą polscy siatkarze. Biało-czerwoni w Sofii zagrają z reprezentacją Niemiec, która niespodziewanie 3-2 pokonała Bułgarię. Wygrana Niemców w hali w Sofii ze współgospodarzem turnieju pokazuje, że to bardzo silny mentalnie zespół, zaznacza Jan Firlej, rozgrywający naszej kadry.
28: Myślę, że na pewno to, co też na co nasz trener uczula i z czym się na pewno zgadzam, że wyjście z 0-2 przy tak pełnej hali żyjącej i dopingującej gospodarzy z tak naprawdę nieźle grającą Bułgarią, która grała do drugiego seta bardzo równo, to nie jest proste.
7: Początek meczu Polska-Niemcy jutro o 18:00, wcześniej o 15:00 mecz Francji z Rumunią. Nie tylko selekcjoner Jan Urban z powodu powodu urazów ma problemy kadrowe. Do naszej kadry awaryjnie zostali dowołani Bartłomiej Drągowski i Marcel Reguła, selekcjoner naszych rywali w Lidze Narodów, czyli reprezentacji Szwecji. Graham Potter także musiał dowołać awaryjnie graczy. Willott Svantberg i John Melberg zostali powołani w miejsce kontuzjowanego Gustafa Nilssona. Polacy w Solnej ze Szwedami zagrają za tydzień w Lidze Narodów, wcześniej w piątek mecz na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Na koniec sprawdzamy jeszcze tenisowe rankingi. W zestawieniu najlepszych tenisistek drugi tydzień z rzędu prowadzi Jelena Rybakina. Iga Świątek nadal zajmuje 9. miejsce. Wśród panów nadal na prowadzeniu Włoch Jannik Sinner, wicelider z Niemiec Aleksander Zwieriew traci do niego 1810 punktów, a najlepszy z Polaków Hubert Hurkacz zajmuje 46. pozycję.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: MFFM na koniec dnia.
10: Słuchajcie, mamy dzisiaj dzień kapsla, ale kapsel nie chce o tym mówić, uciszył mnie mówiąc pst. O, znowu. Za to powiem, o jakich tematach dzisiaj głośno. Na pewno będzie o nowym, szokującym wątku w sprawie zabójstwa Mai Kowalskiej. Pojawi się u nas także tajemniczy inwestor w Legii Warszawa. Zapytam, co to znaczy w ogóle dla kibiców. Zresztą, zagram Queen i zaraz poznacie 5 najciekawszych tematów, jakie przyniósł ten dzień. Daniel Dyk, zapraszam na program RMF na koniec dnia.

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: Dziś, poniedziałek 21 września, w tym programie krótko na temat w punkt. Oto pięć tematów, o których dziś głośno.
0: 5.
1: Gigantyczna kara dla hurtowni farmaceutycznych. Była zmowa cen i kto za to płaci? Pan, pani, państwo.
0: 4.
1: Jest nowy udziałowiec Legii Warszawa. Kim jest Amerykanin z ogromnym portfelem?
0: 3.
1: Ceny węgla w górę, a fotowoltaika. Weszły nowe przepisy. Legalna na balkonie. Pytamy, co nas będzie grzało w zimie.
0: 2.
1: Czy da się zatrzymać starzenie? Miliarderzy chcą być wiecznie młodzi i to się już dzieje.
0: 1.
1: Zabójstwo Mai Kowalskiej i nowe wątki, równie przerażające. Czy matka nastolatka podejrzanego o tę brutalną zbrodnię zleciła zabójstwo kluczowych świadków? Od tego dziś zaczynamy. Zostańcie z nami. To jest RMF na koniec dnia.

0: To jest RMF na koniec dnia i to jest u nas temat numer
1: 1.
0: Nowe, szokujące informacje. Zabójstwo 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy, mam wrażenie, nie schodzi z czołówek portali. Według kolegi z celi podejrzanego o te zbrodnie, czyli Bartosza G., jego matka miała planować zabójstwo 3 osób, w tym ojca Mai i jego adwokata. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk przy naszym telefonie. Zeznanie tego chłopaka z Poprawczaka to jedno. Państwo złożyliście do prokuratury jeszcze inne wnioski i dowody.
2: Złożyliśmy również nagranie, na którym pani Katarzyna G. rozmawia ze swoją przyjaciółką i mówi, że Jarosław Kowalski i ja, jako jego pełnomocnik, przypłacimy życiem, ona zleci zamach, zapłaci wszystkie pieniądze, jakie są na świecie, żeby tylko się nas pozbyć. Następnie z uwagi na bierną postawę prokuratury, która nic nie robiła, to znaczy rozpatrzyła tylko nasze wnioski, ale nic sama od siebie nie dała, złożyliśmy skargę na działania pani prokurator, że przez chyba 6 albo 7 miesięcy praktycznie nic w tym postępowaniu się nie działo. I prokuratura umorzyła sprawę, stwierdzając, że tam nic nie ma, w ogóle czepiamy się bez sensu. A w niedzielę został wyemitowany program, w którym dziennikarz dotarł do Omara, to jest obywatel Pakistanu, który przyjął zlecenie od Katarzyny G., matki Bartosza G., zlecenie zabójstwa na mnie i na Jarosława Kowalskiego.
0: Omar, zatrzymajmy się na moment przy tej postaci. Pana zdaniem to, że nie przyjął, jak twierdzi, zlecenia, nie sprawia, że znika poczucie zagrożenia ze strony matki podejrzanego?
2: Ona zleciła to zabójstwo temu Omarowi z Pakistanu, który nie dokonał tego, bo się przestraszył, ale przecież nie mamy pewności, czy ona na przykład nie zleci zabójstwa obywatelom różnych państw i tak naprawdę Jarosław Kowalski z dzieckiem małym w domu jest cały czas w takiej niepewności, strachu, bo nie wiadomo, co ta kobieta zaraz nowego wymyśli. On uważa, jest bardzo, że tak powiem, ostrożny w tym. Do sklepu jak wychodzi tylko po pewne zakupy, jak jedzie po dziecko, to szybko wraca z tym dzieckiem. GPS-y zakłada, żeby wiedzieć, gdzie jest syn i tak dalej. To jest już takie chore, a państwo nie broni tych osób pokrzywdzonych, tylko wspiera bandytów.
0: Wiele wątków w tej niezwykle wstrząsającej sprawie. Trzymamy oczywiście rękę na pulsie. O wszystkim, co ważne i nowe, usłyszycie w RMF FM.

John Parr. RMF FM i najlepsza muzyka. 22:28. Mamy nowy gatunek kota. O takich tematach musimy mówić w programie RMF na koniec dnia. No, w ogóle to jest nieprawdopodobne, bo przez ostatnich 100 lat myśleliśmy, że już wszystkie koty świata mamy w encyklopedii, a ostatnio w internecie. Ten nowy dziki kot to boliwijski Leopardus tilcayo. Na szczęście nie musimy się uczyć łacińskiej nazwy. Już się o nim potocznie mówi tigrino. Tak zdrobniale, bo to jest maleństwo. Waży mniej niż 1,5 kg, jest mniejszy od typowego kota domowego, ale najlepsze, że żył wśród ludzi od dekady w takim schronisku dla dzikich kotów i dopiero badania genetyczne wykazały, że to jest osobny gatunek. Myślę, że koty są takimi indywidualistami, że każdy nawet z tych naszych domowników jest osobnym gatunkiem, oczywiście najważniejszym gatunkiem na planecie.

0: Kelly Clarkson.
1: Wydaje mi się odpowiednia dla tych, którzy słuchają nas za kierownicą. To jest mocny numer, przy którym spać się nie chce. Najlepsza muzyka. Obiecałem temat wiecznej młodości. Umówiłem się na rozmowę ze specjalistą znanym z RMF FM, lekarzem dyżurnym. Dajcie nam dosłownie 3 minuty i będziecie w temacie.

0: pokonać śmierć, zatrzymać starzenie. Miliarderzy chcą być wiecznie młodzi. To tematy, które dzisiaj się mocno klikały i to nie tylko filmowa fikcja, sfera marzeń. To się już dzieje pod hasłem biohacking. Pojawia się amerykański milioner w tym kontekście, Brian Johnson, który nie szczędzi pieniędzy, ale jak się zdaje, skutecznie oszukuje zegar biologiczny. Doktor Marek Łabno ma właśnie dyżur nocny w RMF FM. Witamy i od razu pytamy, jak on to robi?
1: Patrząc na statystyki, najgorszą rzeczą, jeśli chodzi o umieralność w ludzi na całym świecie, to są zdarzenia sercowo-naczyniowe, czyli to, jaka jest kondycja twoich naczyń krwionośnych i serca, w skrócie ma największe znaczenie na długość życia i na, w tym longevity tak zwane. I on to ten, wiesz, kondycję tego układu sercowo-naczyniowego, on ma faktycznie jak 20-latek. Więc on tymi swoimi treningami, tym swoim snem, tym swoim właśnie podejściem do diety, on faktycznie to ryzyko sercowo-naczyniowe ma na tak niskim poziomie, jakby miał 20 lat.
0: I to ma być dowód, że biohacking działa. Hipotermia i krioterapia, to też stosuje ów milioner z USA. Obniżanie temperatury komórek, to zatrzymuje młodość?
1: Można spowalniać metabolizm komórkowy, ale czy starzenie jako takie rozumiane można spowolnić hipotermią? To nie jestem przekonany, bo taki człowiek musiałby w 60 lat być w hipotermii. A takie komórki na czas zabiegu operacyjnego, czy na czas właśnie takiej akcji reanimacyjnej, no to mówimy, nie wiem, o kilkudziesięciu minutach czy kilku godzinach, a nie o kilkudziesięciu latach. Więc nie jestem przekonany, czy hipotermia spowalnia starzenie i czy jest w stanie odwrócić. Na krótką metę tak, na krótką metę komórki są w stanie zmienić swój metabolizm i nauka zna takie przypadki i hipotermia jest w ogóle stosowana w lecznictwie. Więc tak, hipotermia ma udokumentowane działanie lecznicze, ale nie ma jeszcze udokumentowanego działania spowalniającego starzenie.
0: Młodość, niewieczność się mówi w naszym pokoleniu. Może nasze dzieci będą mówiły, że tak się kiedyś mówiło.

RMF na koniec dnia. Ceny węgla mocno w górę. Słuchajcie, to może ostrzeżenie. Możecie potem nie zasnąć. Ile trzeba zapłacić za opał na zimę? 3, 2, 1. Węgiel orzech średnio 1200 zł za tonę. Węgiel kostka nawet 1400 zł za tonę, a węgiel groszek w workach aż 1560 zł za tonę. Dzisiaj ceny są wyższe średnio aż o 300 zł w porównaniu do sierpnia. I mi się ten temat jakoś połączył z innym, bo zaczęły właśnie obowiązywać nowe przepisy dotyczące fotowoltaiki. To jest coraz popularniejszy dogrzewacz naszych domów i mieszkań. Te nowe przepisy, i to wywoływało kontrowersje, uściślają zasady montowania ogniw fotowoltaicznych na balkonach i tarasach, w budynkach wielorodzinnych. Montaż takich urządzeń nadal jest możliwy, trzeba jednak je tak instalować, by w razie pożaru ogień nie przeniósł się na kolejne piętra, a jeśli montujemy panele na ścianie budynku, trzeba zachować co najmniej metr od okien i drzwi. Więcej o tym piszemy na rmf24.pl. A to muzyczna nowość.

Britney Spears w radiu RMF FM. Słuchajcie, mieszkańcy Lubelskiego wieczorem otrzymali kolejne alerty RCB. W polskiej przestrzeni działają myśliwce NATO. Ten temat już za moment pojawi się w faktach RMF FM o 23:00.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Byle do piątku.
2: Praca do godziny 14 i koniec.
1: I tak trzymać.
3: Jesteśmy z wami codziennie po 9 w RMF FM.
4: Hej, sklep Opon. Znajdź najlepsze opony całoroczne.
5: Gotowe. Zamawiam opony Dębica z darmową dostawą na sklepopon.com.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Chcemy być najlepiej poinformowani, dlatego tuż przed 23 włączamy i dajemy głośniej fakty RMF FM. Zaprasza Katarzyna Podraza.
10: Mieszkańcy Lubelskiego z alertem RCB. W polskiej przestrzeni działają myśliwce NATO. Bruksela bez decyzji. Chodzi o sankcje na Rosję i putinowskich oligarchów. W faktach także Dolny Śląsk i wywłaszczenia na terenach zalewowych. Zajrzymy też do stolicy, tam powrót kultowej czerwonej wiaty przystankowej. W związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej działają myśliwce NATO. Do mieszkańców Lubelszczyzny wysłano alerty RCB. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, działania mają charakter prewencyjny i sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Unijne państwa nie porozumiały się w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję i wykreślenia z listy dwóch oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michała Friedmana. To poplecznicy Władimira Putina. O zdjęcie sankcji z Usmanowa zabiegała Francja, a Usmanowa i Friedmana Słowacja. Unijne rozmowy będą kontynuowane jutro. Jeśli do środy nie będzie jednomyślnej decyzji, sankcje wobec blisko 3000 osób i podmiotów wygasną. Największe amerykańskie stacje telewizyjne nie chcą zastąpić CNN w dzisiejszym dyżurze pulowym w Białym Domu. CNN miało dziś zapewnić obraz wydarzeń z udziałem prezydenta Trumpa. W ramach tzw. TV Pool 5 stacji ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News pełni takie dyżury rotacyjnie. Gdy nie ma miejsca dla wszystkich ekip, jedna stacja nagrywa wydarzenie i udostępnia obraz pozostałym mediom. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
11: Po tym jak Donald Trump zakazał CNN, MS Now i Politico wstępu do Białego Domu, stacja CNN nie może pełnić dzisiejszego swojego dyżuru. Pozostałe stacje z rotacji nie chcą zająć miejsca tej telewizji w ramach Solidarności. Nie chce tego zrobić nawet związana z prawicą stacja Fox News. To może oznaczać, że dziś w części wydarzeń z udziałem prezydenta nie będzie tradycyjnego obrazu telewizyjnego z poolu dla wszystkich stacji na świecie. I kamera może nie towarzyszyć Donaldowi Trumpowi nawet w drodze do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Z Nowego Jorku Paweł Żuchowski.
10: W faktach Dolny Śląsk. Wody Polskie zakończyły pierwszy etap dobrowolnego wykupu nieruchomości na najbardziej zagrożonych terenach popowodziowych. Jak informowaliśmy w faktach, mieszkańcy, którzy po powodzi z 2024 roku chcieli przenieść się w bezpieczne miejsce, otrzymywali średnio 1,5 miliona złotych za dom. Teraz to Wody Polskie będą wskazywać nieruchomości do wywłaszczenia. Powodzianie, którzy na nie się nie zgodzą, a mieszkają na zagrożonym terenie, nie będą mogli ubiegać się o zasiłki w razie kolejnej powodzi, ustaliła nasza dziennikarka Martyna Czerwińska.
12: Państwo nie chce płacić za odbudowę tych samych domów kilka razy, dlatego mieszkańcom proponuje wykup nieruchomości i przeprowadzkę w bezpieczne miejsce. Pani Aneta Skłocka sama złożyła o to wniosek i ma już pieniądze na koncie. Planuje kupić mieszkanie i zacząć życie niemal od nowa.
13: Są osoby, które straciły wszystko, wyszły ze swoich mieszkań tylko w tym, co miały na sobie. Ja w chwili obecnej mam kilka ubrań, które mam zgromadzone i w zasadzie to jest wszystko.
12: Te 2 lata mocno się odcisnęły na pani psychice?
13: Bardzo. My musimy zacząć życie w innym miejscu, gdzie indziej, z kimś innym.
12: Teraz to Wody Polskie będą wyznaczać domy do wywłaszczenia. W pierwszej odsłonie programu mieszkańcy dostawali średnio za dom 1,5 miliona złotych.
8: Wieczorne fakty RMF FM.
10: Aluminiowy szkielet, duże szyby, szeroki dach i drewniane ławki. To atuty wiaty przystankowej typu E, która w latach 70. i 80. opanowała Warszawę, a dziś powróciła do stolicy. Stanęła w samym centrum miasta. Na stałe.
14: Udało nam się znaleźć firmę, która podjęła się odrestaurowaniu tej wiaty, korzystając też z wielu historycznych zdjęć. No i dzisiaj oto jest w nowym centrum Warszawy. Jest bardzo przestronna, oczywiście jest dostępna dla osób, które potrzebują usiąść. Jest odrestaurowana na styl starych wiat, ale tak naprawdę dzisiaj w XXI wieku i przy tak nowoczesnej Warszawie ona jest nadal bardzo nowoczesna, czyli ponadczasowa.
15: Proste, ostre kąty czy coś wyjątkowego. Może właśnie to, że w porównaniu z tym, co teraz mamy, gdzie jest takie bardziej obłe, czy to się na samochody spojrzy, czy na architekturę, to jest takie toporne, proste, tanie.
16: Pasuje do współczesnej Warszawy?
17: Troszkę nie, ale może to nawet lepiej, bo bardziej wybija się rytmu współczesnego i Warszawy.
16: Dobre miejsce dla niej wybrano?
17: To ona sama wybrała swoje miejsce.
10: Usłyszał od mieszkańców stolicy i Katarzyny Strzegowskiej, szefowej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, nasz reporter Michał Radkowski. Wiata stoi przy rondzie Dmowskiego, obok gmachu dawnej cepeli. Z kolejnymi faktami RMF FM słyszymy się już za niecałą godzinę. O północy powiemy o planowaniu urlopu w przyszłym roku. Bądźcie z nami.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: RMF FM na koniec dnia.
9: Właściciel Legii sprzedaje udziały. Wszyscy pytają, kim jest tajemniczy inwestor z USA. Coś wiemy. No i oczywiście zaraz powiemy krótko i na temat, jak to u nas. Oczywiście będą też kolejne odcinki Lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna. Daniel Dyk, to jest RMF na koniec dnia.

Mioduski sprzedaje Legię. Kliknąłem, wczytałem się, jak wyglądać ma podział udziałów. Zachowa dla siebie 60%. A kto kupuje 40%? Wiem, kto wie. I zaraz z nim porozmawiam. Zostańcie z nami, a wcześniej Ring My Bell w wersji Maty w RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: 23.15, no to czas na numer 4 na liście naszych tematów dnia. Mioduski sprzedaje udziały w Legii. To się dzisiaj klika w sieci. Z nami oczywiście człowiek z redakcji sportowej RMF FM. Wojciech Marczyk jest z nami. Witamy bardzo serdecznie. No to najważniejsze pytanie, co się zmienia dla kibiców?
1: Dla kibiców w sumie nic, bo nowy właściciel, Michael Gorzyński, nie wejdzie nawet w skład zarządu Legii. Da pieniądze, zainwestuje w klub, ale nie będzie się wtrącał w bieżącą działalność klubu. To chyba taka najważniejsza zmiana, bo udzieli też pożyczki Legii takiej na bieżącą działalność. Z tego, co udało nam się usłyszeć.
0: Genialnie to wygląda. Człowiek daje pieniądze, nie interesuje się, co się z nimi dzieje. 40% akcji to muszą być ogromne pieniądze.
1: No tanio na pewno nie było, ale Legia wiemy, że pieniędzy potrzebuje, no bo w tym okienku transferowym przecież więcej musiała sprzedać i się pozbywać niż kupować.
0: Mam wrażenie, że dzisiaj wszyscy w sieci pytają, kim jest inwestor z USA. Jak wszyscy pytają, to RMF FM musi dać im odpowiedź.
1: No Dariusz Mioduski podkreśla, że łączy ich wspólna historia, bo Michael Gorzyński także wyemigrował z Polski do Stanów Zjednoczonych w latach 80. Obaj panowie są absolwentami Harvardu, no ale Michael Gorzyński więcej działał na rynku ubezpieczeniowym. Obecnie jest właścicielem firmy, która działa właśnie w tym sektorze. No i też pamiętajmy o tym, że on działał na rynkach kapitałowych i w sektorze zarządzania inwestycjami, więc kibice Legii na pewno czytając to, że działał w sektorze zarządzania inwestycjami, liczy, że w Legię zainwestuje dobrze i to przyniesie także sukcesy stołecznego klubu.
0: Miejmy nadzieję, że zyska nie tylko nowy współwłaściciel, ale że zyskają także kibice Legii. Tego im życzymy.
1: Tak jest, no każdy silny klub w polskiej ekstraklasie, szczególnie silny finansowo, to też silniejsza liga.

złoto do złota. NBP pochwalił się dzisiaj kolejnym zakupem. W RMF FM na koniec dnia mamy dla Was teraz naprawdę duże liczby. W sierpniu Narodowy Bank Polski dokupił prawie 8 ton złota. Mamy go już w sumie prawie 648 ton wartości prawie 345 miliardów złotych. Kto nie może zasnąć, może zamiast owiec liczyć 1 tona złota, 2 tony złota, 3 tony. No z takimi ilościami można spać spokojnie.

0: Your husband is coming.
1: Mówiliśmy przed momentem o miliardach w złocie, no to zaraz będzie o miliardzie złotych kary za zawyżanie cen leków w Polsce. To jest RMF na koniec dnia.

0: RMF na koniec dnia. Polacy płacili więcej za leki. To jest kolejny z tematów, który się dzisiaj mocno klikał. UOKiK wykrył winnych i ukarał hurtownie farmaceutyczne. Słuchajcie, cztery wielkie firmy, te największe hurtownie leków w naszym kraju, przez ponad 10 lat dzieliły się informacjami wzajemnie na temat cen. Wymieniały się także informacjami, na jakich warunkach sami sprzedają te leki do aptek. W ten sposób ograniczały konkurencję, no bo wiedziały, kiedy nie muszą w ogóle obniżać ceny, kiedy mogą zrobić to naprawdę symbolicznie. A to sprawiało, że my w tych aptekach przez 10 lat płaciliśmy znacznie więcej niż powinniśmy. Dodam, że te cztery firmy posiadały ponad 70% udziałów w całym rynku i w praktyce oznacza to, że dyktowały ceny. Czy ta mocna kara, przypomnę, prawie 1 miliard złotych, uzdrowi sytuację? Nie wiemy, ale mam nadzieję, że okaże się skuteczną nomen omen receptą.
1: To wydarzyło się dziś. RMFFM na koniec dnia.
0: A już za moment Seweryn czyta lalkę. Tylko w RMFFM. Za moment też nowość. Dawid Kwiatkowski i Margaret zaśpiewają. Zostańcie koniec.

0: Seweryn czyta lalkę. Już za chwilę w RMF FM.
1: Kto powiedział pierwszy?

0: po tej muzycznej nowości czas na klasykę literatury. Andrzej Seweryn i Lalka w RMF FM.
1: Panna Izabela siedziała na fotelu, z nieporównanym wdziękiem pochylona w jego stronę i łagodnie patrząc mu w oczy mówiła: ojciec mój, jako pański wspólnik, będzie musiał odbyć długą praktykę, zanim potrafi zadowolić pana. W jego imieniu proszę o pobłażliwość. Wyciągnęła rękę, której Wokulski ledwo śmiał dotknąć. Panie Stanisławie, pochwycił pan Łęcki, nie wyjeżdżasz w tym roku za granicę? Chcę być w Paryżu na wystawie. Zazdroszczę panu, odezwała się panna Izabela. Od 2 miesięcy ma...

0: stołu, wtrąciła panna Florentyna. Przeszli do jadalnego pokoju, gdzie na środku stał okrągły stół nakryty na cztery osoby. Wokulski już był zupełnie spokojny, tak spokojny, że aż go to przerażało. Opuścił go szał miłości, nawet pytał sam siebie, czy ona jest kobietą, którą kochał? Uśmiechnął się, sam nie wiedząc czemu, i w przystępie jakiejś żakowskiej radości postanowił robić błędy przy stole. Podano sandacza, którego Wokulski zaatakował nożem i widelcem. Panna Florentyna o mało nie zemdlała, panna Izabela spojrzała na sąsiada z pobłażliwą litością, a pan Tomasz zaczął także jeść sandacza nożem i widelcem. Jacyście wy głupi, pomyślał Wokulski, czując, że budzi się w nim coś niby pogarda dla tego towarzystwa. Na domiar odezwała się panna Izabela, zresztą bez cienia złośliwości. Musi mnie papa kiedy nauczyć, jak się jada ryby nożem. Widzę, że odkocham się tu przed końcem obiadu, rzekł do siebie Wokulski. Moja droga, odpowiedział pan Tomasz córce, niejadanie ryb nożem to doprawdy przesąd. Anglicy uważają to prawie za obrazę, wydeklamowała panna Florentyna. Anglicy mają ryby morskie, które można jadać samym widelcem. Nasze zaś ryby ościste może jedliby innym sposobem. O, Anglicy nigdy nie łamią form, broniła się panna Florentyna. Tak, mówił Wokulski, nie łamią form w warunkach zwykłych, ale w niezwykłych stosują się do prawidła robić jak wygodniej. Sam zresztą widywałem bardzo dystyngowanych lordów, którzy baraninę z ryżem jedli palcami, a rosół pili prosto z garnka. Lekcja była ostra. Pan Tomasz jednak przysłuchiwał się jej z zadowoleniem, a panna Izabela prawie z podziwem. Ten kupiec, który jadał baraninę z lordami i wygłaszał tak śmiało teorię posługiwania się nożem przy rybach, urósł w jej wyobraźni. Kto wie, czy teoria nie wydała się jej ważniejszą, aniżeli pojedynek z Krzeszowskim.
1: A zaraz oczywiście ciąg dalszy ryby Łęckich.

Więc pan jest nieprzyjacielem etykiety? Spytała panna Izabela. Nie, nie chcę tylko być jej niewolnikiem. Pan Tomasz lekko schylił głowę, panna Florentyna zsiniała, panna Izabela patrzyła na Wokulskiego prawie życzliwie. W sercu jej budził się podziw, nawet sympatia. Z pewnością ten człowiek może być jej powiernikiem. Z nim będzie mogła rozmawiać o Rosji. Właśnie Wokulski skończył swoją filiżankę kawy, kiedy Mikołaj przyniósł panu Tomaszowi na tacy list, mówiąc: czeka na odpowiedź, jaśnie panie. A, od hrabiny, rzekł pan Tomasz, spojrzawszy na adres. Pozwolicie państwo. Jeżeli pan nie ma nic przeciw temu, przerwała panna Izabela, uśmiechając się do Wokulskiego, to przejdziemy do salonu, a ojciec tymczasem odpisze. Wiedziała, że list ten napisał pan Tomasz sam do siebie, koniecznie bowiem potrzebował choć pół godziny przedrzemać się po obiedzie. Nie obrazi się pan? Spytał pan Tomasz, ściskając Wokulskiego za rękę. Opuścili z panną Izabelą gabinet i weszli do salonu. Ona z gracją, jej tylko właściwą, usiadła na fotelu, wskazując mu drugi, zaledwie o parę kroków odległy. Wokulskiemu, kiedy znalazł się z nią sam na sam, krew uderzyła do głowy. Wzburzenie spotęgowało się, gdy spostrzegł, że panna Izabela patrzy na niego jakimś dziwnym wzrokiem, jakby go chciała przeniknąć do dna i przykuć do siebie. Milczenie trwało już tak długo, że zaczęło być nieprzyzwoitym. Panna Izabela opamiętała się pierwsza. Pan miał, rzekła, nieporozumienie z panem Krzeszowskim. O wyścigi, wtrącił pośpiesznie Wokulski. Panna Izabela wyciągnęła rękę i zostawiwszy ją na chwilę w rozpalonej dłoni Wokulskiego, rzekła: bardzo panu dziękuję. Są przysługi, których się nieprędko zapomina i doprawdy, tu zaczęła mówić wolniej i ciszej, doprawdy ulżyłby pan memu sumieniu, żądając czegoś, co by zrównoważyło pańską uprzejmość. Wokulski puścił jej rękę i wyprostował się na krześle. Był tak odurzony, że nie zwrócił uwagi na ten mały wyraz uprzejmość. Dobrze, odparł. Jeżeli pani każe, przyznam się nawet do zasługi. Czy w zamian wolno mi zanieść prośbę do pani? Tak. A więc, mówił rozgorączkowany, proszę o jedno, ażebym mógł służyć pani, o ile mi siły starczą, zawsze i we wszystkim. Panie, przerwała z uśmiechem panna Izabela, ależ to jest podstęp. Ja chcę spłacić jeden dług, a pan chce mnie zmusić do zaciągania nowych. Znowu podała mu rękę, którą Wokulski ze czcią ucałował. W obocznym pokoju rozległy się kroki i wszedł pan Tomasz, wyspany, promieniejący. Jeszcze z kwadrans posiedzieli we troje, rozmawiając o niedawnej zabawie w Dolinie Szwajcarskiej na cel dobroczynny, o przybyciu Rossiego i o wyjeździe do Paryża. Nareszcie Wokulski z żalem opuścił miłe towarzystwo, obiecując przychodzić częściej i współcześnie z nimi jechać do Paryża. Zobaczy pan, jak tam będzie wesoło, rzekła panna Izabela na pożegnanie.

Na koniec dnia, Daniel Dyk, dzięki za dzisiejsze spotkanie. Zaraz fakty o północy, w nich między innymi oczywiście, ile zapłacimy na stacjach za paliwa. Zdradzę, że eksperci idą w stronę 10 zł za diesla.

0: Fali Imbruglia. Ostatnia w tej dobie piosenka w radiu RMF FM. Już prawie 24. Czas więc na fakty. RMF FM o północy zaprasza Katarzyna Podraza.
1: W rosyjskich atakach w Ukrainie odwołany alert RCB w Lubelskiem. Nie doszło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Będzie pokój, będzie nominacja do Nobla. Także w polskiej dyplomacji apeluje do Trumpa. W faktach także rosnące ceny paliw i reakcje kierowców.
2: Tak naprawdę to jest tylko polityka i nic więcej.
1: Dobiegł końca atak powietrzny na Ukrainę. W związku z tym zakończyło się operowanie myśliwców w polskiej przestrzeni powietrznej. Naziemne systemy obrony oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej alert RCB o zagrożeniu dotarł do mieszkańców Lubelszczyzny. I właśnie w Lubelskiem rusza kontrola szkół pod kątem możliwości zapewnienia uczniom schronienia na czas zagrożenia atakiem z powietrza. Przegląd wszystkich placówek zarządził wojewoda lubelski. Sprawdzeniem szkół zajmą się starostowie powiatów i prezydenci miast, mówi Miłosz Bednarczyk z biura wojewody.
3: Chcemy zweryfikować, czy wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze na terenie województwa lubelskiego mają odpowiednie procedury i plany na wypadek ewakuacji ze szczególnym uwzględnieniem ewakuacji osób przebywających na terenie obiektu przeprowadzanej w sytuacji wystąpienia zagrożenia atakiem z powietrza.
1: Informacje o sytuacji szkół samorządowcy mają przekazać wojewodzie do piątku. Kontrola jest reakcją na to, co działo się w zeszłym tygodniu, gdy po ogłoszeniu alarmu okazało się, że część szkół nie ma w swoich budynkach miejsc mogących zapewnić uczniom schronienie z dala od okien. Jeśli prezydent Trump zastosuje nową ustawę sankcyjną, może doprowadzić do honorowego zakończenia wojny w Ukrainie, mówił podczas rozmowy z dziennikarzami w siedzibie ONZ w Nowym Jorku szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Wicepremier zobowiązał się, że jeśli to zrobi, nominuje Donalda Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla.
4: Chwała Bogu, że podpisał ustawę Lindsey Grahama. Teraz jeszcze trzeba podjąć decyzję o jej zastosowaniu. I to jest rzecz, którą prezydent Trump może wygrać. Może doprowadzić do honorowego zakończenia tej wojny. I przypominam moje publiczne zobowiązanie, że jeżeli to mu się uda, to mając do tego prawo, sam nominuję go do pokojowej Nagrody Nobla.
1: Przypomnijmy, ustawa Lindseya Grahama podpisana przez Trumpa w miniony piątek daje prezydentowi USA możliwość nałożenia dodatkowych sankcji i ceł w wysokości do 100% na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz. Wykorzystanie tego aktu prawnego zależy jednak od decyzji amerykańskiego przywódcy.
5: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
1: Szykują się kolejne podwyżki cen paliw, tak prognozują analitycy. W najbliższym tygodniu nie powinny jednak przekroczyć 10 zł za litr. Zgodnie z prognozami w tym tygodniu średnia cena benzyny może przekroczyć 8 zł i 15 groszy, a za olej napędowy średnio zapłacimy nawet 9 zł i 20 groszy. Rządowego programu obniżającego ceny paliw na razie nie ma. Co na to kierowcy?
6: Trzeba zrozumieć tą sytuację na świecie i z czego to po prostu wynika, a nie powiedzmy winić za to rząd. No, pan prezydent też mógłby się nad sprawą pokłonić.
7: Powinien zwolnić, przynajmniej dla zwykłych użytkowników, powinien obniżyć VAT, tak jak już miało to miejsce.
2: Czy rząd coś zmieni? Tak naprawdę to jest tylko polityka i nic więcej.
1: A poprawy sytuacji na rynkach na razie nie widać. Wrocław chce własnej metropolii i setek milionów na jej rozwój. Samorządowcy ze stolicy Dolnego Śląska i 50 sąsiednich gmin apelują o ustawę, która formalnie połączy ich współpracę. O szczegółach wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
8: Do kasy aglomeracji wpływałoby według szacunków ponad 500 000 000 zł rocznie. Za takie pieniądze samorządowcy chcieliby poprawić transport między gminami. Chodzi o autobusy, pociągi, ale także podmiejskie drogi, bo przecież coraz więcej mieszkańców wyprowadza się właśnie pod Wrocław. Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur mówi, że skorzystają na tym przede wszystkim te mniejsze gminy.
9: To z pewnością nie jest rzut Wrocławia na dodatkowe pieniądze, bo my jako stolica regionu, ale też stolica metropolii widzimy naszą odpowiedzialność.
8: Wzorem ma być dokument przyjęty w tym roku dla Pomorza.
1: Choć Choć do końca 2026 roku zostało jeszcze trochę czasu, już teraz warto spojrzeć na kalendarz roku 2027 i rozważyć, kiedy najlepiej wziąć urlop. Odpowiednie rozplanowanie wolnych dni pozwoli wydłużyć wypoczynek nawet do 28 dni. Kiedy dokładnie opłaca się wziąć urlop w przyszłym roku? Sprawdźcie to na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu dobranocka i Oskar Cyms i bez końca w RMF FM. Igor Skrzypek z tej strony, kłaniam się. To, co najważniejszego wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku godzin, usłyszycie oczywiście tutaj, a więc wróćmy do jednego z ważniejszych tematów dnia. Chodzi o bardzo słaby wynik CDU, kanclerza Friedricha Merza w wyborach regionalnych w Niemczech. W Mecklenburg i Pomorzu Przednim partia nie przekroczyła 5-procentowego progu i po raz pierwszy w historii RFN wypadła z parlamentu landowego. Wygrała tam AfD, a w Berlinie zwyciężyła Die Linke. Tomasz Torlikowski rozmawiał o tym z Andrzejem Byrtem, byłym ambasadorem Polski w Niemczech i Francji. Głównie o tym, co ten wynik oznacza dla Merza i skąd bierze się rosnące poparcie dla AfD. Posłuchajcie.
1: Panie ambasadorze, to rzeczywiście jest klęska dla CDU, ale też być może dla relacji polsko-niemieckich, to zwycięstwo w Mecklenburg i Pomorzu Przednim AfD.
2: Nie. Dla relacji polsko-niemieckich to nie jest klęska, natomiast jest to rzeczywiście klęska dla CDU, no ze względu na historię tej partii i jej rolę w kształtowaniu przez tyle dziesięcioleci nowej polityki po II wojnie światowej, nowej polityki wobec wszystkich swoich sąsiadów i świata. To jest rzeczywiście duże uderzenie, ale pamiętajmy, że gdyby spojrzeć na wyniki ostatnich wyborów w Republice Federalnej Niemiec, ogólnokrajowych, a więc do Bundestagu, no to wtedy niestety one pokazały, że była Niemiecka Republika Demokratyczna, a dzisiaj sześć wschodnich landów niemieckich, to jest cały teren, w którym zwyciężyła właśnie AfD, uzyskała najwięcej punktów. A więc mamy do czynienia z czymś, co być może nie pada nigdy oficjalnie, ale to jest, ja to nazwę swoistym potwierdzeniem, że jednak proces zjednoczenia Niemiec, którego pragnęli wszyscy mieszkańcy ówczesnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ale nie przebiegł jednak w taki sposób, który by sprawił, że ci nowi, znaczący również członkowie wschodniej części Niemiec poczuli się gospodarzami w przysłowiowym własnych krajach landowych. No i dają temu wyraz w odpowiedzi na prowadzoną politykę i całą kampanię medialną prowadzoną przez Alternatywę dla Niemiec, która sama też nie jest partią pochodzącą z Niemiec Wschodnich, ale tutaj odnoszącą największe sukcesy. Jak gdyby w odpowiedzi na pewien rodzaj częstokroć nieuzasadnionego faktami, ale jednak odczuwanego rozczarowania z roli Niemców mieszkających w wschodnich landach, którzy siebie jakże często nazywają obywatelami drugiej kategorii. No i to jest w kolejnym landzie potwierdzenie.
1: Panie ambasadorze, to jest jakby jeden element. Ja za chwilę przejdę do AfD, ale jest drugie pytanie, bo to zwycięstwo w Berlinie, no oczywiście nie AfD, ale Die Linke, no Die Linke to także jest partia wschodnia, co więcej partia w Polsce nazwalibyśmy ją postkomunistyczną, czyli spadkobierca SED.
2: Oni odpowiedzieli na program tej partii, w Berlinie przynajmniej. Pamiętajmy, że Berlin to jest jeden z trzech landów niemieckich, a więc krajów związkowych, będących miastami poza Hamburgiem i Bremą. No więc w Berlinie oni odpowiedzieli na podobny rodzaj rozczarowania mieszkańców tego miasta, tyle tylko, że ich oferta lewicowa była jak gdyby odpowiedzią, i znowu wracam do tych schedy po czasach mocno minionych obywateli, którzy krytykowali różnego rodzaju elementy polityki poprzednio prowadzonej przez Parlament Europejski, aby Hohenhaus berliński, na czele których stał szef z CDU, i mieszkańcy Berlina uznali, że nie odpowiada im widocznie całość. Klasyczne dwa tematy w Berlinie, które podlegały krytyce, no to była obecność obcokrajowców na ulicach i konsekwencje tego stanu rzeczy. I druga rzecz to sytuacja mieszkaniowa. To jest nie tylko fenomen Berlina, bo my przecież znamy podobne problemy też i z Polski, czy innych państw Europy Środkowej. No ale w każdym bądź razie akurat Linke, czyli partia rzeczywiście wywodząca się z tego ducha, który był pielęgnowany, czy przez lata przechowywany w sercach wielu nowych obywateli Niemieckiej Republiki Federalnej, ale których rodziny pochodziły z byłego NRD, dał w tej chwili wyraz w wynikach wyborczych w samym Berlinie. My mówiliśmy bardzo często, ksiądz Tyszner użył takiego określenia pod adresem części Polaków, że mamy w sobie tą jeszcze postsowiecką duszę, którą jakoby przechowują niektórzy z naszych współobywateli, ale jeśli to jest prawda, to tym bardziej to jest prawda i odnosi się w znacznie większym stopniu do mieszkańców Niemieckiej Republiki Federalnej, tych ze wschodnich landów. Oni mają to poczucie, że są jak gdyby wylądowali w tym zjednoczeniu nieco gorzej niż ich sąsiedzi z zachodu.
0: Tu zrobimy krótką pauzę na najlepszą muzykę. Już zaraz Sugar Babes i About You Now. A do rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Andrzejem Byrtem, byłym ambasadorem Polski w Niemczech i Francji, wrócimy dosłownie za chwilę. RMF FM zawsze z wami.

0: To dobranoc z kaferem FFM, Igor Skrzypek, witam się z wami ponownie i słuchajcie, jest temat, który no nie chce nas opuścić już od dobrych kilku tygodni, a może nawet już miesięcy. Chodzi oczywiście o ceny paliw. Na niektórych stacjach benzyna 95 kosztuje już ponad 8 zł za litr, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec podwyżek. Co na ten temat usłyszał nasz reporter Michał Krasoń, który był na stacji przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Posłuchajcie.
1: Łączymy się ponownie z wozem satelitarnym RMF FM i RMF 24 i naszym reporterem Michałem Krasoniem, który jest na stacji, przy stacji benzynowej przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Witaj, Michale.
2: Kłaniamy się z tej wyjątkowo deszczowej dziś Warszawy.
1: Bardzo boli tankowanie paliwa?
2: Oj, no boli to naprawdę solidnie. Za litr benzyny trzeba tutaj na Czerniakowskiej zapłacić 7,99, równiutko o złotówkę droższy jest diesel. No jeśli chodzi o ceny w kraju, 7,86 zł to średnia cena 95. Diesel 8,84 zł, tyle średnio w kraju kosztuje. O te ceny zapytałem tu dziś warszawskich kierowców.
3: Często jeździmy w duże trasy i ja, i mąż. Kiedy się da, to jeździmy razem. Niestety są takie momenty, że on musi jechać osobno, ja muszę jechać osobno i musimy płacić.
4: Płacimy dużo. Czy ceny przerażają? Trochę. Ale zawsze można pójść, wziąć rower, wyciągnąć z piwnicy, trochę wolniej jeździć. Póki co jakoś dajemy radę, no.
2: Pan jeździ mniej trochę?
4: Mniej jeżdżę. Na przykład częściej korzystam z komunikacji miejskiej. Czy jestem z tego zadowolony? No życie, no. Trzeba sobie radzić.
2: Rząd powinien coś z tym zrobić?
4: Oczywiście, że powinien coś z tym zrobić. Powinien zwolnić, przynajmniej dla zwykłych użytkowników, powinien obniżyć VAT, tak jak już miało to miejsce.
3: Nie mam pojęcia, czy to coś zmieni tak naprawdę. No jak musimy jeździć, no to płacimy, tak? Płacimy podatki. Czy rząd coś zmieni? Tak naprawdę to jest tylko polityka i nic więcej.
2: No to spójrzmy jeszcze na tę mapę Polski, benzynową mapę Polski. Wolisz na początek informacje te nieco lepsze czy nieco gorsze?
1: Ach, te już gorsze, to mówiłem, 8,15 w Małopolsce benzyna na jednej ze stacji benzynowych, które widziałem, ale słuchajmy, dobrze, niech będzie od tych gorszych, no.
2: Od tych gorszych. No to zaczniemy od diesla. Ten najwięcej kosztuje na Warmii i Mazurach. Średnia cena przekroczyła tam już o grosz 9 zł. No przyznać trzeba, że to robi wrażenie. Jeśli chodzi o benzynę, ta najdroższa jest na Lubelszczyźnie. Tam za litr 95 trzeba zapłacić średnio 7 zł i 98 groszy. Benzyna dalej najtaniej. To już te lepsze informacje, choć nie do końca dobre. W Lubuskim średnia cena 7 zł i 20 9 groszy. Jeśli chodzi o olej napędowy, ten najmniej kosztuje w Małopolsce. Za litr trzeba tam średnio zapłacić 8 zł i 59 groszy.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie. Informacje zebrał dla nas Michał Krasoń, a dla tych, którzy dopiero do nas dołączyli, krótko. Ceny paliw już są na rekordowych poziomach. Średnio za litr benzyny 95 płacimy około 7 zł 86 groszy za litr, a za diesla aż 8 zł 84 grosze. Najdroższy olej napędowy jest na Warmii i Mazurach, gdzie średnia cena przekroczyła już 9 zł za litr. Kierowcy przyznają, że coraz częściej ograniczają jazdę samochodem i przesiadają się do komunikacji miejskiej. To, co najważniejsze, w RMF FM nam nie umknie. Zaraz jestem z powrotem.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Centrum serwisowym dla amerykańskiego uzbrojenia. Chce tego prezydent Karol Nawrocki. Jeden bilet kolejowy z Warszawy do Brukseli. Pracują nad tym unijne instytucje, ale to wcale nie takie proste. Wnętrza dolnośląskich szpitali zmieniają się dla najmłodszych pacjentów.
1: Ten projekt zrodził się z potrzeby serca.
0: Prezydent Karol Nawrocki proponuje, by w Polsce zostało ulokowane regionalne zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego. Powiedział o tym podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego w Nowym Jorku.
2: Polska jest na to w pełni gotowa. Potrzebujemy, żeby strona amerykańska uznała serwis i współprodukcję za pełnoprawną część współpracy przemysłowej, a kierunek jest już przetarty, bo dwie ostatnie umowy międzyrządowe dotyczyły właśnie obsługi i szkoleń, a nie zakupu nowego sprzętu. Po drugie, zbudujmy razem regionalny hub gazowy oparty na amerykańskich dostawach. Polska już dziś odbiera amerykański gaz i część z niego odsprzedaje dalej. Rozbudowa naszych terminali LNG pozwoli robić to na skalę całego regionu, a to oznacza dla amerykańskiego dostawcy rynek większy niż sama Polska.
0: Podkreślał prezydent Nawrocki, który wraz z małżonką Martą Nawrocką przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Na 13 lat więzienia Sąd Okręgowy w Łodzi skazał matkę, która nowonarodzoną córkę owinęła w torbę foliową i zostawiła w pustostanie w dzielnicy Bałuty. Noworodek przeżył, bo płacz dziecka usłyszał przypadkowy przechodzień. O szczegółach wyroku sądowego dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
3: Sąd nie miał wątpliwości, że Ewelina P. chciała zabić swoją nowonarodzoną córkę, bo włożyła dziecko do reklamówki, zawiązała torbę na dwa supły i porzuciła w pustym, nieogrzewanym budynku w połowie kwietnia. Sędzia, uzasadniając wyrok, zauważył, że matka ukrywała ciążę i nie miała zamiaru wychowywać córki, bo w ogóle nie przygotowywała się do narodzin dziecka. Nie miała nawet podstawowej wyprawki dla noworodka. Ewelina P. przed sądem przyznała się do winy, ale odmówiła składania wyjaśnień.
0: Obrońca oskarżonej nie wyklucza apelacji od tego wyroku. Jeden bilet kolejowy z Warszawy do Brukseli lub z Krakowa do Madrytu. Unijne instytucje pracują nad wprowadzeniem specjalnego systemu oraz aplikacji, dzięki której możliwe będzie podróżowanie po Europie dzięki jednemu zakupowi. Co obecnie stoi na przeszkodzie, by taki bilet wprowadzić? O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
4: Jak powiedzieli mi europosłowie, największym problemem jest ustanowienie odszkodowań w razie opóźnień kolejowych, gdy na przykład z tego powodu nie zdążymy na przesiadkę na kolejne połączenie.
5: Przewoźnicy będą mieli swoje propozycje i na pewno wyzwaniem będzie rozliczanie się między spółkami europejskimi kolejowymi.
4: Mówił mi europoseł Dariusz Joński. Ta zmiana porównywalna jest z wprowadzeniem jednolitego roamingu w telefonii. Przy optymistycznym założeniu Komisja Transportu i Parlament Europejski mają zakończyć pracę nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego do 2027 roku. Paweł Konieczny.
0: Białe, surowe ściany w części dolnośląskich szpitali przejdą do historii. Samorząd województwa łączy siły z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, przeznaczając 1 000 000 zł na projekt Pomaluj mój świat. Na oddziałach, gdzie leczeni są najmłodsi, mają powstać przyjazne, kolorowe przestrzenie.
1: Ten projekt zrodził się z potrzeby serca. Ci, którzy spędzili choć 2 dni w przestrzeniach szpitalnych ze swoim dzieckiem, wiedzą doskonale, jak ważna jest przestrzeń, która je otacza. Wiem, że kolorem nie zmienimy diagnozy, ale zmienimy sposób, w jaki przeżywamy to leczenie. Projekt jest pilotażowy. Zaczynamy od 4 dolnośląskich szpitali. 2 we Wrocławiu, 2 na Dolnym Śląsku, w Wałbrzychu oraz w Jeleniej Górze.
0: Opowiadała Magdalena Piasecka, inicjatorka projektu i radna województwa. Wyniki i zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane 30 września podczas sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Srebrny medalista zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie, Władimir Semiruni, martwi się o rodziców mieszkających w Rosji. Władek przyjął nasze obywatelstwo, nauczył się języka i ułożył sobie życie w Polsce, ale rodzice musieli zostać w Jekaterynburgu.
6: Co u nich, jak się trzymają, jaka ta sytuacja też jest w Rosji? Czy ich jakoś uderzyło to, że ty wyjechałeś, zostałeś reprezentantem Polski?
7: Nie, rodzice to nic nie uderzyło, bardziej to przez tą wojnę teraz, wojny, że już tam problemy z paliwem to i że to, nie wiem, nie zatankować auto. Bardzo mi się to martwi. Czasem jak to pokazują, że tam drony już tam dolatują do nich, to no straszne to wygląda.
0: Jak się teraz żyje w kraju Putina? Władimir Semiruni opowiada o tym w rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarym Dziwiszkiem, a więcej na rmf24.pl.
8: Fakty, opinie, komentarze.
0: Wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska, była gościem Tomasza Terlikowskiego.
9: Zacznijmy od pytania prezydenta Olsztyna. Dlaczego niektóre opakowania wciąż nie są objęte systemem kaucyjnym szklane?
10: System kaucyjny będzie rozszerzany, ale czekamy, żeby on się też ukształtował pod wymagania i oczekiwania obywateli, bo tak naprawdę ten system musi być wygodny dla nas i w samym tylko sierpniu wprowadzono dodatkowych 5 tysięcy, na rynku pojawiło się 5 tysięcy dodatkowych punktów automatycznego odbioru opakowań, to widać, że powoli ten rynek się też wysyca, jest coraz wygodniejszy. Mam nadzieję, że za tym pójdzie też niezapychanie się automatów i wtedy będziemy
9: jeśli
10: mogli mówić
9: o
10: rozszerzaniu.
9: Jeden konkretny przykład, no, dostajemy kwitek, prawda? Możemy go, teraz nawet jedna z sieci wydłużyła jego obowiązywanie. Kłopot polega na tym, że ten kwitek mniej więcej po kilkunastu dniach blaknie kompletnie, w związku z tym, jeśli ktoś nie odbierze od razu pieniędzy, to już ich nie odbierze.
10: Jest, znaczy to jest forma przechowywania. Musimy pamiętać, żeby ten kwitek, bo to jest każdy paragon.
9: Mamy nosić w worku, a później mamy przechowywać w ciemności. No, chodzi
10: ale
9: o to, żeby ludziom
10: no,
9: ułatwić
10: jeżeli
9: życie.
10: Jeżeli pan kupuje spodnie i ma pan 2-letnią gwarancję na te spodnie, to musi pan przez 2 lata również mieć paragon na te spodnie, żeby móc je odnieść do sklepu, jeżeli się przedwcześnie
9: no, ten paragon
10: tak
9: mogę
10: buty
9: trzymać w domu. No trudno, żebym założył specjalną skrzynkę w domu, no, na to, żeby trzymać.
10: Znaczy wszystkie kwitki mają tę samą zasadę to działania. Czy to za butelkę,
9: wprowadzić,
10: czy za spodnie, czy za... Oczywiście, że ten system można doskonalić i będziemy to robić. Natomiast przypomnę, że to jest wolna gospodarka. Tak został ukształtowany, że nie ja kształtuję ten system, tylko operatorzy.
9: No, ale operatorom jest wygodniej, do, jak my wrzucimy butelki i nie do, odbierzemy pieniędzy. No to bardzo, jest jasne.
10: Bardzo ważna... Nie, no nie jest wygodnie, bo te pieniądze do operatora nie trafiają, one muszą być zainwestowane w gospodarkę w obiegu zamkniętym. Natomiast co do bardzo ważnego pytania, bodajże tam prezydenta Olsztyna, czy prezesa jakiejś olsztyńskiej spółki.
9: Tak, prezydenta Olsztyna,
10: prezydenta. System rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tak, powinien być wprowadzony przez naszych poprzedników równo z systemem kaucyjnym, ale nie
9: wy
10: był.
9: Już rządzicie 3 lata, więc
10: nie,
9: mogli się
10: ja
9: to
10: wiem,
9: też
10: tylko
9: zrobić.
10: No, było zawsze przeciąganie liny między biznesem a samorządami, jak on ma być ukształtowany. I myśmy od zera zaczynali te negocjacje, ale jest na końcówce uchwało ścieżki rządowej, ustawodawczej i za chwilę, mam nadzieję, trafi do Sejmu.
9: Za chwilę to znaczy kiedy?
10: Powinien naprawdę lada dzień być.
9: Lada dzień, to znaczy w tym lada tygodniu, dzień, przyszłym?
10: Nie, lada dzień powinien trafić na Radę Ministrów. On był bodajże na ostatnim Komitecie Spraw Europejskich rozpatrywany.
9: Na najbliższą Radę Ministrów, czy na jeszcze następną?
10: Sprawdzę, panie redaktorze, i odpowiem przy najbliższej wizycie.
9: A kiedy będą możliwe w Sejmie już obrady na jego temat, głosowanie? Bo to jest kluczowe pytanie dla samorządowców.
10: Na pewno w tym roku to jest nasz priorytet.
9: Pytanie jeszcze o te straty.
10: Niemniej właśnie, tu trzeba dołożyć jeszcze jedną ważną informację. Samorządom, ale także producentom grożą gigantyczne kary za niezrealizowanie celów recyklingu, zwrotu opakowań wprowadzonych na rynek, bo mamy w tym roku cel do zrealizowania 77%, a ten, który był realizowany w żółtych pojemnikach, to było 40%. Chcemy, by system kaucyjny dał nam szansę na zrealizowanie tych celów wyższych, 77%, by ani producenci, ani samorządy, a co za tym idzie, nasi mieszkańcy nie płacili tych kar.
9: No dobrze, ale pytanie kluczowe brzmi, no rzeczywiście słyszymy, zarówno z Olsztyna, jak i z Krakowa są ogromne straty. 9,5 miliona, wprowadzono nowy system, no i teraz miasto traci. Jak traci miasto,
10: I
9: to tracą mieszkańcy.
10: jak wejdzie rozszerzona odpowiedzialność producenta, to momentalnie te koszty przejdą na producentów, a oni też...
9: Ale rozumiem, że to dopiero w przyszłym roku zacznie działać, no bo to nie wcześniej.
10: Robię co mogę, żeby jak najszybciej, gdyby była większa wola współpracy i zawierania kompromisów właśnie między samorządami a biznesem, ten system dawno temu
9: wydział. Ale biznes chce zarabiać. Może się wycofamy. Francja podjęła decyzję, że nie wprowadza, opóźnia.
10: Portugalia wprowadza w tym roku system kaucyjny, Wielka Brytania w przyszłym roku. Kraje wszystkie mają cele recyklingowe.
9: Francja jest trochę większa niż Portugalia, niż Wielka Brytania oczywiście.
10: Ale nieważne, każdy chce po pierwsze mieć ten efekt.
9: To nie każdy, bo Francja nie chce.
10: Za chwilę pewnie, no mają trudną sytuację polityczną.
9: My też mamy trudną sytuację polityczną.
10: Chyba nie taki jak Macron, prezydent. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację z systemem kaucyjnym, to on przede wszystkim jest narzędziem do tego, żeby przestał nas zaśmiecać plastik. I Polacy to widzą. Plastik nie zaśmieca naszych lasów, łąk
9: i
10: jezior.
9: Panie ministrze, Polacy mówią, staliśmy się śmieciarzami. Chodzimy z tymi workami. Cztery worki. Nie. Worki plastikowe, trzeba to dźwigać.
10: Ale rozumie pan, że jeżeli można przynieść pełną, ciężką butelkę wody do domu, to odniesie ją przy następnych zakupach do sklepu. To jest dużo lżejsze.
9: Ale nie przynosimy jednej butelki, pani doskonale o tym wie. Przynosimy
10: całymi workami. To jak ktoś obsługuje system kaucyjny, to ja już nie narzucam, nie zamierzam pisać na ten temat ustawy. Jestem raczej, podchodzę do tego dość wolnościowo i uważam, że deregulacja
9: jest
10: jednak
9: wolnościowo,
10: ważna.
9: Bo musimy je odnosić.
10: Bo wolność jednej osoby kończy się tam, gdzie wkraczamy w wolność drugiej osoby, zanieczyszczając plastikiem. No właśnie lasy, wody, które potem tworzą efekt mikroplastiku, który trafia też nawet na spożywieniem na nasz talerz.
9: To jest oczywiście prawda, tylko możemy wyrzucać do śmietników, a nie do sklepów koniecznie to odnosi.
10: Ale właśnie do śmietników nie trafiały. Przypomnę, że w żółtych pojemnikach...
9: No to miały być kary i te kary też działają.
10: Nie działały. Ten system segregacji działał od lat i mieliśmy raptem 40% zwrotów, a mamy cel 77, a w przyszłym roku jeszcze wyższy.
9: A jaki?
10: I musimy... No on rośnie tam do 80% i wyżej. I my musimy zapewnić, żeby obywatele nie płacili zbędnych
9: kar. Jak szacujemy? Ile mamy? 77? 78?
10: Pan dobrze wie, że mamy dynamiczną sytuację w logistyce, bo okres lata wiąże się ze zwiększonym zużyciem napojów i no, na jesień będzie można zrobić jakieś pierwsze podsumowanie. Ale uważam, że ten cel 77% jest do uchwycenia.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski. Kolejną część tej rozmowy usłyszycie w Faktach o drugiej. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę, życzę wam spokojnej nocy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słyszymy się ponownie w RMF FM i słuchajcie, ja tylko przypomnę, że lalkę Bolesława Prusa w interpretacji Andrzeja Seweryna możecie słuchać na antenie RMF FM oraz RMF Classic. No ale dziś nie o tej lalce mówimy, tym razem chodzi o lalkę, która już niedługo trafi na ekrany kin. O tym więcej opowiedzą nam Piotr Salak i Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy Was!
1: Będziemy dyskutować o lalce. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta razem
2: Dzień
1: ze mną.
2: Nie będzie o której lalce chcesz ze mną dyskutować?
1: Kasia, o każdej. O tej serialowej, o tej filmowej, możemy też o tej literackiej. Bo powiem Ci szczerze, że strasznie mnie cieszy ta dyskusja, bo rzeczywiście bardzo wielu już widziało wersję serialową. Każdy ma zdanie na ten temat. Tak. Z tych, którzy widzieli. Nie będziemy w to wchodzić rzeczywiście, bo ta dyskusja jest fascynująca.
2: Ale
1: ona jest fascynująca. Natomiast bardzo niewiele osób widziało, a Ty widziałaś wersję filmową, bo słyszałem w faktach.
2: Tak,
1: podobało się?
2: Podobało się, tak. Podobało się. Jeżeli pytasz, czy się podobało, to ci mówię, podobało się, ale.
1: Ale, no właśnie, gdzie jest ale? Bo ja słyszałem to ale w faktach.
2: Zaczniemy od ale?
1: Tak,
2: czyli od minusów,
1: ale, no pewnie.
2: A to ja zawsze zaczynam od plusów.
1: No dobra, niech ci będzie. No to
2: plusy,
1: najpierw plus.
2: Rozmach, elegancja. Dosyć wierna historia z Prusa. Świetne aktorstwo, legendy ekranu. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn spotykają młode pokolenie. Marcin Dorociński, Maria Dębska, Kamila Urzędowska.
1: Mówiłaś w faktach, że długie, że blisko 3
2: godziny. No więc właśnie to jest minus. To znaczy, to jest tak. I to nie dlatego, że są długie filmy, które jakoś trzymają w napięciu. Tutaj widzę pewien problem. Film trwa prawie 3 godziny. Wątków z Prusa, ale też dopisanych gwiazd w obsadzie jest bardzo, bardzo... Tam jest kilkadziesiąt gwiazd w obsadzie. I teraz tak, domyślam się, że trudno było powycinać tak, żeby każda z postaci miała, nie wiem, jedno, dwa zdania. Trzeba było im dać krótki choćby epizod. W związku z tym to napuchło. To się zrobiło dosyć długie. I zdarza się, że ta opowieść gubi rytm, moim zdaniem.
1: Ej, Kasia, nie uciekniemy od tego. Jak ta, jak film wejdzie do kin, wejdzie 30
2: września wchodzi do kin, tak.
1: To ci, którzy widzieli serial, pójdą do kina. Ci, którzy byli w kinie, obejrzą na pewno serial i będą porównywać. I na pewno ty też porównałaś gdzieś tam w głowie.
2: Porównałam, oczywiście, że tak. I teraz tak, lalka serialowa jest na północy, a lalka filmowa jest na południu.
1: Czyli dwa różne światy.
2: Dwa różne światy. To są w ogóle, to są dwie różne lalki. Pierwsza, ta serialowa, to jest reinterpretacja z mnóstwem nowych, innych rzeczy, z innym zakończeniem, kompletnie wywrotowym. To jest taka, to jest wywrotowa. Natomiast ta lalka jest bardziej klasyczna, chociaż ona nie jest ekranizacją jeden do jednego. No przecież powieść Prusa jest bardzo obszerna. Gdyby chcieć to ekranizować jeden do jednego, to ile to w kinie? 12 godzin. Więc ona też jest wyborem pewnym, subiektywnym. Macieja Kawalskiego, tamten serial Pawła Maślony. Dwóch zupełnie różnych reżyserów, dwie zupełnie różne wizje, więc to są dwie zupełnie różne lalki.
1: A myślisz, że ta lalka kinowa, ta, którą zobaczymy od 30 września, ona wzbudzi też tak duże emocje, jak ta serialowa?
2: Tak duże na pewno nie, dlatego, że jest bliżej Prusa, więc jest bliżej takiego świata spokojnego, eleganckiego, w którym się nie krzyczy, w którym się nie przeklina, tak jak w serialu. W związku z tym, no też wiesz, emocje są, pewnie będą trochę mniejsze. Natomiast to jest z kolei piękna opowieść o miłości, bo tutaj motorem napędowym tej opowieści jest miłość. Marcin Dorociński w roli Wokulskiego jest i silny, i bezradny wobec tej miłości. Pani Meliton, Agata Kulesza, to są fantastyczne sceny. Agata Kulesza kradnie scenę jako swatka. Pani Meliton w książce ma tyle, tak króciutko, malutko.
1: Tak.
2: Tu jest rozbuchana, rozbita ta rola. I ich interakcja, Wokulski, Marcin Dorociński, pani Meliton, Agata Kulesza, to jest mistrzostwo świata. To jest tak zabawne, to jest tak inteligentne. Maja Komorowska, prezesowa Zasławska, w rozmowach z Wokulskim, Marcinem Dorocińskim, pamiętamy, prezesowa Zasławska w młodości kochała się w stryju Stanisława Wokulskiego. Ta miłość to był mezalians. To ona zrezygnowała jako arystokratka, więc ona projektuje na niego też pewne swoje rzeczy. Maja Komorowska w duecie z Marcinem Dorocińskim, ja się wzruszyłam. Naprawdę jest to dobrze zagrane, chociaż tak jak mówię, tych wątków jest tak dużo, że troszkę ta opowieść traci rytm. Natomiast ona jest elegancka, ona jest przeznaczona i to jest właśnie ta różnica też. Serial możesz obejrzeć w domu. Ten film musisz obejrzeć w kinie, bo ten rozmach, ta elegancja, ten styl, to wszystko widać po prostu na dużym ekranie. Co więcej, on będzie też w IMAX-ach, co jest ciekawe. Będzie grany na wielkim ekranie, więc już w ogóle wsiądziesz do tej dorożki z nimi, pójdziesz tym brukiem razem z nimi.
1: Ładna Warszawa w tym filmie.
2: O Jezu, no właśnie, dobrze, że o to pytasz, bo ja jestem Warszawa, moje miasto. Warszawa jest piękna w tym filmie, tak, naprawdę. I ten sklep, sama bym kupowała tam rękawiczki, wiesz, pewnie by mnie nie było stać u Wokulskiego, żeby kupić rękawiczki, ale bym bardzo, bardzo chciała do tego świata wejść. Czyli naprawdę świetnie zagrany, elegancki i taki z rozmachem zrobiony, powiedziałabym, ale zupełnie inny. W ogóle, to może tak powiem, nie da się tego porównać.
0: Bardzo dziękujemy wam za tę rozmowę. Piotr Salak rozmawiał z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą o nowej ekranizacji Lalki, która już niedługo trafi do kina. Teraz czas na najlepszą muzykę. My słyszymy się już za chwilę, oczywiście z tym, co najważniejsze. RMF FM zawsze z wami.

0: Tu Dobra Noc Café RMF FM, a teraz zajmiemy się tematem wyborów w Rosji. Według wstępnych wyników wygrała jedna Rosja Władimira Putina, zdobywając blisko 58% głosów. Głosowanie krytykowane przez ekspertów i zachodnich polityków odbyło się także na okupowanych terytoriach Ukrainy. Co te wyniki naprawdę mówią o sytuacji w Rosji? O tym Krzysztof Urbaniak porozmawia z Wacławem Radziwinowiczem, wieloletnim korespondentem Gazety Wyborczej w Rosji. Panowie, słuchamy was uważnie.
1: Tych wyborów, no choć trudno tutaj mówić o wyborach, no nie jest zaskoczeniem. Jedna Rosja zachowała konstytucyjną większość w Dumie. Co Putin właściwie zyskuje dzięki temu wynikowi, czego nie miał przed wyborami?
2: Zyskuje jedno tylko, obrazek, bo no wybory są, jeżeli to są wybory. Tutaj nie mamy do czynienia z wyborami, ale wybory są czymś takim w rodzaju termometru nastrojów społecznych, jakichś dążeń społeczeństwa i tak dalej. Ale tu mamy do czynienia z taką sytuacją, że jak dziecko, które popsuło termometr, nabiło tam sobie wysoką temperaturę, a potem kraj się chwali, jak wysoką temperaturę osiągnęło. Ale najpierw było popsucie tego narzędzia, które miało zmierzyć, bo miało dać obraz rzeczywistości. Więc Putin zyskał w tej chwili obrazek niesamowitego poparcia społecznego, ale jeżeli się przyjrzymy, to ten obrazek jest po prostu absolutnie sfałszowany od początku do końca. On może być nawet prawdziwy, ale tego ta procedura elektoralna nie pokazała, że takie są nastroje właśnie w Rosji, bo wszelkie narzędzia, które są związane z wyborami, sposoby przeprowadzania wyborów zostały tutaj totalnie zgwałcone i zmienione. Mhm.
1: A jak bardzo odległy jest ten wynik?
2: Ale to oczywiście nie dla Putina karta, z którą będzie występował przed społeczeństwem, że jesteście wszyscy za mną, za moją wojną, no bo to było najważniejsze, żeby się naród opowiedział za wojną. No i będzie tą kartą grał również na arenie międzynarodowej. Proszę bardzo, mam takie poparcie, o jakim wy, politycy zachodni, marzyć nawet nie możemy. Więc to jest odpowiedź na pytanie, co Putinowi to dało.
1: Mówimy tutaj o wyborach, w których praktycznie nie było w ogóle realnej antykremlowskiej konkurencji. A jak bardzo odległy jest ten wynik od takich realnych nastrojów społecznych w Rosji? A może właśnie dobrze ją odzwierciedla?
2: Odpowiem panu, że nie wiem. Bo przed samymi tak zwanymi wyborami, przed samym głosowaniem, nawet kremlowskie, rządowe służby socjologiczne dawały partii Jedna Rosja 35-37% poparcia. Więc skąd raptem powodów specjalnie nie było, żeby to skoczyło no praktycznie o połowę, żeby to się powiększyło. To jest to jedno, co może ja już się nie chcę opierać na jakichś źródłach opozycyjnych, ale samych rządowych, kremlowskich źródłach, które mówiły, tu mówi 35, no 37, a raptem się okazuje 57. My sobie musimy zdać sprawę z tego, że Rosja ma dosyć skomplikowaną taką mozaikę wyborczą, bo jak się popatrzy na regiony, powiedzmy, ja to przepraszam, na roboczo nazwę, na regiony rosyjskie, gdzie zamieszkuje przede wszystkim ludność rosyjska, to tamte wyniki jednej Rosji są złe, a w niektórych miejscach są bardzo złe. Natomiast istnieje coś takiego, ja to się nazywa ironicznie, ale to jest dobre określenie, jak elektoralne sułtanaty. No to jest przede wszystkim Kaukaz, ale nie tylko Kaukaz, gdzie władze się w ogóle nie przejmują czymkolwiek. Tam może być, nikt nie zwraca uwagi na frekwencje, nikt nie zwraca uwagi na to, jak głosują naprawdę ludzie, jeżeli w ogóle pójdą głosować, ale malują spokojnie władze w bardzo wysoką frekwencję i bardzo wysokie poparcie dla partii władzy. Tak było zawsze, ale w tych wyborach, tak zwanych wyborach, mamy dodane coś jeszcze, bo sułtanatami elektoralnymi stały się również te niby nowe rosyjskie regiony, no po prostu zabrane, okupowane częściowo, czy w całości, tak jak Krym, przez Rosjan, i one się też stały sułtanatami wyborczymi, a tam jest 11% całego elektoratu, więc no to dodaje bardzo wiele partii władzy, więc no ten obraz dla nikogo nie może być czytelny.
0: I tu na chwilę się zatrzymamy do rozmowy Krzysztofa Urbaniaka z Wacławem Radziwinowiczem, wieloletnim korespondentem Gazety Wyborczej w Rosji. Wrócimy już za moment.